0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Obecność Matki Bożej nie zamknęła się w historii, ale także dziś ludzie są wysłuchiwani, odnoszą duchowe zwycięstwa. Mówi ksiądz Jacek Wachowiak, proboszcz parafii w Odporoszowie, kustosz sanktuarium. W poniedziałek rozpocznie się wielki odpust ku czci Matki Bożej Zwycięskiej w Odporoszowie.
3: To miejsce jest związane ściśle z jej obecnością, z jej objawieniami wtedy, kiedy ludzie potrzebowali pomocy, kiedy po ludzku mówili, przegrywamy, nie dajemy rady. Jej objawienia zawsze prowadziły do zwycięstwa. Do nadziei. To miejsce jest wyjątkowe dlatego, że objawienia Matki Bożej, czy jej obecność nie zamknęła się w jakiejś historii, tylko ta historia ciągle jest żywa. Ona jest naznaczona zwycięstwami ludzi, którzy doświadczają różnych swoich zniewoleń, którzy przynoszą prośby, błagania i są wysłuchani. Ludzi, którzy są gotowi świadczyć i przynoszą takie świadectwa, gdzie tu i teraz, dzisiaj odnieśli zwycięstwo dzięki obecności Matki Bożej.
2: Odpust rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 16.
3: Tradycyjnie udamy się z procesją różańcową do kaplicy zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny na naszym cmentarzu parafialnym. Natomiast o godzinie 17 rozpocznie się uroczysta msza święta w sanktuarium na rozpoczęcie odpustu. Z wielką radością mogę też poinformować, że tej mszy świętej będzie przewodniczyć biskup ordynariusz Andrzej Jerz. Chcielibyśmy przez właśnie obecność biskupa ordynariusza dać też takie świadectwo, że jesteśmy w diecezji, dla diecezji, dla wszystkich, którzy przychodzą do naszego sanktuarium i odnajdują tutaj swoje też duchowe miejsce.
2: Dodaje ksiądz Jacek Wachowiak ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo. W poniedziałek o północy będzie także pasterka Maryjna w Studzience. Po wielkim odpuście tuchowskim przychodzi czas na mały odpust. Uroczystości w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie odbędą się we wtorek. Ojcowie redemptoryści przygotowują z tej okazji ziarno siewne. Matka Boża Siewna to ludowa nazwa święta narodzenia Najświętszej Marii Panny, które przypada 8 września.
4: Zapraszamy szczególnie rolników, którzy już powoli przygotowują się do zasiewów pól. Wystawione mamy duże kosze z ziarnem, z pszenicą, z różnymi innymi ziarnami, które są na każdej mszy święcone i też oczywiście są dostępne woreczki, gdzie rolnicy mogą sobie po prostu tego ziarna stamtąd zabrać, dosypać do tego siewnego swojego ziarna, to pobłogosławione ziarno, zawieźć do siebie do domu. Rolnicy najlepiej o tym wiedzą, że to jedynie, co mogą zrobić, to zasiać to ziarno, wrzucić w ziemię. To, co tam dalej się już dzieje z tym ziarnem, to już nie od nas zależy. To już Panu Bogu trzeba zawierzyć, trzeba Jego opatrzności oddać pod opiekę i prosić o dobre plony, o to, aby z tego ziarna wyrosły jak najlepsze owoce.
2: Mówił proboszcz i kustosz ojciec Grzegorz Gut. 8 września msze święte będą w tuchowskim sanktuarium o 6, 7, 9, 11, 16 i 18. W sumie odpustowej o 11 przewodniczyć będzie biskup Leszek Leszkiewicz. Podczas każdej mszy świętej będzie poświęcenie ziarna siewnego. Jeszcze do 8 września trwają zapisy na kolejną edycję diecezjalnego studium rodziny, która tym razem odbędzie się w Nowym Sączu w parafii świętej Małgorzaty. Jak mówi dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie ksiądz dr Piotr Cybula, absolwenci mogą zaangażować się w wiele działań na rzecz małżeństw i rodzin w parafii, rozpocząć posługę w parafialnej poradni rodzinnej oraz posiadając misję kanoniczną mogą włączyć się w różne formy duszpasterstwa parafialnego i diecezjalnego.
5: Celem studium jest przygotowanie przyszłych doradców życia rodzinnego, którzy będą posługiwali w parafialnej poradni rodziny, czyli będą pomagali narzeczonym, małżonkom, ale również na studium mogą zapisać się małżeństwa, które potrzebują takiej głębokiej formacji, które chcą dla siebie, dla zbudowania swojej głębszej relacji, dla umocnienia małżeństwa, zdobyć więcej wiedzy, spotkać ludzi, którzy będą dla nich pomocą. Więc dla kogo studium? Tak naprawdę dla wszystkich. Dla przyszłych doradców, ale nie tylko. Także dla małżonków, którzy chcą czegoś więcej. Chcą na samym początku, na samym starcie to małżeństwo oprzeć na dobrych fundamentach.
2: Diecezjalne studium rodziny potrwa 2 semestry. Zajęcia będą odbywać się w jedną sobotę miesiąca od września do czerwca przyszłego roku. Zapisy są możliwe poprzez kwestionariusz diecezjalny.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Boże mój, nie wiem, co mnie dziś spotka. Wiem jednak, że nic mi się nie stanie, czego byś Ty nie przewidział i co nie byłoby od wieków zamierzone dla mojego większego dobra. To mi wystarcza.
1: Uwielbiam Twoje święte i niezbadane zamiary. Powierzam się całym sercem Twojej miłości. Składam Ci w ofierze całego siebie i łączę moją ofiarę z ofiarą Jezusa, mego boskiego Zbawiciela. Proszę Cię w Jego imię i przez nieskończone Jego zasługi o cierpliwość w moich utrapieniach i o doskonałe poddanie się Twej woli, aby wszystko, cokolwiek zechcesz albo dopuścisz na mnie, przyczyniło się do Twojej większej chwały i do mojego uświęcenia. Chcę iść dziś za Tobą.
0: O Panie, daj mi w pokoju przywitać nowy dzień. Wspieraj mnie, abym we wszystkim postępował za Twoją świętą wolą. Objawiaj mi ją w każdym momencie tego dnia.
1: Błogosław mi i wszystkim ludziom, których spotkam. Naucz mnie wszystkich traktować dobrze. Podchodzić do wszystkich pełen duchowego pokoju i pewności, że Ty wszystkim rządzisz.
0: Duchu Święty Boże, przyjdź do nas i pozostań z nami. Racz przeniknąć serca nasze. Naucz nas, co mamy czynić, dokąd mamy zmierzać, co mamy osiągnąć, abyśmy dziś z Twoją pomocą we wszystkim mogli się podobać. Duchu Święty, który przenikasz wszystko, błogosław nam. Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

Grzech nigdy nie jest mały. Czasem myślimy, że robimy wszystko tak jak należy, a mimo to nic się nie układa. Tak jakbyśmy my wypełniali swoją część, ale Bóg zawalał swoją. Czy kiedykolwiek tak się czułeś? Niekiedy dzieje się tak dlatego, że Boży czas jest inny niż nasz. Ale zdarza się też, że Bóg jest bardziej niż gotowy wylać na nas swoje błogosławieństwo, ale coś go powstrzymuje, jakby zator. Jeśli kiedykolwiek miałeś w domu zatkane rury, wiesz, że niewielki zator może zatrzymać przepływ wielkich ilości wody. Czasem jest w naszym życiu jakiś mały kompromis. Coś, co zatajamy. Drobna, ukryta sprawa, którą tak łatwo usprawiedliwić, dla której tak łatwo znaleźć wymówki –

0: Coś, czego nikt inny nie widzi, oprócz Boga i nas samych. A On czeka, aż się z tym rozprawimy, aż usuniemy ten ukryty zator, żeby popłynęła żywa woda. Ale to przecież nic wielkiego. Nikt tego nie widzi. Jasne. Tak samo jest z zatorami. W Bożych oczach grzech nigdy nie jest mały.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Melchiora Grodzkiego. Melchior Grodzki urodził się w 1584 roku w Cieszynie. Jezuita, prezbiter, męczennik i święty Kościoła katolickiego. Studia rozpoczął w Wiedniu u jezuitów. Po zakończeniu studiów w 1603 wstąpił do jezuickiego nowicjatu w Brnie. Śluby złożył w 1605, a następnie odbywał praktyki w Brnie i w Kłodzkim Kolegium Jezuitów. Aby móc uczyć w liceach, przebywał rok w seminarium w Budziejowicach. W 1608 roku wrócił do Kłodzka, aby uzupełnić wykształcenie muzyczne. W Pradze ukończył studia filozoficzne i teologiczne i w 1614 został wyświęcony na kapłana. Tu spędził też pierwsze lata kapłańskie oddane pracy kaznodziejskiej. Po wybuchu wojny 30-letniej udał się do Koszyc, służąc jako kapelan wojskom polskim i czeskim. Gdy Jerzy Rakoczy zdobył Koszyce, przebywał na zamku wraz z kolegą z nowicjatu, księdzem Stefanem oraz księdzem kanonikiem Markiem. Nieprzyjaciele wdarli się na zamek, aresztowali ich i wydali na nich wyrok śmierci pod zarzutem zdrady na rzecz Polski. Kapłanów nakłaniano do porzucenia wiary katolickiej. Po odmowie kapłani zostali poddani torturom, a następnie ścięci toporem.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Poniedziałek, 7 dzień września. Wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 1998 roku do domu ojca odszedł ksiądz Józef Alberski, a w 2022 ksiądz Władysław Szczebak. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: 300 wystawców prezentowało się podczas tegorocznej agropromocji w Starym Sączu. W okolicach ołtarza papieskiego można było spotkać hodowców zwierząt i roślin, ale też zobaczyć nowoczesny sprzęt rolniczy. Była też okazja, by kupić zdrową żywność prosto od producentów, m.in. chleb z męciny.
2: To są chleby takie prawdziwe, nie mają konserwantów. Są pieczone na prawdziwym zakwasie. Dodatkowo wypiekane są w prawdziwym piecu, w takim jak piekły kiedyś nasze mamy, nasze babcie. Uważamy, że są najlepsze.
3: Dużo zdrowsze niż te w sklepie?
2: Nie porównujmy ich do sklepowych. Sklepowe są piękne, nasze są zdrowe.
0: Zachęcała Halina Piwowar. Na rdn.pl mamy fotogalerię z agropromocji w Starym Sączu. Tradycja połączona z rywalizacją i pasją. W gminie Ryglice odbył się 10. pokaz drewnianych sikawek konnych. Przed rozpoczęciem zmagań konkursowych zabytkowe wozy strażackie przejechały ulicami Lubczy. Zgromadzeni przy drogach mieszkańcy i przyjezdni nie kryli podziwu.
4: Zabytkowe sikawki. Takich jeszcze nie widzieliśmy.
5: Inaczej wyglądają niż te.
4: Dokładnie. Nie to zmechanizowane wszystko.
6: Równaj na prawego.
4: Tylko trzeba się jednak coś postarać i porobić.
7: Robi wrażenie. Te stare urządzenia. Meryczki, ludzie, konie.
8: Teraz wiadomo, są te duże wozy strażackie. No wcześniej no to całkiem inaczej się gasiło te pożary.
9: Chyba przede wszystkim przejazd robi wrażenie.
10: Fajnie jest pooglądać takie historie. Przypomnieć sobie, jak to jednak było dawniej. Także warto przyjechać.
11: Przypomina o starodawnej ratowaniu ludzi przy pożarach. Bardzo się różniła, no. Mechaniczna była, no teraz wszystko spalinowe, elektryczne.
0: Zawody odbywają się w Lubczy od kilku lat, ale tegoroczna jubileuszowa zyskała rangę wojewódzkiej. Do gminy Ryglice przyjechały wozy nie tylko z Małopolski, ale też z Podkarpacia i ze Śląska. Relacje i zdjęcia mamy na rdn.pl. Sądeccy patrioci pamiętają o księdzu Władysławie Gurgaczu i oddziale Żandarmeria. Już po raz 28 zgromadzili się na hali Łabowskiej, by wziąć udział we mszy świętej w intencji niezłomnych. Żołnierze, którzy walczyli z komunistami po II wojnie światowej, ukrywali się w tych okolicach. Wielu z nich zostało zabitych w 1949 roku, łącznie z księdzem Gurgaczem. To byli prawdziwi patrioci, oddali swoje życie za Polskę, mówi Dariusz Mroczek, przewodniczący Klubu Gazety Polskiej imienia księdza Gurgacza w Nowym Sączu.
12: Są przykładem dla młodych, mam nadzieję teraz, że są rzeczy ważniejsze od takich zwykłych spraw. Są momenty, kiedy trzeba porzucić wszystko i iść do lasu na przykład. Oni byli tym paliwem, dzięki którym później następne pokolenia walczyły. To było takie przekazywanie pałeczki. Były te pokolei bunty 56, 68, 70, 76 Radom, później Solidarność 80 rok, później stan wojenny, działalność w podziemiu i w końcu wolność.
0: Na mszy świętej w intencji księdza Władysława Gurgacza i żołnierzy niezłomnych modliły się sądeckie środowiska patriotyczne, służby mundurowe, leśnicy, samorządowcy i parlamentarzyści. Relacje i zdjęcia mamy na rdn.pl. Tyle o tej porze. Zapraszam o 6:00.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Poranek pochmurny i poranek zimny. Tak, tak, zimny. Nie chłodny, ale zimny. 8-7 stopni, tyle możemy wskazywać się termometr teraz od samego rana. Maksymalnie w ciągu dnia 23 stopnie. I w ciągu dnia sporo chmur i te chmury dziś będą nam dominować, ale za to jutro słonecznie i uwaga, jutro 30 stopni.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: W tym tygodniu prawdziwy rollercoaster, ale rollercoaster temperatur, bo tak, dziś my, no to jak wspomniałem przed chwilą w prognozie pogody, to tylko 23 stopnie, jutro 30, w środę 32 stopnie, a w czwartek 18, tak więc ogromne skoki temperatur, no i będą to nasze organizmy odczuwać właśnie te skoki temperatur, ale co najważniejsze, wtorek, środa słoneczna, bardzo ciepła, czyli końcówka lata, bo przecież lato nam się powolutku już kończy, tego lata nam pozostało jeszcze tylko 16 dni i wygląda na to, że to lato jeszcze pokazuje no, prawdziwe swoje oblicze, czyli słoneczne i gorące. 24 minuty nam zostało do godziny 7. Poranek, poniedziałkowy poranek, 8 dzień września na antenie Radia RDN Małopolska. Zaczynamy od grupy The Cars, czyli od samochodów, a o tych samochodach już za chwilę też będę mówił, bo przecież za chwilę informacje z dróg dla kierowców.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj, do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
1: Po reklamie.

13 minut nam zostało do godziny 7. Czas odpalić te nasze maszyny i podążamy na ulicami. Przejaśnienia teraz, czyli te chmury jednak nie do końca będą nam dominować. Troszeczkę słoneczko nam się przebija i mam nadzieję, że się przebije i zostanie z nami. Tym bardziej, że te temperatury z samego rana no nas nie rozpalają. Dziś o poranku 8 stopni chłodno. Ale jutro w ciągu dnia to nam wszystko wynagrodzi. Nawet niektórzy będą mówili, że za gorąco 30, pojutrze 32 stopnie. Tak więc będzie bardzo ciepło, ale tylko do środy włącznie. Od czwartku znów temperatura spadnie, no i koło 20. Ale to nie o pogodzie teraz będę mówił, ale o naszych ulicach, drogach, bo to ten czas. No to zaglądamy, jak to wygląda z samego rana. Spokojnie płynie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a tych samochodów nam już z minuty na minutę przybywa i będzie przybywało, bo to raz, że po weekendzie, poniedziałek, na dwa, rok szkolny i praca nam się już rozpoczyna. No to tak, jedziemy. Dąbrowskiego zmożony ruch, Gumniska od Mostowej powoli do Dąbrowskiego, Konarskiego, tych samochodów więcej i na Rutowicza. Na szczęście bez postojów płynnie, płynnie też na ulicy Tuchowskiej. Krakowska tutaj na wysokości gdzieś mniej więcej Ujejskiego, my tych samochodów mamy więcej, czyli tak od Dworcowej do tutaj ronda na Rutowicza, co jakiś czas tych samochodów mamy sporo. Krótki postój na Krasińskiego na wysokości tutaj mniej więcej Matejki. Również krótki postój czeka z motoryzowanych na ulicy Klikowskiej, dojeżdżając do ronda Słackiego, Klikowska, Szkotnik, jadąc w kierunku Solidarności. No i też tych samochodów coraz więcej nam się tutaj ustawia na ulicy Klikowskiej, dojeżdżając do ronda Elektryczna Wyszyńskiego na wysokości Rzeźniczej. Już się zatrzymujemy i powolutku jedziemy w kierunku właśnie tego ronda. Mościce Aleja Kwiatkowskiego płynnie i od Witosa, i od strony Mościckiego. Podobna sytuacja na ulicy Zblitowskiej i jeszcze zobaczmy sobie na jedno skrzyżowanie. Tutaj ulica Czerwona, Krakowska, Koszycka. Na razie bez utrudnień, mówię na razie, bo wiemy, że tamtych samochodów zawsze na Koszyckiej jest sporo i kierowcy czekają albo od Mieszka, albo od Dobrzańskiego, czy Chrobrego i powolutku jadą w kierunku tego skrzyżowania. Na razie dojeżdżamy do samego skrzyżowania bezproblemowo, ale przypominam, że już po 7 tam te zapasy czasowe na pewno nam się przydadzą. To tyle na razie z dróg. Drogi jeszcze przed 8, przed godziną 9 i przed godziną 10, jak co poniedziałek teraz. Po wakacjach spotykamy się w audycji, pomagamy i chronimy z tarnowskimi policjantami, rozmawiamy na temat bezpieczeństwa. A dzisiejszy temat to oczywiście podsumowanie tego tygodnia na drodze, bo przecież akcja Bezpieczna Droga do Szkoły trwa, no i przyglądamy się, jak kierowcy, no właśnie, zdają ten egzamin z bezpieczeństwem. Ale o tym będziemy mówili przed godziną 10.

5 minut, niecałe 5 minut nam pozostało do godziny 7, punktualnie o 7 na antenie Radia Dema Polska wiadomości, ale wcześniej, zanim wiadomości, na chwilę zaglądnijmy do Stanów Zjednoczonych, przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych i muzycznie, informacyjnie, bo muzycznie już za chwilę grupa Redbox for America, to muzycznie, a informacyjnie tam żegnają lato. W Stanach Zjednoczonych Amerykanie obchodzą święto pracy, federalne święto, które jest zarazem nieformalnym końcem lata. I jak to wszystko wygląda? 3-dniowy weekend spędzają na grillach, wyprzedażach i w podróży. Tak wygląda żegnanie właśnie lata. No to w Stanach żegnamy lato, a w Polsce lato jeszcze trwa. Jutro pokażę swoje prawdziwe oblicze, bo jutro 30, a pojutrze 32 stopnie. For America i Redbox.

0: RDN Małopolska.
1: W najbliższych tygodniach powinny zakończyć się pierwsze inwestycje kolejowe na trasie Limanowa-Klęczany. O szczegółach już za chwilę. Integracja i wspólna zabawa Dobrodzień zgromadził na tarnowskiej kantorii całe rodziny. Najlepsze prace dyplomowe zostaną nagrodzone. W Tarnowie ruszyła kolejna edycja Nagrody Tertila. Dziś odbędzie się pogrzeb aktora Jana Frycza. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. W najbliższych tygodniach powinny zakończyć się pierwsze inwestycje kolejowe na trasie Limanowa-Klęczany. To kolejny etap modernizowanej linii 104, którą prowadzi spółka PKP PLK. Prace są mocno zaawansowane, m.in. przy stacji kolejowej w Limanowej. Na tym etapie inwestycji trwa też m.in. wykończenie tunelu kolejowego pod Pisarzową, powstają nowe mosty, wiadukty, stacja kolejowa w Męcinie i przystanek kolejowy w Mordarce, mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
2: Kolejnym odcinkiem jest odcinek pomiędzy tym barkiem a Limanową. W tym miejscu zakończyły się prace już związane z rozbiórką starotorza linii kolejowej numer 104, a wykonawcy przygotowują się powoli do budowy linii w nowych miejscach. Trwają prace ziemne, przygotowania do budowy dużych obiektów inżynieryjnych, a w skład ich będzie wchodzić m.in. estakada kolejowa, którą pociągi będą wjeżdżać do Limanowej od strony zachodniej, czy tunel kolejowy pomiędzy tym barkiem a Limanową.
1: Prace postępują również na odcinku pomiędzy gotową już stacją Rabką Zaryte, Mszaną Dolną i Fornalami przy Kasinie Wielkiej. W przypadku tego odcinka roboty budowlane zakończą się w drugiej połowie przyszłego roku. Dodajmy też, że w marcu przyszłego roku PKP planuje przedłużyć połączenie kolejowe pomiędzy Nowym Sączem i Marcinkowicami do Męciny, a w drugiej połowie przyszłego roku, po zakończeniu prac przy budowie nowego tunelu kolejowego pod Pisarzową, pociągi będą mogły dojechać z Nowego Sącza do Limanowej.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: To wydarzenie pokazuje, że integracja ma sens. Dobrodzień zgromadził w niedzielę na tarnowskiej kantorii osoby zdrowe i z niepełnosprawnościami. W tym roku wydarzenie zostało połączone z koralobraniem. Uczestnicy bawili się w stylu szanty. W rozmowie z RDN Małopolska chwalili inicjatywę i przekonywali, że tego typu spotkania są z korzyścią dla wszystkich.
3: Występy oglądałem i są mega cudowne, idealne i kapitalne.
4: Potrzeba jak najbardziej, może dla kogoś nawet pokazać, że tacy ludzie są i oni są między nami. Może dla kogoś to nawet jakaś lekcja, jak kontaktować się z takimi ludźmi.
5: Dla młodych osób, żeby zobaczyły też inne osoby właśnie z jakimiś niepełnosprawnościami, żeby doceniły to, co one same mają, ale też żeby pokazały, że też potrafią pomóc innym.
6: Najważniejsze jest to, że od wielu lat już ta sytuacja się bardzo, bardzo poprawia.
7: Świadomość jest coraz większa, coraz lepsza, także przełamujemy stopniowo te bariery i naprawdę jest lepiej niż było na przykład powiedzmy 10-15 lat temu.
8: To jest ważne, żeby porozmawiać z kimś, spotkać się?
9: Tak, żeby lepiej psychika funkcjonowała.
1: Relacje i zdjęcia z tego wydarzenia mamy na rdn.pl. Najlepsze prace dyplomowe poświęcone Tarnowowi i ziemi tarnowskiej mogą zostać nagrodzone. Jeszcze tylko do 15 września trwa nabór do Nagrody Tertila, konkursu, który docenia młodych ludzi podejmujących w swoich pracach ważne tematy związane z regionem. O nagrodę mogą ubiegać się autorzy prac licencjackich i inżynierskich oraz magisterskich obronionych w roku akademickim 2025-2026. W przypadku prac magisterskich przewidziano dwie podkategorie: nauki humanistyczne oraz pozostałe dziedziny nauk społecznych. Na laureatów czeka łącznie 14 tysięcy złotych, a także dyplomy i pamiątkowe statuetki. Zgłoszone prace oceni kapituła złożona z przedstawicieli gminy miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Zwycięzców poznamy tradycyjnie pod koniec października podczas uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego w tarnowskim ratuszu.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Dziś odbędzie się pogrzeb aktora Jana Frycza. Pożegnanie będzie miało charakter świecki. Uroczystość rozpocznie się o 11:00 w sali pożegnań na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Aktor zmarł 15 września w wieku 72 lat. Witold Banach.
10: Jan Frycz grał w licznych produkcjach filmowych, serialach telewizyjnych, przedstawieniach Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. W jednym z wywiadów dla Polskiego Radia mówił, co jego zdaniem stanowi podstawę zawodu aktora.
11: W teatrze to nie jest tylko sprawa roli, grania. To jest pewnego rodzaju energia. To nie chodzi tylko o budowanie postaci. To są takie fluidy, które w zespole, w danym przedsięwzięciu dajemy sobie nawzajem.
10: Aktor podkreślał również, że największy wpływ na jego rozwój miały nie sukcesy, ale porażki.
11: Sukcesy nie pamiętam, natomiast klęski są fantastyczne, bo uczą pokory i uczą takiego właśnie humanizmu, który jest dziś wpisany w ten zawód.
10: Jan Frycz spocznie w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach.
1: Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, przypomnę, w wieku 72 lat.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Poranek robi nam się słonecznym, ale zimnym. 8 tylko stopni, tak więc jest zimno, ubieramy się cieplutko z samego rana, ale w ciągu dnia ta temperatura na szczęście będzie nam się zmieniała. I maksymalnie dzisiaj to 23 stopnie, ale to nic w porównaniu do wtorku czy środy. Wtorek 30 stopni, środa 32 i wtorek i środa słoneczna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Korzystamy z tej ładnej pogody, tym bardziej, że czwartek, piątek, sobota i niedziela to już spadek temperatury. Synoptycy zapowiadają 19-20 stopni. Czwartek, piątek to opady deszczu, tak więc wygląda na to, że tylko te trzy dni, najbliższe trzy dni będą słoneczne, ciepłe, a nawet wręcz gorące, idealne. Święta Regina, mgły rozpinam, to a propos dzisiejszego dnia i a propos pogody. Siódmy dzień września w kalendarzu. Jak on wygląda, siódmy dzień września? 50. dzień roku. Do końca roku 115 dni nam pozostało. Dzień dzisiaj trwa 13 godzin, 11 minut. No i pytanie, no właśnie. Ile dłuższy od najkrótszego dnia w roku? O 5 godzin, 29 minut, a krótszy o 3 godziny i 35 minut. Tak wygląda ten nasz dzisiejszy poniedziałek. 7 minut po 7. No to jeszcze spoglądnijmy do tego dzisiejszego dnia, dokładnie na karty z kalendarza, jak ten dzisiejszy dzień do końca wygląda. To o tym jeszcze za chwilę będę mówił.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj? Do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, panka

0: 14 minut po godzinie 7, czas zaglądać do kalendarza i data ważna lata z kalendarza przed lat. 87 lat temu skapitulowałam załoga Westerplatte. To wszystko właśnie wydarzyło się 7 września 1939 roku. Po bohaterskiej obronie przed przeważającymi siłami niemieckimi skapitulowała załoga Westerplatte. Wojskowej składnicy tranzytowej broniło około 200 żołnierzy pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego, a następnie kapitana Franciszka Dąbrowskiego. Polska placówka na Westerplatte została, przypomnę, zaatakowana 1 września 1939 roku o 4:45 strzałami z pancernika Schleswig-Holstein. Kilka minut później do szturmu ruszyły około 4000 niemieckich żołnierzy z morza, lądu, powietrza i była to pierwsza bitwa II wojny światowej. Polscy żołnierze mieli stawiać opór najwyżej 12 godzin. Bombardowaniem z powietrza, ostrzeliwani przez niemieckie działa i moździerze, bronili się przez 7 dni. Gdy zabrakło amunicji, a żołnierze byli skrajnie wyczerpani, 7 września major Henryk Sucharski podjął decyzję o kapitulacji. Tak właśnie wspominał ten czas kapral Edward Łuczyński, który zmarł w 1971 roku.
1: 7 dni bez ciepłej strawy, 7 dni bez zmiany na posterunkach, 7 dni bez światła i bez wody. No i bez spania naturalnie. 7 dzień walki to był dzień ostateczny, gdzie żołnierz po prostu już nogi popuchnięte, wyczerpany fizycznie i major Sucharski, jak zobaczył tą sytuację, musiał zadecydować o kapitulacji.
0: Około godziny 10:15 załoga Westerplatte poddała się. Edward Łuczyński tak opowiadał w 1966 roku, że mimo wywieszenia białych flag Niemcy nie weszli od razu na półwysep.
1: Major Sucharski po pewnym czasie zebrał całą załogę przy pomocy gońców i pod koszarami robi ostatni żołnierski apel. Krótko podziękował całej załodze za dobrze spełniony obowiązek żołnierski wobec ojczyzny i czekamy na przyjście Niemców. 1,5 godziny mija, białe flagi wiszą, walki nie ma i hitlerowców nie ma. Hitlerowcy, mimo że wiszą białe flagi, jeszcze mają respekt przed polską załogą, jeszcze boją się wejść na polski półwysep.
0: Jeden z obrońców, Ignacy Skowron, który zmarł w 2012 roku, awansowany po wojnie do stopnia majora, zapamiętał rozmowę, którą z niemieckim oficerem przyjmującym kapitulację odbył.

0: dowódca Westerplatte, major Henryk Sucharski.
1: Major mój, no cóż, siła jest słaba, ludzi ubyło, już pół Polski prawie zabrane, no i wysłany jestem do poddania się, bo szkoda ludzi. I mówi ten komandor, gdybym miał to wojsko u siebie, na tę waleczność, to bym mógł bawić cały świat.
0: Heroiczna obrona placówki miała wielkie znaczenie memoralne dla żołnierzy walczących w kampanii wrześniowej, a także dla ludności cywilnej, m.in. broniącej się w Warszawie. Westerplatte pozostaje do dziś jednym z najbardziej znanych symboli polskiego oporu. W 2020 roku na nowo otwartym cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego właśnie na Westerplatte pochowano szczątki 9 obrońców z września 1939 roku oraz szczątki majora Henryka Sucharskiego. Badania archeologiczne na Półwyspie prowadzone są do dziś. W lipcu tego roku odnaleziono płytę oporową polskiego moździerza, jednego z zaledwie 4 egzemplarzy używanych właśnie podczas walk na Westerplatte we wrześniu 1939 roku. Przypominam, dziś mija 87. rocznica kapitulacji załogi Westerplatte.

0: RDN Małopolska.
1: 7.22 na naszym radiowym zegarze. Coraz więcej tego słońca w regionie tarnowskim i tego słońca również życzymy naszym dzisiejszym solenizantom, ale nie tylko, życzymy wszystkim naszym radiom słuchaczom. A dziś, no powiem, że my krótki zestaw imion w poniedziałek 7 września, bo tylko Regina, Melchior oraz Ryszard. To nasi dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. No i oczywiście dla was piosenka, dedykacja muzyczna, no to gramy specjalnie dla was. A gra dla was grupa The Weeknd.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie. Bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna. Orzeźwiająca od samego rana.
2: Tego jeszcze nie było.
3: Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
0: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Słonecznie, ale cały czas zimno w poranku, 8 stopni, czyli chłodno, moi kochani, ubieramy się cieplutko, ale w ciągu dnia, powiem tak, że ta temperatura będzie nas, może nie rozpalać, ale będzie dużo wyższa, 23 stopnie, ale jutro to już będzie nas rozpalać, bo 30, w środę ma być 32, wtorek, środa słonecznie, zapowiada nam się, a dziś częściowe zachmurzenie w ciągu dnia.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Pozostańmy jeszcze przy tych temperaturach. Wysokich temperaturach do środy, przypominam, wysokie temperatury zarówno w dzień, jak i w nocy, bo w nocy temperatura to 16 stopni, ale od czwartku już czeka nas ochłodzenie i z 32 stopni w środę do 18 stopni w czwartek i w nocy z czwartku na piątek to temperatura tylko 9 stopni, tak więc będą chłodne dni, a dokładnie chłodna końcówka tygodnia, i wygląda na to, że już kolejne dni w przyszłym tygodniu również z temperaturami maksymalnie w ciągu dnia to 20 stopni, a w nocy to 9-10. 28 minut nam zostało do godziny 8. Teraz Ray. Za chwilę jeszcze raz zaglądniemy i sprawdzimy, co tam ciekawego na naszych ulicach wygląda. Jak nasi kierowcy sobie radzą po poranku. Przypominam cały czas, bezpieczna droga do szkoły. Trwamy, drodzy kierowcy, zwalniamy wokół szkół, ale nie tylko we wrześniu. Przez cały rok szkolny pamiętajmy o tym, żeby uważać, szczególnie w okolicach szkół.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Galatoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Po reklamie.

Radio Gaga. I zespół McQueen, no oczywiście Freddie Mercury, którym w sobotę obchodziłby swoje urodziny. To takie muzyczne wspomnienia właśnie między innymi Freddiego Mercury'ego. 19 minut nam zostało do godziny 8, to ten czas, gdzie jeszcze raz wyjeżdżamy na ulicę, sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Słonecznie, coraz cieplej nam się robi, ale jeszcze poranek chłodny. No i niestety nie mogę powiedzieć, że bez zdarzeń drogowych, bo mamy tutaj dwie kolizje na autostradzie A4, kierunek Kraków, na 471 km i 472, czyli praktycznie jedno zdarzenie od drugiego oddzielone tylko kilometrem i tutaj my mamy to na wysokości Mokrzysk, jadąc autostradą A4 w kierunku Krakowa na wysokości Mokrzysk. Pierwsze zdarzenie drogowe to samochód osobowy uderzył w barierki, drugie zdarzenie, dwa pojazdy tutaj brały udział w tym zdarzeniu drogowym, to najechanie na tył pojazdu, czyli nie zachowanie odpowiednie odległości między pojazdami. I przypominam, tutaj jest motoryzowanym, a propos autostrady A4, tam jeden pasem zablokowany na wysokości Mokrzysk, 471 km, 472 km, jeden pasem zablokowany, utrudnienia, tak więc drodzy z motoryzowaniem, pamiętajcie, jadąc A4 autostradą w kierunku Krakowa, trzeba mieć ten zapas czasowy, bo to takie godziny poranne, gdzie tych samochodów jest więcej i tych samochodów nam przybywa, podążamy do pracy. Tak więc tutaj będzie nam się pewnie to też troszeczkę korkowało na autostradzie. Tak więc drodzy zmotoryzowani, ostrożnie, powoli, no i odległości między pojazdami trzeba zachować. Proszę o tym pamiętać. I bezpiecznie przede wszystkim jedziemy z samego rana. No to jeszcze ulica Tarnowa, zobaczmy. W samym Tarnowie bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, no ale już z postojami w Tarnowie. Stoimy, czekamy, żeby pokonać pewne fragmenty tutaj, pewne odcinki na naszych ulicach. Postój mamy na Duchowskiego, czyli standardowo o tej porze przed godziną 8, pewnie przed 9 to samo będzie, ale to będziemy sprawdzać się troszeczkę później. Na Duchowskiej praktycznie od Małeckiego powoli już, a na wysokości przedszkolaków stoimy. Na Gumnickiej od Wesołej też postój czeka zmotoryzowanych do skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego i podobna sytuacja, że tych samochodów sporo, to mamy teraz na Konarskiego, na Rutowicza, na Krakowskiej od Ujejskiego już stoimy do ronda Krakowska, na Rutowicza w kierunku rynku. Postój zmotoryzowany też tutaj teraz zaliczają na ulicy Klikowskiej, dojeżdżając do ronda elektrycznego Wyszyńskiego i to jest długi postój, bo od Ogrodniczej, czyli przed kościołem na ulicy Klikowskiej już się zatrzymujemy, czyli jak zwykle przed 8 Klikowską, jeżeli ktoś już teraz jedzie ulicą Niedomicką i wjeżdża w ulicę Klikowską, to proponuję, żeby skręcił w Mroźną, bo tam sobie postoi, to nie jest, że to jest 5 minut, ale nawet do 15 minut możemy sobie postać, dlatego warto ominąć ten odcinek Ogrodnicza, tutaj na wysokości Ogrodniczej do ronda elektryczna. Praktycznie ciężko będzie nam się przebić, dlatego Aleje Piaskowa, tutaj wydaje mi się, to jest najlepsze rozwiązanie, Sadowa, tam skręcamy. Krótki postój na Romanowicza na wysokości Brasztetera, dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Klikowską, no i od Paderewskiego, Wieniawskiego, jak jesteśmy na Klikowskiej, powoli do ronda Słowackiego, Szkotnik, Klikowska. Gdzie jeszcze tych samochodów mamy sporo po ranku? Na Mickiewicza również podobna sytuacja na ulicy Słonecznej, odcinek od Starodąbrowskiej do Matki Bożej Fatimskiej, też zmożony ruch o tej porze mamy na ulicy, między innymi tutaj Słonecznej, dojeżdżając do skrzyżowania z Jana Pawła II. Mościca, Aleja Kwiatkowskiego, tu więcej pojazdów od strony Witosa. Jeden samochód za drugim, bez postoju, natomiast na ulicy Zbytowskiej od Czerwonych Klonów na wysokości Topolowej powoli do skrzyżowania z ulicą Chemiczną. No i jeszcze zobaczmy sobie Czerwona Krakowska, Koszycka. Na Koszyckiej od Dąbka już tutaj samochody nam się ustawiają. Na Krakowskiej stoimy na wysokości ulicy Barwnej do skrzyżowania Czerwona Krakowska w kierunku centrum, a jeżeli jedziemy od centrum tutaj, od skrzyżowania Czerwona Krakowska na wysokości Czarnej Drogi, wbijając się w 94, też się zatrzymamy, tak więc drodzy kierowcy, pamiętajcie, spory ruch w mieście, słońce nam towarzyszy, ale poranek chłodny. I to słoneczko przez najbliższe 3 dni, czyli poniedziałek, wtorek, środa. Bardzo dobre warunki do podróżowania. Jutro 30-32, tak więc będzie gorąco w tych naszych pojazdach, ale czwartek już tutaj spodziewamy się ochłodzenia, opady deszczu, no i zmienią nam się warunki, ale to dopiero w czwartek. Drogi przed 9, no i przed 10, przypominam, audycja Pomagamy i Chronimy, temat bezpieczeństwa, szczególnie wokół szkół będziemy poruszać, bo to przecież pierwszy tydzień szkoły za nami, no i pytanie, jak sobie radzą nasi motoryzatorzy.
zainteresowani. A i uwaga, nowe przepisy też. Będziemy tutaj rozszyfrowywać, o co chodzi w tych nowych przepisach, które weszły 4 września w życie. I tutaj te przepisy dotyczą głównie młodych kierowców z prawem jazdy kategorii B. To przypominam przed godziną 10:00.

7 minut nam zostało do godziny 8. Już za chwilę wiadomości na antenie Radia RDM Małopolska. Przechodzimy do wiadomości, czyli punktualnie o godzinie 8. Natomiast mamy nasza poranna rozmowa słowo za słowo. A dziś gościem radia o godzinie 8.10 poseł PiS Anna Pieczarka.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Prezydent Karol Nawrocki upomniał się o rolników podczas dożynek na Jasnej Górze. 300 wystawców prezentowało się podczas tegorocznej agropromocji w Starym Sączu. Tradycja połączona z rywalizacją i pasją w gminie Ryglice odbył się 10. pokaz drewnianych sikawek konnych.
3: Na wozie są dwa zwijadła do węży, które są wykorzystywane do podawania wody przy użyciu tej pompy.
2: Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. Polski rolnik nie będzie tłumaczył się z tego, że prowadzi swoją działalność gospodarczą i rolniczą, mówił prezydent podczas uroczystości dożynkowych na Jasnej Górze w Częstochowie. Karol Nawrocki przypomniał, że złożył inicjatywę ustawodawczą o ochronie funkcji produkcyjnej polskiej wsi.
4: Wieś jest od tego, aby gospodarowała, a rolnik jest gospodarzem polskiej wsi. I wierzę, że w polskim parlamencie ta inicjatywa ustawodawcza zostanie przyjęta już niebawem.
2: Jak co roku uroczystości dożynkowe połączone były z Krajową Wystawą Rolniczą. Tymczasem 300 wystawców prezentowało się podczas tegorocznej agropromocji w Starym Sączu. W okolicach ołtarza papieskiego można było spotkać hodowców zwierząt i roślin, ale też zobaczyć nowoczesny sprzęt rolniczy. Była też okazja, by kupić zdrową żywność prosto od producentów, m.in. chleb z męciny.
5: To są chleby takie prawdziwe, nie mają konserwantów. Są pieczone na prawdziwym zakwasie. Dodatkowo wypiekane są w prawdziwym piecu, w takim jak piekły kiedyś nasze mamy, nasze babcie. Uważamy, że są najlepsze.
6: Dużo zdrowsze niż te w sklepie?
5: Nie porównujmy ich do sklepowych. Sklepowe są piękne, nasze są zdrowe.
2: Mówiła Halina Piwowar. Na rdn.pl mamy fotogalerię z agropromocji w Starym Sączu.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Już jutro zostanie zamknięta ulica Żeglarska w Nowym Sączu. Miejski Zarząd Dróg informuje, że rozpoczną się prace związane z odbudową nawierzchni jezdni zniszczonej podczas robót przy przebudowie torów kolejowych. Już teraz trzeba liczyć się z utrudnieniami. Swoje prace prowadzą sądeckie wodociągi, przez co jezdnia jest miejscami zawężona. Mieszkańcy będą musieli przyzwyczaić się do utrudnień.
8: Tutaj są teraz te rozkopy i to nam bardzo utrudnia życie. Może to na czas remontu w kanalizacji wodnej jest dużo niższe ciśnienie. Mam kłopoty na przykład z praniem.
9: Jest troszkę większy problem z przejazdem, ale ogólnie no, co zrobić?
10: Mi to nie przeszkadza. Robią i będzie dobrze, nie? Jak zrobią drogę, będzie lepsza.
11: To się należy zrobić, nie? Bo to zniszczona jest droga. To samochodnik, ale droga no na pewno zniszczona była.
12: Rozjechana trochę przez te ciężkie
11: Dokładnie.
12: Auta.
2: Ulica Żeglarska zostanie całkowicie zamknięta jutro. Więcej o tych utrudnieniach piszemy na rdn.pl.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Tradycja połączona z rywalizacją i pasją w gminie Ryglice. Odbył się 10. pokaz drewnianych sikawek konnych. Przed rozpoczęciem zmagań konkursowych zabytkowe wozy strażackie przejechały ulicami Lubczy. Uwagę przyciągał m.in. wóz z Woli Rzędzińskiej w gminie Tarnów. Żeby go użyć, potrzeba było co najmniej 4 silnych strażaków.
3: Na wozie są dwa zwijadła do węży, które są wykorzystywane do podawania wody przy użyciu tej pompy. Nie w każdym miejscu możemy dojechać tym wozem, to ją przemieszczamy ręcznie, można ją zdjąć, przenieść w wyznaczone miejsce pod jakieś źródło wody. Podpiąć trzeba wąż sący z jednej strony, z drugiej strony wąż tłoczny z zakończonym prądownicą i wtedy na źródło ognia możemy kierować tą wodę. Żeby pompa pracowała, musi być źródło wody i przy użyciu tych drążków wkładamy i ta pompa przy użyciu siły ludzkich rąk jest tłoczona ze zbiornika wodnego na pożar. Praca wymaga 4 strażaków silnych, bo jak pójdzie woda, to jest bardzo ciężki, opór jest bardzo duży.
2: Mówił Sebastian Guzik z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej. Zawody odbywają się w Lubczy już od kilku lat, ale tegoroczna jubileuszowa zyskała rangę wojewódzkiej. Do gminy Ryglice przyjechały wozy nie tylko z Małopolski, ale też z Podkarpacia i ze Śląska. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę słowo za słowo gościem RDN Małopolska będzie Anna Pieczarka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a gościem RDN Nowy Sącz będzie Jarosław Baziak, wójt gminy Gródek nad Dunajcem.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słoneczko nas rozgrzewa, ale nie aż tak bardzo, szczególnie w tych godzinach porannych, bo to tylko 9-10 stopni. Teraz maksymalnie w ciągu dnia to 22 stopnie i częściowym zachmurzeniem, ale jutro to już 30 stopni, środa 32. No i jeszcze czwartek muszę podać dla równowagi, to tylko 18 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy. Zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma, solidna praca, solidne zarobki.
5: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj, do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
2: Po reklamie.

0: 11 minut po godzinie 8 w studiu naszym poranny goście. Przechodzimy do naszej rozmowy słowo za słowo. Dzisiejszą rozmowę prowadzi Aneta Mleczko.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Dzień dobry jeszcze raz. Ze mną w studiu jest już Anna Pieczarka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie pani redaktor. I to fakt, jest piękne słońce, ale 9-11 stopni było rano. Chociaż podziwiam naszych mieszkańców, powiedziałam, że krótki rękawek, co niektóre panie założyły dzisiaj.
2: To może te panie, które słyszały prognozę pogody, że w najbliższych dniach ma być znów ponad 30 stopni.
3: Tak,
2: czekamy
3: co najmniej 2-3 dni
2: na te temperatury.

0: województwa. Mieszkańcy mają powód do dumy.
1: Tak, pani redaktor, ja może zacznę od tego, że siebie troszeczkę pochwalę, ponieważ w ubiegłym roku miałam też przyjemność współorganizować dożynki wojewódzkie tutaj w Zbylitowskiej Górze. I to, że tych wieńców było aż tak dużo, czyli każdy wieniec został przyjęty przez komisję do tego, żeby wczoraj mógł być w Muzeum Lotnictwa na dożynkach, to był mój pomysł. To,
0: żeby znieść limity.
1: Tak, żeby znieść limity. Oczywiście pan marszałek bardzo ochoczo na to przystał i to, że wczoraj też został wybrany wieniec publiczności, to też mój autorski pomysł, dlatego ja się bardzo z tego cieszę, ale ja też, pani redaktor, powiem o wczorajszych swoich emocjach, ponieważ nie mogłam osobiście uczestniczyć na dożynkach, nie mogłam być w Krakowie, ale cały czas miałam podgląd, ponieważ była transmisja na żywo i proszę mi wierzyć, że ja w życiu sobie nie pomyślałam, że ja mogę mieć jeszcze takie emocje po tym, jak słuchałam po kolei najpierw werdyktów w kategorii wieńca współczesnego, nowoczesnego, a później werdykt w kategorii wieńca tradycyjnego. Naprawdę te emocje były bardzo duże. Ja miałam jeszcze większe. No i niesamowita radość w momencie, kiedy faktycznie wieniec tutaj z powiatu tarnowskiego, z ziemi tarnowskiej, z gminy Tarnów, z Poręby Radnej był tym najpiękniejszym. Co więcej, to już 10. zaszczytny tytuł, więc naprawdę mamy artystów na skalę może nie tylko już Polski, ale mam nadzieję, że kiedyś Europy.
0: No właśnie, na czym ten fenomen polega?
1: Ja myślę, że to jest też, bo to są te trudne pytania, na które też nie wiadomo jak odpowiedzieć, ponieważ ja bardzo dobrze znam państwa z Kurków i też inne rodziny, które współtowarzyszą w wyrobieniu tego wieńca, bo tak jak wczoraj zresztą pan Jasiu z Kurka się wypowiadał w mediach, to nie jest praca miesiąca, dwóch, to jest praca, która trwa kilka miesięcy. Państwo z Kurkowie osobiście sieją zboże, sadzą zioła, żeby wszystko do każdego milimetra, centymetra na tym wieńcu zrobić samemu. Ale ja bym powiedziała to tak bardzo krótko. Po prostu wkładają w to serce. I to serce widać, bo te wieńce są naprawdę dla mnie, nie fachowca, przepiękne. Natomiast często później ja też rozmawiam z komisją. Pytam, co im towarzyszyło. Dlaczego akurat ten wieniec, a nie inny wygrał. Po prostu jest najlepszy, jest najpiękniejszy. I wczoraj to Poręba Radna po raz 10. udowodniła. A teraz mocno trzymamy kciuki, ponieważ już w niedzielę dożynki prezydenckie na Podkarpaciu. I mam nadzieję, że Małopolska będzie godnie reprezentowana. I też ten wieniec będzie najpiękniejszy, ale co więcej, pani redaktor, z ziemi tarnowskiej, ze Szczucina, również pierwsze miejsce zajął wieniec w kategorii wieńca nowoczesnego, więc cieszmy się, że mamy takich dobrych artystów, ale też ludzi, którzy kochają to, co robią, kochają też rolników.
0: Dopowiem tylko, że ten wieniec ze Szczucina w kategorii wieniec współczesny został przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Brzezówka, oczywiście.
1: Tak,
0: gratulujemy, cieszymy się, powiedziała pani o tym sercu wkładanym w robienie wieńca. Myślę, że można powiedzieć jeszcze więcej. Serce wkładane w to, co robi się na co dzień. To jest praca rolników, bo właśnie przecież to nie tylko konkurs na najładniejszy wieniec. Za takim wieńcem stoi praca całych kół gospodyń, mieszkańców, przekazywana z pokolenia na pokolenie tradycja, która jest bardzo bogata w gminie Tarnów również, czy na Powiślu też. Takie wydarzenia pokazują, że polska wieś nadal bardzo mocno trzyma się tej swojej tożsamości. No, ale rolnikom jest dzisiaj coraz trudniej w obecnej rzeczywistości funkcjonować. O ich los mocno upomniał się na Jasnej Górze prezydent Karol Nawrocki podczas jasnogórskich dożynek, bo one równolegle odbywały się do tych wojewódzkich w Krakowie. Padły mocne hasła o ochronie polskiej ziemi, stabilizacji produkcji rolnej, ale też sprzeciw wobec Zielonego Ładu. Prezydent mówił ręce precz od polskiej ziemi, apelował do rządu, by pozwolił narodowi się wypowiedzieć, nawiązując do swojej propozycji referendum, które Senat, przypomnę, odrzucił już dwukrotnie. Pani poseł, czy referendum w sprawach dotyczących przyszłości polskiego rolnictwa byłoby pani zdaniem dobrym rozwiązaniem? Powinno się odbyć takie referendum?
1: Pani redaktor, to może zacznę od tego, że faktycznie bardzo dobre wystąpienie pana prezydenta Karola Nawrockiego, ale co też warto podkreślić, tłumy rolników na Jasnej Górze. Naprawdę tam było wiele tysięcy osób. Później też oglądałam wypowiedzi chociażby tych osób, które były dumne, że w tych dożynkach z udziałem pana prezydenta, przede wszystkim w tej mszy świętej, mogły uczestniczyć. Co więcej, powiem

0: może jeszcze w ten sposób. Tutaj na ziemi tarnowskiej, w powiecie tarnowskim, w powiecie dąbrowskim, w Małopolsce, prawie w każdej gminie odbyły się dożynki. Dożynki dzisiaj to nie jest tak zwany obciach. To jest ten czas, kiedy rolnicy, my możemy podziękować rolnikom za ich trud. I ja jestem dumna, bo jakby też ciągle z tymi dożynkami jestem związana, że to ta organizacja została podjęta. I wczoraj podsumowanie tych dożynek takich pięknych na Jasnej Górze. I ważne słowa, też trochę polityczne, które padły z ust pana prezydenta, ale przecież polityka rządzi nami wszystkimi. Jeżeli politycy w tym momencie nie pomogą rolnikom, to kto im pomoże? Jeżeli pewne rzeczy, które powinny być zmienione w polskim rolnictwie, chociażby cena skupu zbóż, my jak rządziliśmy, te ceny, mimo że nie bardzo, ale były podnoszone, a teraz to wszystko się zatrzymało. Polski rolnik nie dostaje od państwa polskiego nic, a wydatki ma jakie ma. Ceny energii, ceny zakupu nawozów, które muszą rolnicy kupić. Te ceny są bardzo wysokie, a pomocy prawie zero od ministerstwa. Ważne kwestie referendalne, o których mówił pan prezydent, które są kwestionowane, a które w mojej ocenie powinny się odbyć. Pani redaktor pyta o referendum w sprawie rolnictwa. Jakby ja jednostkowo, pani redaktor, też nie mogę o tym decydować, co byłoby lepiej. Wiadomo, że referendum to jest taki duży głos demokracji. W tym wypadku byłby dużym głosem rolników. Może jest to i rozwiązanie.
1: Powiedziała pani, że w te dyskusje wchodzi również polityka, to ja chcę właśnie jeszcze do tej polityki wrócić, do tej dyskusji z piątku.
0: Choć trudno nazwać to spokojną dyskusją.
1: Chodzi oczywiście o te burze i wokół Trybunału Konstytucyjnego i wyboru Macieja Berka. Jak pani ocenia ten wybór i to całe zamieszanie wokół tego wyboru?
0: Pani redaktor, piątkowe posiedzenie Sejmu, zresztą Sejm trwało od środy, piątkowe głosowania, które trwały blisko 4 godziny. Być może państwo mnie skrytykujecie, że o tym mówię, bo jakby ten prosty komentarz, co to jest 4 godziny, możemy siedzieć i w ogóle. Ale tak, gdyby się to odbywało w zdrowej, nawet ludzkiej atmosferze, to byłoby to prawie że normalne. Natomiast te posiedzenia Sejmu, głosowania, bo wtedy to jest ten czas, kiedy wszyscy są, bo nawet ostatnio pan premier Donald Tusk w tych głosowaniach bierze udział, kiedy wszyscy politycy są i proszę mi wierzyć, że atmosfera, która tam panuje, to jest w pewnych momentach nawet nie do przyjęcia. Ja często jak wracam do domu, wracam w okolice swojego domu, to często nasi mieszkańcy zadają mi pytanie, jak ja mogę tam wytrzymać. No ale przecież to jest moja praca. Ja podjęłam ten mandat dzięki państwa zaufaniu i tam pracuję. Natomiast faktycznie różne emocje, a przede wszystkim te, które pani redaktor wymieniła, czyli głosowanie nad sędzią do Trybunału Konstytucyjnego panem Maciejem Berek, to faktycznie głosowanie wytworzyło bardzo dużo skrajnych emocji, przede wszystkim emocji negatywnych. Dlaczego tak się stało? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ jest to polityczny kandydat, a przecież obecnie rządzący, jak my rządziliśmy, to zawsze powtarzali, byle nie politycy. I co teraz robią? Teraz robią jeszcze gorzej, szanowni państwo. Ze skrajności w skrajność. To jest prawa ręka pana premiera Donalda Tuska, pan Maciej Berek, który został wybrany.
1: I jakie mogą być dalsze konsekwencje tego wyboru?
0: Zobaczymy, pani redaktor, co się będzie działo. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź przede wszystkim kancelarii pana prezydenta. Zresztą bardzo długie, bardzo mądre też wystąpienie pana szefa kancelarii pana prezydenta, pana Zbigniewa Boguckiego. Podziwiam, że miał jeszcze emocje, miał nerwy, żeby to wszystko powiedzieć. Powiedział tylko i wyłącznie prawdę.
1: Pani poseł, to do Krakowa teraz się przenieśmy, bo tam 27 września mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta miasta po majowym referendum, w którym odwołany został Aleksander Miszalski. Kandydatów jest aż 12. Prawo i Sprawiedliwość wystawia Michała Drewnickiego. Jakie są jego najważniejsze atuty? Dlaczego on?
0: No właśnie, pani redaktor, aż 12, być może mniej, ponieważ dzisiaj dowiemy się, co z kandydatem Konfederacji. Nieoficjalnie mówi się, że w związku z małą, ale jednak brakującą liczbą podpisów, PiS-ów kandydat może nie być oficjalnie zarejestrowany, kandydat Konfederacji. Szumnie mówiło się około 20 ugrupowań złości tego kandydata. Dzisiaj jest to 12, być może 11, być może 10. Zobaczymy to. Wydaje mi się, że dzisiaj będzie to rozstrzygnięte. Też często jestem w Krakowie. Tej kampanii tak zwanym gołym okiem prawie nie widać. To nie jest tak jak nasza kampania tutaj na ziemi tarnowskiej. Billboardów prawie nie ma. Jest trochę plakatów. Trzymam kciuki oczywiście za naszego kandydata, za Michała Drewnickiego. Bardzo dobry kandydat. Bardzo rozsądnie też prowadzi tą swoją politykę związaną z całą kampanią. Spotyka się z mieszkańcami, stara się problemy danego miejsca, danego tematu rozwiązywać, o tych problemach mówić z mieszkańcami. Jest to być może mniej trochę taka medialna kampania, ale wiadomo też dlaczego. Natomiast Michał jest wśród ludzi, trzymam mocno kciuki, żeby mieszkańcy Krakowa mogli mu zaufać. Tą kampanię też bardzo wspiera szefowa regionu Małopolski, pani premier Beata Szydło. Ostatnio też konferencja z Przemkiem Czarkiem, pan minister Andrzej Adamczyk. Także mam nadzieję, że tego czasu trochę jeszcze jest, żeby przekonał naszych kandydatów.
1: Bo Prawo i Sprawiedliwość w Krakowie ma trudne zadanie. Miasto, w którym w ostatnich wyborach parlamentarnych i samorządowych bardzo mocno zaznaczyła się jednak przewaga Koalicji Obywatelskiej. Co Michał Drewnicki może zaproponować krakowianom, żeby ich do siebie przekonać?
0: Pani redaktor, to wszystko, o czym powiedziałam wcześniej, czyli swoją mądrość w tym działaniu już takim bardzo samorządowym. Ponieważ przede wszystkim Michał Drewnicki nie jest politykiem, jest samorządowcem, jest radnym, jest mieszkańcem Krakowa, jest zawsze z Krakowem i to jest wszystko bardzo takie neutralne, ale bardzo ważne w pracy samorządowej. Ja słuchałam też niedawno wywiad z kandydatką, panią senator Koalicji Obywatelskiej, która ewidentnie powiedziała, że to, co robił pan były już prezydent Miszalski, też się jej nie podoba, że te działania, które podejmował, bardzo nadwyrężyły budżet Krakowa. To jeżeli koleżanka tak mówi o swoim koledze, to ja śmiem twierdzić, że też jej działanie jako przyszłego prezydenta albo już później prezydenta byłoby takie samo.
1: Czy te wybory są dla Prawa i Sprawiedliwości tylko walką o prezydenturę Krakowa, czy również ważnym testem nastrojów politycznych w ogóle w Małopolsce?
0: Pani redaktor, mówi się tak i też potocznie jest trochę przyjęte, że wybory, jeżeli są na szczeblu samorządowym, a trwają już w takim okresie, tak jakby na przykład ten teraz, który mamy, czyli rok już do kolejnych wyborów parlamentarnych, to jest taki trochę sprawdzian. Nie wiem, czy tak do końca jest, ponieważ to są wybory samorządowe, które nie powinny być polityczne. Przed nami za niecały rok wybory bardzo ważne do parlamentu, wybory już polityczne. Te nastroje, te sondaże ciągle się zmieniają, a ja zawsze powtarzam, że ten najważniejszy sondaż to jest ten przy urnach, kiedy to państwo siłą demokracji o tym decydują.
1: Ale te kampanie już czuć tę atmosferę przedwyborczą w regionie, chociażby wizyta Przemysława Czarnka, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera 1 września, gmina Zakliczyn i zapowiedź wyprawki szkolnej, podniesienie tej kwoty z 300 do 800 zł. No, PiS coraz częściej mówi o tym, co zrobi po powrocie do władzy. To już początek kampanii wyborczej, na długo przed jej formalnym rozpoczęciem?
0: Pani redaktor, zawsze tak. Kampania zaczyna się w mojej ocenie następny dzień po tym, jak obejmujemy mandat. Natomiast tak, faktycznie 1 września pan minister Przemysław Czarnek był w Filipowicach. Piękna szkoła, która się rozrasta. Zawsze wydawało mi się, że jest mniejszą. Dzisiaj blisko 100 uczniów plus 40 oddział przedszkolny. Ja też obserwowałam, ponieważ rodzice, dzieci wychodzili ze szkoły. Było ich dużo, były też różne zajęcia, mimo że to 1 września, ale obserwowałam jakby poza kamerami, bo ja zawsze sobie lubię popatrzeć to, co się dzieje i w momencie, jak my przyjechał Przemek Czarnek, to proszę mi wierzyć, tam nie było negatywnych emocji. Tam były uśmiechnięte dzieci, uśmiechnięci rodzice. A po co tam byliśmy? Po to byliśmy, żeby między innymi odpowiedzieć na problemy rodziców, którzy parę dni wcześniej robili chociażby zakupy. Mama dwójki dzieci mówiła mi 3 dni wcześniej, że wydała 120 zł na same oprawki na zeszyty i książki, a to jest jedna któraś zakupów, którą rodzice musieli poczynić przy okazji tego, że się rozpoczyna rok szkolny. I właśnie po to ta konferencja, żeby zapowiedzieć, że w momencie jak wrócimy do władzy, to te 300 zł, które też my przyznaliśmy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, chcemy podnieść dla rodziców, dla dzieci do kwoty 800 zł. Wiadomo, że jest to kwota jednorazowa, wypłacana raz w roku przy okazji 1 września. Ale jeżeli w domu jest dwójka, trójka dzieci, ta kwota jest już większa. I rodzice za 800 zł, przykładowo razy dwa, to jest już kwota 1600 zł, mogą naprawdę już prawie wszystko kupić dla dzieci.
1: Będą na to pieniądze?
0: Tak, pani redaktor, te pieniądze zawsze były na nasze programy i teraz też będą. Ja też dwa dni później odbyła się konferencja Daniela Obajtka i Przemka Czarnka odnośnie cen paliw. Dlaczego rządzący teraz nie reagują? Dlaczego jesteśmy 15 państwem w Europie, które ma drogie paliwo? Przecież to nie jest tak, że Polakom należy się tańsze paliwo tylko na okres dwóch ostatnich tygodni miesiąca sierpnia. A co dalej? Dlaczego rządzący teraz robią nam prezenty, ale tylko takie prezenty, nie takie prezenty, które my chcielibyśmy otrzymywać, tylko prezenty, które oni uważają, że są dla nas najlepsze? No nie do końca. Przecież Polacy teraz też jeżdżą. Rodzice teraz obserwowałam, czekając na program, jak rodzice podwożą chociażby tutaj dzieci do szkoły, jadą do pracy, też muszą tankować.
1: Pamiętamy
0: za coś.
1: Słowa premiera Donalda Tuska, że wystarczy jedna decyzja, żeby paliwo kosztowało
0: tak,
1: 5,19.
0: Tak, a teraz 5,19 to chyba za pół litra paliwa będziemy płacić, pani redaktor.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Musimy kończyć. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Anna
0: Dobrego
1: Pieczarka.
0: Tygodnia. Dziękuję.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: 12-13 stopni teraz o poranku, najwięcej słońca na południu, chociaż lokalnie może występować jakiś czas częściowe zachmurzenie, ale na razie słoneczko dominuje i oby tak by pozostało. Jutro 30 stopni. Środa 32 stopnie. Tak więc te najbliższe dni bardzo gorące, ciepło w nocy od 13 do 16 stopni.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Do środy włączymy ładnie, słonecznie, bardzo ciepło, a nawet gorąco, ale już od czwartku ta temperatura już nie letnia, ale bardziej jesienna i w ciągu dnia 18-19 stopni, a w nocy 8-9 stopni. Takie temperatury nas czekają pod koniec tygodnia. 29 minut nam zostało do godziny 9.

0: Po nocach i tutaj Natalia na zastępach. A po nocach poranek, 25 minut zostało do godziny 9. Trzeba sprawdzić, co ciekawego w sporcie się dzieje. Ja powiem, że sporo rzeczy ciekawych się dzieje. A między innymi my tutaj wszyscy fani piłki nożnej na pewno będą zadowoleni, bo przypominam, Mistrzostwa Świata Kobiet trwają. Udany start reprezentacji Polski. Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Ale nie będę wyprzedzał. Posłuchajcie wiadomości sportowych.
1: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Reprezentacja Polski siatkarek zajęła 4. miejsce w Mistrzostwach Europy. W rozegranym w Stambule meczu o brązowy medal podopieczne Stefano Lavariniego przegrały z Serbkami 1-3. Kapitan Magdalena Stysiak tak podsumowała to spotkanie i cały turniej.
3: Jest wielka szkoda, ale cieszę się, że walczyłyśmy. Starałyśmy się walczyć do ostatniej piłki. Wyszłyśmy z grupy bez żadnej przegranej. Byłyśmy nastawione bojowo. Chciałam sobie powiedzieć, że granie w czwórce już i to Europa jest najmocniejsza. Tak jak powtarzam, grałyśmy z potęgami. Pokazały swoje doświadczenie i po prostu wygrały to spotkanie. Ale my musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy. Nie wiem, czego brakowało. Na dwa pierwsze sety, które przegrałyśmy, nie poddałyśmy się, weszłyśmy i walczyłyśmy nadal. Wygrałyśmy seta i wiedziałyśmy, że kolejnego seta też trzeba zagrać. To nie jest tak, że my się poddałyśmy, walczyłyśmy do końca. Czego zabrakło, jest mi ciężko powiedzieć.
2: Na Mistrzostwach Europy zagrała sądeczanka Martyna Czerniańska, która zdobyła 52 punkty w 9 meczach. Była zawodniczką wchodzącą z ławki rezerwowych. Mistrzyniami Europy zostały Turczynki i wicemistrzostwo dla Włoszek. A Polki od 17 lat bezskutecznie walczą o medal Mistrzostw Starego Kontynentu. Po raz ostatni stały na podium Mistrzostw Europy w 2009 roku, kiedy były trzecie. A kolejne Mistrzostwa Europy Siatkarek w 2028 roku odbędą się one m.in. na Słowacji i w Hiszpanii. Teraz piłka nożna. BrookBet Termalika Nieciecza zajmuje 7 miejsce po 7 kolejce piłkarskiej pierwszej ligi. Przypomnijmy, że w piątek Słonie pokonały 2-1 Lechię Gdańsk i tym samym przełamały serię 4 ligowych meczów bez zwycięstwa. Drugą porażkę w drugiej lidze zanotowali piłkarze Sandecji Nowy Sącz. W derbach Małopolski ulegli 1-2 Podhalu Nowy Targ w 7 kolejce rozgrywek. Po pierwszej połowie był remis 1-1. Gola dla Podhala zdobył były gracz Sandecji Marcinio. Było też samobójcze trafienie Łukasza Seweryna. A ten zawodnik w drugiej połowie trafił już do właściwej bramki, ustalając wynik na 2-1. Obrońca Sandecji Łukasz Gerstenstein mówił w rozmowie z telewizją klubową, że drużyna zagrała niezłą pierwszą połowę.
4: Mieliśmy naprawdę, nie wiem ile sytuacji, ale naprawdę bardzo dużo sytuacji klarownych, które po prostu musimy wykorzystać, bo gdybyśmy strzelali te bramki w pierwszej połowie, to potem mecz byłby inny. A w drugiej bardziej weszliśmy już w grę tego Podhala, graliśmy długą piłkę, oni grali długą piłkę. No i gdzie straciliśmy bramkę taką trochę z kurzu, trochę taką, nie powiem zasłużoną, po prostu bramka z kurzu i tyle. I potem nie mogliśmy już zdobyć drugie, a też były na to sytuacje, dlatego tego nam brakuje skuteczności. Jak będzie skuteczność, to będziemy wygrywać mecz.
2: Po 7 meczach Sandecja traci 5 punktów do lidera, którym po 7 kolejce został Znicz Pruszków. Bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie Unitarnów z Orłem Ryczów w małopolskiej 4. lidze. Dla jaskółek był to pierwszy remis w rozgrywkach tego sezonu. Unitarnów jest 7. w tabeli. W innych meczach 6. kolejki 4. ligi Limanowia Limanowa przegrała 0-3 z Lubaniem Maniowy. Rezerwy BrookBet Termaliki i Nieciecza pokonały 5-3 Watrę Białka Tatrzańska. Wolania Wola Rzędzińska przegrała 1-3 z Beskidem Andrychów. Poprad Muszyla uległ 0-3 liderowi Krakowi 2. Bocheński Klub Sportowy wygrał 4-1 z Błęki Kitnymi Modlnica. Glinik Gorlice przegrał 0-1 z Pcimianką Pcim. Glinik zajmuje 6. miejsce w 4. lidze, Poprad jest teraz 13, Limanowia 16. Tymczasem w 5. kolejce 5. ligi Tarnowia pokonała Pagen Gnojnik 4-3. Dla Tarnowi było to pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach ligowych tego sezonu. W pozostałych spotkaniach 5. kolejki 5. ligi Okocimski Brzesko 5-0 pokonał Orawę Jabłonka. Turbacz Mszana Dolna przegrał z rezerwami Podhala Nowy Targ 0-2. Poprad Rytro pokonał 3-2 Gród Podegrodzie. Kolejarz Stróże zremisował 2-2 z KS-em Nowa Jastrząbka Żukowice. Dunajec Nowy Sącz uległ 0-4 Wiśle Czarny Dunajec. Sokół Słupnice pokonał 2-1 Łosoś Łososina Dolna. A Dąbrowia Dąbrowa Tarnowska zremisowała 2-2 z MLKS-em Żabno.
1: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Reklama.
1: Optyk Pokorna Stafin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Stafin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Auto Inc. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
0: Po reklamie.

Pojazdy i kierowcy z kompanii My w Słońcu, słoneczko nam świeci. Poniedziałek, wtorek, środa, w czwartek pogorszenie pogody i opady deszczu, tak więc zmienią nam się warunki na naszych drogach i tutaj, drodzy kierowcy, trzeba być przygotowanym na te częste zmiany, bo coraz bliżej jest jesień. A jak jesień, no to wiemy, że te zmienne warunki na naszych drogach, te wycieraczki będą coraz częściej nam pracowały, dlatego może już teraz warto przyglądnąć się, jak wygląda stan tych naszych wycieraczek, a nie tylko wycieraczek, ale też przeglądać stan ogumienia tego już zimowego. Czy może to jest ten czas, że należy wymienić te opony i kupić nowe. Ja nie mówię, że wymienić w naszym pojeździe, ale my mieć już przygotowane te nowe opony, żeby później się nie okazało, że nagle potrzebujemy i proszę bardzo i czekamy. No bo nie zawsze od razu od ręki my możemy takie opony wymarzone, które chcemy my dostać. Dlatego warto już wcześniej to zrobić, zadbać o ten nasz pojazd, żeby bezpiecznie się poruszać. A propos tego bezpiecznego poruszania się, spokojnie my płynie bez zdarzeń drogowych, informuje wtedy dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Poza tym na A4 to przed godziną, przypomnę, tam dwie stuczki. Jedna stuczka to najechanie na tył pojazdu, a druga to uderzenie w barierki. To 471 i 472 km w kierunku Krakowa na wysokości Mokrzysk. Pozostajemy jeszcze przy A4, ale tu przy trasie Katowice-Kraków. Autostrada A4 Katowice-Kraków zostanie poszerzona o trzeci pas. GDK Jamne wybrała już firmę, która zaprojektuje przebudowę 24-kilometrowego odcinka między Dulową a Balicami. Nastąpi to w marcu przyszłego roku. Wówczas przejazd tą trasą zostanie się bezpłatny. Kraków, Katowice, czwórka dostanie trzeci pas. No przyda się tam trzeci pas. Ci, którzy tamtędy często jeżdżą, no na przykład do Katowic, a dokładnie na lotnisko w Katowicach, bo są tacy, którzy wybierają tamto lotnisko, a szczególnie w tym okresie wakacyjnym, no to odczuwają, że czasami tego trzeciego pasu brakuje. Ale to dopiero na przyszły rok. Teraz my zobaczmy sobie na ulicę Tarnowa, spoglądnijmy, jak wygląda sytuacja w mieście. Przed godziną 9:00, no w dalszym ciągu zmożonym ruch, no i tych samochodów sporo, szczególnie tutaj na Klikowskim, od 3 maja do Ronda Spackiego, Szkotnik, natomiast tutaj do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, jadąc Klikowską już spokojnie, bez utrudnień. Więcej samochodów teraz też na Szujskiego, odcinek od Klikowskiej do Szkotnik, jadąc w kierunku Mościc. Podobna sytuacja to Konarskiego, Dąbrowskiego i ulica Tuchowska. Tam z krótkim postojem do Konarskiego. Krótki postój też na Krakowskiej na wysokości Staszica, jadąc w kierunku ulicy Targowej i spory ruch na Krakowskiej, tutaj od Dworcowej do Ronda Narutowicza-Sikorskiego. Mościca Aleje Kwiatkowskiego, tu już płynie na całym odcinku Alejami Kwiatkowskiego, czyli od Witosa i od strony Mościckiego. Natomiast na Czerwonych Klonów do Alei Kwiatkowskiego na wysokości ulicy Akocjowej. Tutaj już samochody nam się ustawiają, ale to nie jest długi postój, tam oczywiście zmiana świateł na skrzyżowaniu, no i systematycznie do tego skrzyżowania będziemy dojeżdżać. Z Bylitowska bez utrudnień, zobaczmy sobie jeszcze Czerwona Krakowska Koszyska, tutaj też w miarę spokojnie przed samym skrzyżowaniem, tylko czeka zmotoryzowanych postój, a później zielone światło i możemy jechać dalej. Zostawiamy samochód teraz na chwilę, dokładnie na 60 minut, bo do tego samochodu powrócimy przed godziną 10:00, w audycji Pomagamy i Chronimy, a teraz zamiast tego samochodu to wybieramy nasze stopy, czyli biegniemy. No może nie do pracy, bo pewnie większość z nas już w pracy, ale ci, którzy uprawiają poranny jogging, no to zakładają trampki, piękna pogoda, no i możemy sobie pobiegać z Naughty Boyem, który właśnie o tym bieganiu teraz nam będzie śpiewał.

4 minuty nam zostało tylko do godziny 9. Teraz z tobą lub bez ciebie. No nie, no bardziej my z tobą i zespół YouTube. A punktualnie o godzinie 9 na naszej antenie wiadomości. Po wiadomościach sprawdzimy powietrze, bo dziś dzień czystego powietrza dla błękitnego nieba, a dokładnie Międzynarodowy Dzień tego czystego powietrza. Niebo błękitne, no to pytanie, czy to powietrze czyste nam towarzyszy? Po 9 będziemy to sprawdzać.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Po reklamie.
11: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Wieniec z poręby radlnej zachwycił podczas dożynek wojewódzkich i będzie prezentowany na dożynkach prezydenckich. W najbliższych tygodniach powinny zakończyć się pierwsze inwestycje kolejowe na trasie Limanowa-Klęczany. O szczegółach już za chwilę. Sądeccy patrioci pamiętają o księdzu Władysławie Gurgaczu i oddziale żandarmeria. Festiwal, który budzi kreatywność z kapelusza, zachwycił Tarnowian. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Wieniec z poręby radlnej z gminy Tarnów będzie reprezentować Małopolskę na ogólnopolskich dożynkach prezydenckich. Prawo reprezentowania Małopolski na dożynkach prezydenckich koło gospodyń wiejskich z poręby radlnej wywalczyło, zajmując pierwsze miejsce na dożynkach wojewódzkich. Konstrukcja przygotowana przez mieszkańców regionu będzie oceniana w kategorii wieniec tradycyjny.
1: Jest to wieniec tradycyjny w kształcie korony. Na górze jest zwieńczony krzyż. W środku mamy serce wieńca, znajduje się tam chleb. Wieniec przygotowujemy nawet od sezonu takiego zimowego, gdzie wyplatamy takie elementy artystyczne ze słomy. Natomiast taka praca już przy plecieniu zajmuje około miesiąca czasu przed dożynkami. Naszą taką podstawą są zboża, pszenica, jęczmień, żyto.
2: Len, proso, tatarkę, przede wszystkim kwiaty. Kwiaty, których jest bardzo dużo, różnego rodzaju kwiaty.
0: Tak wygląda wieniec tradycyjny, natomiast najpiękniejszym wieńcem współczesnym dożynek województwa małopolskiego okrzyknięto wieniec przygotowany przez koło gospodyń wiejskich Brzezówka z gminy Szczucin. W najbliższych tygodniach powinny zakończyć się pierwsze inwestycje kolejowe na trasie Limanowa-Klęczany. To kolejny etap modernizowanej linii 104, którą prowadzi spółka PKP PLK. Prace są mocno zaawansowane, m.in. przy stacji kolejowej w Limanowej. Na tym etapie inwestycji trwa też m.in. wykończenie tunelu kolejowego pod Pisarzową, powstają nowe mosty, wiadukty, stacja kolejowa w Męcinie i przystanek kolejowy w Mordarce, mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
3: Kolejnym odcinkiem jest odcinek pomiędzy Tymbarkiem a Limanową. W tym miejscu zakończyły się prace już związane z rozbiórką starotorza linii kolejowej numer 104, a wykonawcy przygotowują się powoli do budowy linii w nowych miejscach. Trwają prace ziemne, przygotowania do budowy dużych obiektów inżynieryjnych, a w skład ich będzie wchodzić m.in. estakada kolejowa, którą pociągi będą wjeżdżać do Limanowej od strony zachodniej, czy tunel kolejowy pomiędzy Tymbarkiem a Limanową.
0: Prace postępują również na odcinku pomiędzy gotową już stacją Rabka Zarytę, a Mszaną Dolną i Fornalami przy Kasinie Wielkiej. W przypadku tego odcinka roboty budowlane zakończą się w drugiej połowie przyszłego roku. Dodajmy też, że w marcu 2027 roku PKP planuje przedłużyć połączenie kolejowe pomiędzy Nowym Sączem a Marcinkowicami do Męciny, a w drugiej połowie przyszłego roku, po zakończeniu prac przy budowie nowego tunelu kolejowego pod Pisarzową, pociągi będą mogły dojechać z Nowego Sącza do Limanowej.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Sądeccy patrioci pamiętają o księdzu Władysławie Gurgaczu i oddziale żandarmeria. Już po raz 28 zgromadzili się na Heli Łabowskiej, by wziąć udział we mszy świętej w intencji niezłomnych. Żołnierze, którzy walczyli z komunistami po II wojnie światowej, ukrywali się w tych okolicach. Wielu z nich zostało zabitych w 1949 roku, łącznie z księdzem Gurgaczem. Na uroczystości był m.in. Jerzy Mruk z Łabowej, emerytowany leśnik, który pracował w nadleśnictwie z niezłomnymi z oddziału księdza Władysława Gurgacza, Tadeuszem Rybą i Władysławem Wiktorem, którzy przeżyli powojenne represje.
5: Ci ludzie jeszcze byli w wieku przedemerytalnym.
6: Którzy przeżyli, to miało optymistyczność.
5: Z tym, że do roku 80 od nich słowa na ten temat się nie dowiedziałem. To było tak wyklęte jak Katyn. No ale leśnicy pięknie to celebrują, zrobiliśmy pomnik ponad leśnictwem, dowódca oddziału Emil Pyro to był leśniczy. Także w tym oddziale bardzo dużo leśników uczestniczyło. Cieszę się, że ksiądz Gurgacz przełamał tą barierę milczenia i jest w przestrzeni publicznej.
0: Relacje z tego wydarzenia mamy na rdn.pl. Z kapelusza można wyciągnąć nie tylko królika. Przekonali się o tym najmłodsi mieszkańcy miasta i regionu, którzy przyszli w sobotę do amfiteatru letniego w Tarnowie i na tarnowski rynek. Po raz pierwszy odbył się festiwal dedykowany małym widzom. Dzieci w świat iluzji przenieśli aktorzy teatrów polskich, ale też zagranicznych.
7: Bardzo ciekawie, zjawiskowo jest przede wszystkim. Byłyśmy teraz na spektaklu, byłyśmy w amfiteatrze. Bez słów, ale piękna muzyka, scenografia, no coś fantastycznego. Można było się przenieść właśnie w świat podwodny. Śliczne, piękne, bardzo nam się podobało.
8: Ten pan, który chodzi na śródłach, pokazywał różne zabawy i mówił śmieszne rzeczy. Mogli wszyscy iść na scenę i dostawali nagrody.
9: Jestem zwolennikiem raczej teatrów. Nie oglądamy telewizji, nie oglądamy bajek. Jest dla nas to ważne, żeby szerzyć jakby kulturę u dzieciaków, ale właśnie taką tutaj uliczną, czy teatry, czy w taki sposób staramy się gdzieś spędzać czas z dziećmi.
0: Relacje i zdjęcia z tego wydarzenia mamy na rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słonecznie, niebo prawie błękitne, z niewielkim tylko zachmurzeniem w ciągu dnia i temperatury maksymalnie dziś to 22 stopnie. 16 stopni, dalej taki chłód, lekki chłód odczuwamy, a tego słońca najwięcej na południu naszego kraju. Jutro ciąg dalszy ładnej pogody, 30 stopni, w środę 32 i środa też słoneczna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych zmian w pogodzie. Dziś w kalendarzu 7 września Reginy, święta Regina mgły rozpina, święta Regina gałęzie uginam. To takie drugie przysłowie na dziś. 7 minut po godzinie 9, a propos pogody, no to za chwilę my przejdziemy do powietrza, do czystego powietrza. No właśnie, pytanie, czy mamy czyste powietrze w regionie? A dziś w kalendarzu Międzynarodowy Dzień tego czystego powietrza i za chwilę to powietrze będziemy sprawdzać.

0: Reklama.
1: Znasz się na spawaniu Migmak? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma, solidna praca, solidne zarobki.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

Oprócz błękitnego nieba, no tak, nam nic dziś nie potrzeba. No i błękitne niebo mamy. Pytanie tylko, jak długo to błękitne niebo będzie nam towarzyszyło, by jak najdłużej. Ale a propos błękitnego nieba, no to jeszcze nie tylko błękitne niebo, ale też i czyste powietrze by się przydało. I dziś dobra jakość powietrza. A szczególnie przyglądamy się, no właśnie, temu powietrzu. Dziś Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba, czyli taka inicjatywa, która skupia uwagę na problemie smogu, problemie zanieczyszczeń powietrza, które wpływają negatywnie na nasze zdrowie. No i właśnie ten dzień powinien nas skłonić do tego, żeby zadbać o to powietrze. No i na przykład zamiast tego samochodu wybrać inny środek transportu, rower albo pieszo. No i wtedy od razu będzie to powietrze dużo czyściejsze, jak tych samochodów mniej wyjedzie na te nasze ulice. Ale nie tylko my samochody, tutaj wymiana ogrzewania, bo ten sezon grzewczy już za chwilę nam się rozpocznie. Zamiast starych pieców wymienić nam ekologiczne źródła ciepła. Proszę o tym pamiętać, nie zapominać. No i przede wszystkim tutaj kluczowe jest też zwróceniem uwagi na tą gospodarkę środowiska. Dzień czystego powietrza dla błękitnego nieba. Wydaje mi się, nie tylko 7 września, ale my cały rok powinniśmy dbać o to nasze powietrze. No to dbamy, spoglądamy, sprawdzamy i będziemy sprawdzać to nasze powietrze. A propos tego błękitnego nieba, to słoneczko nam świeci. Czyli co? Czyli lato. Może nie w pełni, ale końcówka lata. No jeżeli ktoś jeszcze tego brązu nie złapał, to przypominam, jutro 30 stopni, pojutrze 32. Tak więc można jeszcze pod koniec tego lata ten brąz na naszym ciele, że tak powiem, utrwalić, albo jeżeli właśnie go brakuje, no to będzie ten brąz, o ile wystawimy to nasze ciało na te promienie słoneczne, ale bez przesady, też proszę o tym pamiętać. Żeby nie przesadzić też z tym opalaniem, żeby później się nie odbiło na naszym zdrowiu. No to brąz i Ryszard Rynkowski, a dokładnie, że dziewczyny lubią brąz, 17 po 9.

Od Costa del Sol po naszą Juratę. Dziewczyny lubią brąz. No powiem tak, na Costa del Sol to rozumiem, że ten brąz można złapać. I tutaj chyba nikt się nie będzie zastanawiał, czy to tam słońce świeci, czy jest niebo błękitne. Ale co do Juraty, to bym się jednak zastanowił, szczególnie dziś. Spoglądam na to, co się dzieje nad naszym polskim morzem. Jeżeli ktoś chce złapać brąz nad polskim morzem, to chyba będzie musiał sobie jeszcze troszeczkę poczekać, żeby ten brąz złapać, bo pod polskim morzem to tylko chmury, wiatr i co? I zimno. Tak wygląda teraz sytuacja. Ale za to na południu naszego kraju, czyli region tutaj tarnowski, Małopolska, słonecznie i bardzo ładnie. Tak więc tutaj można spokojnie ten brąz złapać i zachęcamy. Tym bardziej, że przecież no nie trzeba nikomu przypominać i wiemy bardzo dobrze, że Tarnów to biegun ciepła. Jak biegun ciepła, no to cały rok ciepło i gorąco, a będzie na najbliższych dniach upalnie. A propos właśnie tych najbliższych dni, no to za chwilę nie najbliższe dni, ale miniony tydzień będziemy sprawdzać, jak minął na naszych drogach, ale też i będziemy mówić, przypominam naszym zmotoryzowanym, o tych nowych przepisach, które weszły w życie dokładnie parę dni temu, 4 września. One szczególnie dotyczą tych młodych kierowców. Tak więc no, proponuję, żeby ci najmłodsi kierowcy, o ile nie w szkole, bo to od 17 lat to ten młody kierowca, żeby wsłuchał się i pamiętał o tych zmianach w przepisach ruchu drogowego, ale o tym za chwilę. 20 minut przed godziną 10 w audycji. Pomagamy i chronimy.

0: Reklama.
1: Tego jeszcze nie było.
2: Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
0: Po reklamie.
3: Wiadomości ekonomiczne.
4: Aneta Mleczko, zapraszam. Polscy producenci stali wyjdą dziś na ulice Brukseli. Wezmą udział w ogólnoeuropejskim proteście przeciwko ograniczaniu konkurencyjności przemysłu w związku z napływem stalowych wyrobów z Azji. O proteście mówił prezes Polskiej Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali Piotr Sikorski w rozmowie z brukselską korespondentką Beatą Płomecką.
5: Branża stalowa alarmuje, że choć Europa coraz mocniej chroni własną stal przed tą importowaną, to jednocześnie pozwala na masowy napływ gotowych wyrobów stalowych spoza Unii.
6: Chcemy zwrócić uwagę na pewien paradoks.
5: Prezes Polskiej Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali Piotr Sikorski powiedział mi, że europejscy producenci mebli, maszyn AGD czy części samochodowych ponoszą wysokie koszty w związku z unijną polityką klimatyczną, a z tym zagraniczni konkurenci nie zawsze muszą się mierzyć.
6: Jeżeli zadbamy również o te firmy, będziemy chronić europejską stal, ale stracimy przemysł, który okupuje i przetwarza. Czyli prawdziwe serce gospodarki.
5: Protest rozpocznie się około 11:00 w samym sercu europejskiej dzielnicy. Beata Płomecka, Bruksela.
4: Co najmniej jeden posiłek w tygodniu na bazie roślin strączkowych, więcej warzyw i owoców, ale mniej mięsa, tłuszczu i cukru. Tak przynajmniej do końca roku szkolnego będą wyglądać zmiany w żywieniu uczniów na szkolnych stołówkach. Na stołówkach zamiast słodzonych napojów uczniowie mają dostawać wodę do picia. Również ze sklepików szkolnych zniknie część produktów o niższej wartości odżywczej. Lista produktów dopuszczonych do sprzedaży w szkołach zostanie uszczegółowiona, mówi Karolina Centkowska z organizacji Roślin Nie Jemy.
7: Będzie można sprzedawać tylko produkty o określonym limicie cukrów dodanych na daną gramaturę. Niektóre produkty takie jak jogurty, płatki śniadaniowe, batoniki będą poddawane tej weryfikacji.
4: Szkoły i przedszkola mogą korzystać z materiałów i przepisów publikowanych przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, które zawierają praktyczne wskazówki dotyczące planowania posiłków oraz proporcje dań. Rzecznik finansowy ostrzega przed nowymi sposobami, jakimi posługują się złodzieje. Przykładem jest oszustwo na dezaktywowaną kartę płatniczą. W ten sposób klientka jednego z banków straciła w kilka godzin 200 tysięcy złotych. Kobieta myślała, że przekazuje kurierowi zablokowaną kartę. Przewodniczący Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej Waldemar Zbytek powiedział, że decyzje finansowe należy podejmować bez pośpiechu.
8: Jeżeli przeciętny Polak ma sytuację, w którym ktoś próbuje go przekonać do pewnych decyzji, które dotyczą znaczącej części, a może większości, a nieraz i wszystkich jego środków finansowych, które często oszczędzał przez całe życie. To po pierwsze, niech wstrzyma na chwilę oddech. Po drugie, niech zapuka do sąsiada, niech zadzwoni do dzieci, niech zadzwoni do kolegi, koleżanki. Nic się nie stanie, jeżeli podejmie tą decyzję pół dnia później, jeden dzień później. Niech poszpera w mediach, niech poszuka tych instytucji.
4: Waldemar Zbytek dodaje, że osoby, które podejrzewają, iż padły ofiarą oszustwa, powinny szybko zwrócić się do banku i policji.
8: Jeśli już cokolwiek się wydarzy, to natychmiast zastrzegajmy swoje dokumenty, natychmiast zastrzegajmy swoje karty.
4: Eksperci z Biura Rzecznika Finansowego podkreślają, że jeśli zachodzi potrzeba zastrzeżenia karty płatniczej, należy to zrobić samodzielnie. Można tego dokonać za pośrednictwem aplikacji mobilnej, bankowości internetowej lub dzwoniąc na oficjalną infolinię banku. Po wykonaniu tej czynności warto sprawdzić, czy karta rzeczywiście ma status zastrzeżona. Amerykanie obchodzą Święto Pracy, federalne święto, które jest zarazem nieformalnym końcem lata. Trzydniowy weekend spędzają na grillach, wyprzedażach i w podróży. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
9: W Stanach Zjednoczonych Święto Pracy wypada zawsze w pierwszy poniedziałek września. Jest dniem wolnym od 1894 roku. Amerykanie celowo nie obchodzą go 1 maja, żeby uniknąć skojarzeń z ruchem robotniczym w Europie. Prezydent Grover Cleveland przeforsował wrześniową datę po krwawo stłumionym strajku w zakładach Pullmana właśnie po to, by nie legitymizować pierwszomajowych obchodów. W świąteczny weekend sklepy kuszą wyprzedażami, głównie sprzętu domowego i mebli ogrodowych. W miastach odbywają się parady i pikniki, a na podwórkach grille. Dla większości Amerykanów to po prostu długi weekend oraz pożegnanie lata. Zamykają się miejskie i osiedlowe baseny, w większości stanów dzieci wróciły już do szkół. Obowiązuje też nieformalna zmiana mody. Po święcie pracy raczej nie nosi się już białych ubrań.
4: Na bułgarskim wybrzeżu spadają ceny wynajmu leżaków i parasoli. To inicjatywa operatorów plaż wspierana przez Ministerstwo Turystyki. Celem jest wydłużenie sezonu wakacyjnego na wrzesień. Piotr Piętka.
0: Choć to już początek jesieni, to temperatura wody wynosi na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego około 25 stopni, a warunki do wypoczynku nadal pozostają dobre. Do 15 września plaże mają być obsadzone pełną liczbą ratowników. Później liczba posterunków ratowniczych będzie stopniowo ograniczana. Wielu operatorów plażowego sprzętu zdecydowało się więc na obniżki. Są one szczególnie widoczne na popularnych plażach. W Słonecznym Brzegu standardowy zestaw, który w szczycie sezonu kosztował 16 euro, obecnie kosztuje 10 euro. Na centralnej plaży w Rawdzie cena spadła natomiast z 20 do 15 euro. Operatorzy oceniają jednak tegoroczny sezon jako nieco słabszy niż poprzedni. Wskazują m.in. na mniejszą siłę nabywczą turystów, wzrost cen, droższe paliwo oraz mniejszą liczbę połączeń lotniczych. Liczą, że obniżki cen pomogą utrzymać zainteresowanie bułgarskim wybrzeżem przynajmniej do połowy września, kiedy w Bułgarii rozpoczyna się rok szkolny.
3: To były wiadomości ekonomiczne.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Słonecznie, niebo błękitne, 17-18 stopni, to już taka komfortowa temperatura, już nie jest tak zimno jak we wczesnych godzinach porannych, ale my przypominamy, dziś maksymalnie to tylko 22 stopnie, czyli no nie będzie ta temperatura nas za bardzo rozpalać, ale za to jutro możemy sobie śpiewać, bo lato rozpala, 30 stopni, a w środę to 32 stopnie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Reklama.
1: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
3: RDN Małopolska.
4: Pomagamy i chronimy. Komenda Miejska Policji w Tarnowie wraz z Radiem RDN Małopolska na rzecz bezpieczeństwa. Co tydzień inny ważny temat. Odpowiemy na pytania, jak reagować, gdzie szukać pomocy w różnych trudnych sytuacjach. Pomagamy, służymy radą, troszczymy się o bezpieczeństwo. Włącz radio, słuchaj i czuj się bezpiecznie. Zapraszają Komenda Miejska Policji w Tarnowie i Radio RDN Małopolska.
5: W studiu tarnowscy my policjanci. Jest z nami Kinga Mnosiedlecka, aspirant Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz komisarz Tomasz Marek, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Dzień dobry, my witam serdecznie my Państwa.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: My zaczynamy audycję Pomagamy i Chronimy, czyli jak zwykle na temat bezpieczeństwa. My rozmawiamy na antenie Radia RDN Małopolska. No właśnie, a propos tego bezpieczeństwa i ten temat poruszamy szczególnie wśród tych najmłodszych, bo przecież tam droga do szkoły cały czas trwa. Po wakacjach, po przerwie uczniowie wrócili do szkół. Za nami tydzień szkolny. Czas zwiększonego ruchu w rejonach placówek oświatowych, zarówno ze strony kierowców, jak i również i pieszych. W trosce właśnie o to bezpieczeństwo najmłodszych od 1 września do 30 września policja prowadzi działania informacyjno-edukacyjne pod tytułem właśnie Bezpieczna droga do szkoły. I pytanie do Państwa policjantów, jak minął ten tydzień, pierwszy tydzień szkoły, kierowcy zdali egzamin na piątkę?
7: Tak, zdecydowanie kierowcy zdali egzamin, za nami pierwszy tydzień szkoły, rozpieściła nas pogoda. Było pięknie, było przyjemnie, było słonecznie, zresztą dziś również pogoda pięknie dopisuje. My jako policja ten tydzień oceniamy zdecydowanie jako bezpieczny. Nie było żadnych zdarzeń drogowych w rejonach szkół, w rejonach z udziałem dzieci i młodzieży, w rejonach szkół, w rejonach przejść dla pieszych. Także zdecydowanie oceniamy ten tydzień jako bezpieczny. Co prawda mieliśmy jakieś drobne wykroczenia, za które oczywiście kierowcy zostali odpowiednio rozliczeni, ale to tak jak wspomniałam, były drobne wykroczenia. Także my ten tydzień oceniamy zdecydowanie jako bezpieczny. Dziękujemy policjantom, którzy czuwali przy tych szkołach. Zresztą policjanci dalej przy tych szkołach są i będą cały miesiąc. Bezpieczna droga do szkoły dopiero się zaczęła, ale tak naprawdę będzie trwać cały rok. Cały rok dzieci będą w tych samych godzinach chodzić do szkoły. Także apelujemy do kierowców, aby tą czujność i tą ostrożność zachowali, aby każdy tydzień wyglądał tak, jak ten miniony. W ubiegłym tygodniu mieliśmy dwa zdarzenia drogowe.
5: Pani Jasiu, już sekundkę, właśnie, bo jak tylko tak wrócę, a propos tej czujności. Ja nie zachowałem tej czujności i źle przedstawiłem panią. A pani Jasia tutaj mnie nie poprawiła.
7: Nic się nie dzieje, panie redaktorze.
5: Aspirant Joanna Dychtoń, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji we Tarnowie jest z nami. Komisarz Tomasz Marek, tak więc jeszcze raz przypominam, aspirant Joanna Dychtoń. Źle przedstawiłem panią aspirant.
7: Nic się nie dzieje, panie redaktorze.
5: No i brak tej czujności, proszę bardzo. I rutyna zgubiła.
7: Rutyna gubi.
5: Tak, bo pani aspirant z nami dopiero drugi raz w audycji Pomagamy i Chronimy i mam nadzieję, że często się będziemy spotykać, ale zanim przejdziemy do tego tygodnia, całego tygodnia, jak on minął na naszych drogach, to jeszcze pozostajmy na chwilę przy tej bezpiecznej drodze do szkoły, bo tak zastanawiam się, tutaj to pytanie my kierujemy do właśnie komisarza Tomasza Marka, zastępcy naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Jakie by dał pan tutaj takie wskazówki rodzicom? Jak ci rodzice powinni przygotować to dziecko do tej samodzielnej drogi do szkoły?
6: Przede wszystkim, panie redaktorze, rozmowa. Zanim to dziecko wyjdzie, to musimy z nim porozmawiać. Musimy my jako rodzice uświadomić to, jak ważne jest jego bezpieczeństwo, jak właściwie ma się poruszać. A jeżeli już dowozimy to dziecko, to pamiętajmy, zatrzymujmy nasz pojazd w miejscu bezpiecznym i jeszcze przed zatrzymaniem, to co mówiłem tydzień temu u pana redaktora w audycji, informujmy go, że ma obowiązek poczekać na nas, aż zatrzymamy całkiem samochód, jak my pierwsi wyjdziemy i wychodzimy odchodzić od strony chodnika, od strony pobocza, tak żeby nie na jezdnię, wtedy na pewno będzie bezpieczniej. A tutaj tylko uzupełniając słowa Asi i podsumowania, ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tarnowskim kierowcom, którzy przyczynili się do tak bezpiecznej sytuacji.
5: A czy w rejonie tarnowskich szkół są takie jakieś miejsca, które wymagają szczególnej uwagi ze strony kierowców albo pieszych?
6: No na pewno są to placówki szkolne, które znajdują się przy głównych ciągach komunikacyjnych, tam gdzie ten ruch pojazdów jest największy, no bo wiadomo, że bezpiecznie będzie gdzieś na szkołach, przy szkołach na wsiach, gdzie ruch jest mniejszy, tam gdzie porusza się komunikacja publiczna, tam gdzie mamy drogi dwujezdniowe, jak na przykład szkoła na ulicy Poniatowskiego w rejonie ulicy Księdza Sitko, tam zwracajmy tą uwagę jeszcze w sposób bardziej taki szczególny.
5: A jak to my wyglądamy tutaj, a propos my już, że tak powiem, w imieniu dyrektorów szkół różnych placówek oświatowych bym się zapytał, jeżeli widzimy, że na gminie kierowcy nie zwalniają przed szkołą, czy ja mogę zadzwonić na przykład do policji i powiedzieć, bardzo proszę, żeby pojawili się policjanci tutaj w rejonie szkoły i sprawdzali to bezpieczeństwo?
7: Tak, oczywiście, nawet trzeba reagować, jeżeli widzimy wykroczenia, gdzie notorycznie się pojawiają, oczywiście, że trzeba takie sytuacje zgłaszać. Przypominam też, że mamy takie narzędzia jak Krajowa Mapa Zagrożeń, gdzie można zaznaczać miejsca na mapie, gdzie zauważamy takie wykroczenia i my reagujemy, sprawdzamy te miejsca, także oczywiście należy nawet reagować. Dla bezpieczeństwa.
5: I a propos tego bezpieczeństwa, no to jeszcze takie pytanie jedno. No miałem okazję porozmawiać z policjantem, który właśnie pod taką jedną ze szkół pilnował tego porządku i co mi powiedział ciekawego, że po prostu no stoimy na chodniku, sprawdza, przygląda się, jakie kierowcy reagują na to, że wokół szkół przejeżdżają i mówi, że stoi, zatrzymują się kierowcy i czekają na przykład przy skrzyżowaniach, czy da sygnał ręką, że może jechać, kontynuować jazdę. Dalej. Tutaj kierowca takim i szczególnie kierowca, który porusza się po naszych drogach, powinien zwrócić uwagę wówczas na tego policjanta, który kieruje ruchem, ale w momencie, kiedy ten policjant jest na drodze, nie na przykład stoimy na chodniku i przygląda się, czy my bezpiecznie podróżujemy i przemieszczamy się.
6: No oczywiście, że tak. Policjant, który kieruje ruchem, kieruje z pozycji skrzyżowania, a nie z pozycji gdzieś chodnika czy pobocza. Oczywiście, no możemy w jakichś tam szczególnych przypadkach podawać jakieś sygnały, jeżeli sytuacja tego wymaga i policjanta nie ma na skrzyżowaniu. Ale generalnie zwróćmy uwagę, jeżeli mamy klasyczne skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i nie ma na nim policjanta, to kierujmy się wskazaniami znaków i sygnałów drogowych.
5: Tak więc, drodzy kierowcy, no nie zatrzymujemy się, nie czekamy, nie blokujemy ruchu. No dobrze, wróćmy do tego tygodnia na naszych drogach, jak on wyglądał. Pani aspirant Joanna Dektoń, przypominam, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Bezpieczny na naszych drogach ten tydzień?
7: Tak, tak, był bezpieczny, tak jak wspomniałam, był bezpieczny, także za co serdecznie dziękujemy kierowcom. Mieliśmy dwa wypadki drogowe. Jeden był na przejściu dla pieszych, dotyczył on rowerzysty, który został potrącony na przejeździe dla rowerów, a drugie zdarzenie drogowe dotyczy młodej dziewczyny, która utraciła równowagę, będąc pasażerką miejskiego autobusu. Także tu mieliśmy dwa wypadki drogowe, 28 kolizji i proszę Państwa, cały czas niestety za dużą liczbę nietrzeźwych kierujących, których po prostu policja ujawniła. Aż 12 nietrzeźwych kierujących było zatrzymanych w tym tygodniu, także cały czas jest to za duża liczba. I no dzisiejszej nocy choćby nawet mieliśmy taką sytuację, gdzie sposób jazdy jednego z pojazdów wzbudził niepokój policjantów. Zatrzymali do kontroli drogowej kierującą samochodem osobowym. Okazała się to być 15-latka, która miała ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Jechała z pasażerką, 20-latką, która również była nietrzeźwa, samochodem ojca tej pasażerki, także no to taka dość...
5: No to pytanie, gdzie rodzice? No bo przecież ta młoda osoba 15-letnia, ona nie może prowadzić pojazdu, bo dopiero od 17 roku życia tutaj obok osoba starsza musi być, która będzie nadzorowała tą osobę, ale 15-latka, jakim cudem w ogóle miała samochód?
7: Jakim cudem miała alkohol, ponieważ no jest też niepełnoletnia, także tutaj chodzi o udzielanie alkoholu, udzielanie tego pojazdu, także taka no niecodzienna interwencja, no 15-latka za kierownicą, to już jest niecodzienna interwencja, a to dopiero dziewczyna, która ma ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Dzięki Bogu nie doszło do żadnego zdarzenia drogowego z udziałem tego pojazdu, ale jednak no...
5: Dzisiaj, a propos tych zdarzeń drogowych, dzisiaj rano na A4 dwa zdarzenia drogowe, uderzenie w barierki i najechanie na tył pojazdu, nie zachowanie najprawdopodobniej, ja mówię najprawdopodobniej, tutaj odpowiedniej odległości. To jest też bardzo ważne, o tych odległościach pamiętajmy, prawda, pomiędzy pojazdami. Nie jeździmy na tak zwanym zderzak.
7: No, zdecydowanie. Bardzo często dochodzi do zdarzeń drogowych właśnie, jeżeli nie zachowujemy tej bezpiecznej odległości. Jest to jedno z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych na autostradach.
5: No i a propos zdarzeń drogowych, my już ten temat poruszaliśmy, my tutaj między innymi my mówiliśmy na antenie Radia RDN Małopolska z komisarzem Tomaszem Markiem na temat przejazdów kolejowych, no i tutaj my przypomnienie, no właśnie, jak się zachować, kiedy rogatki się zamykają, a my utkniemy pomiędzy rogatkami. Przypomnę, dwa zdarzenia, jedno zdarzenie po drugim, ten sam przejazd kolejowy, w pierwszym dzień tutaj utknął samochód ciężarowy i zderzenie pociągu z samochodem ciężarowym, na drugi dzień utknęła kobieta w samochodzie osobowym, wyłamanie rogatek. Jak się zachować, panie policjancie?
6: Przede wszystkim zachować należy jeszcze przed wjazdem na przejazd kolejowy i każdy chyba wie, że jeżeli te rogatki, te półzapory zostają opuszczane, to my nie mamy tam prawa wjeżdżać. Jest zakaz całkowity wjeżdżania pod opuszczające się zapory, a jeżeli ktoś tam już po prostu wjedzie i utknie, no to wtedy nie ma innego wyjścia, jak wyłamać te rogatki. Najlepiej to wyłamać samochodem, bo może się okazać, że tego czasu już jest zbyt mało, żeby wyjść, wyłamać, wsiąść do samochodu i odjechać. Te rogatki są, drodzy państwo, nie tak jak dawniej były metalowe, tylko one są wykonane z miękkiego plastiku. Jeżeli go po prostu najedziemy, przepchniemy samochodem, to on w bardzo łatwy, zdecydowany sposób się wyłamie, a jeżeli już to wyłamiemy te rogatki, z tyłu mamy taką żółtą naklejkę, na której jest numer telefonu, numer tego przejazdu. Dzwońmy pod 112, podajmy operatorowi numer tego przejazdu, który wyłamaliśmy, odpowiednie służby zareagują, przyjadą i naprawią sytuację.
5: Ale co przyczyną jest taką najczęstszą, że ten samochód zostawiamy i po prostu brak reakcji, nie wiemy, boimy się, że to uszkodzimy ten samochód albo zapłacimy karę? Jak to wygląda w praktyce?
6: Trudno mi tutaj się na ten temat wypowiedzieć, co myślą kierowcy, którzy tam utknęli. Mi taka sytuacja się na szczęście nigdy nie zdarzyła, ale podejrzewam, że jest to sytuacja na tyle ekstremalna i niecodzienna, że kierowcy po prostu są sparaliżowani strachem albo przed wyłamaniem i kosztami, które będą musieli ponieść za tą zaporę, albo po prostu myślą, że ona jest wykonana z jakiegoś niezniszczalnego materiału i nic, żaden wysiłek, żadne przepychanie samochodem nic nie da. Tak mi się wydaje, że tak to jest.
5: Przejdźmy teraz do przepisów ruchu drogowego. W audycji Pomagamy i Chronimy, przypominamy, mówimy na temat bezpieczeństwa. 4 września, dosłownie parę dni temu, weszły w życie przepisy o okresie próbnym dla kierowców z prawem jazdy kategorii B. Zgodnie z nowymi przepisami, 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji skutkować będą utrata prawa jazdy. I lista obejmuje m.in. no właśnie, przekroczenie prędkości, wymuszenie pierwszeństwa, czy nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych. Przybliżmy, na czym polegają dokładnie te zmiany.
6: Tak jest. 4 września bieżącego roku ukazał się komunikat ministra cyfryzacji i rozpoczął on obowiązywanie tak zwanego okresu próbnego, który już dawno był zapowiadany w polskim prawie. Jest to kolejny taki pakiet ustaw, właściwie już chyba taki ostatni, który w tym roku w sposób zdecydowany ma na uwadze poprawę bezpieczeństwa. Będzie on dotyczył osób, które po raz pierwszy uzyskały prawo jazdy kategorii B. Dla osób, które mają powyżej 18 roku życia, okres próbny będzie wynosił 2 lata, a dla tych osób, które uzyskały uprawnienia wcześniej, bo wiadomo, że tak można, mają 17 lat, ten okres będzie wynosił 3 lata, ale nie dłużej niż do ukończenia przez te osoby 20 roku życia. Na czym to będzie polegało? Przede wszystkim przez cały czas trwania tego okresu dwuletniego takiej osobie nie będzie można mieć żadnej tolerancji, jeśli chodzi o alkohol. O ile osoba, która już jest takim pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, ona ma tą dopuszczalną tolerancję 0,2 promila, to taka osoba przez cały okres ma zerową tolerancję na zawartość alkoholu oraz innych substancji działających podobnie do alkoholu. To przede wszystkim taka osoba do ukończenia 18 roku życia w okresie próbnym nie może przewozić osoby, która jest niepełnoletnia, bez opiekuna, o którym ja państwu wcześniej wspominałem na temat 17-latków, czyli jeżeli chce taki 17-latek w okresie próbnym przewieźć swojego kolegę z klasy, to tutaj, proszę mieć na uwadze, musi sobie zapewnić jeszcze obecność tego 25-letniego trzeźwego pasażera, który będzie nadzorował jazdę tych dwóch młodzieńców. Do 18 roku życia osoba w okresie okresie próbnym nie będzie mogła podejmować żadnej pracy zarobkowej, jeśli chodzi o transport drogowy rzeczy, oraz nie będzie mogła kierować taksówką. Dopiero po 18 roku życia będziemy mogli spróbować uzyskać taką pracę, albo taksówkę, albo transport drogowy rzeczy. Będzie tutaj obowiązywał pomniejszony o połowę dopuszczalny limit punktów karnych, czyli taka osoba w okresie próbnym, jeżeli przekroczy 12 punktów za wykroczenia, które pan tutaj redaktor wspomniał, to są takie najbardziej drastyczne wykroczenia, będzie musiała ukończyć praktyczne szkolenie, doskonalenie techniki jazdy w jednym z polskich ośrodków doskonalenia techniki jazdy. Takie praktyczne szkolenie będzie trwało godzinę. Jego koszt ustawodawca określił na minimum 500 zł.
5: I to będziemy, z tego co znalazłem informację, tam będziemy musieli się szkolić na płycie poślizgowej. Kierowca będzie musiał nauczyć się m.in. hamowania awaryjnego i przećwiczyć jazdę po okręgu z różnymi prędkościami.
6: Tak jest. Takie zadania stoją przed nami, jeśli chodzi o to praktyczne szkolenie. Brak takiego szkolenia, jeżeli nie wylegitymujemy się, nie wyślemy do starosty zaświadczenia o ukończeniu takiego kursu, starosta wyda nam decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.
5: Te przepisy 4 września weszły w życie. My przypominamy, spowodujesz wypadek, no to co, oddajesz prawo jazdy, chyba tak możemy to w skrócie powiedzieć.
6: No jeżeli popełnimy przestępstwo w okresie próbnym, czyli mamy to prawo jazdy nie dłużej niż rok czasu, to z automatu tracimy uprawnienia do kierowania. Starosta wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień, bo popełniamy jedno z przestępstw, które do tego po prostu będzie prowadziło.
5: Tak więc, drodzy kierowcy, warto sobie przyswoić się te zmiany w przepisach ruchu drogowego. I a propos właśnie tutaj, nie tylko przepisów ruchu drogowego, ale tych zmian na naszych drogach, które obserwujemy, tych pojazdów, które nam cały czas, tych pojazdów nam przybywa i zmieniają się te pojazdy, bo wcześniej mówiliśmy tylko o tych rowerach, które teraz nam doszły, jeszcze te hulajnogi. I my tutaj też zmiany w przepisach od czerwca, czyli ten kask obowiązkowo zakładają dzieciaki do 16 roku życia. I a propos właśnie tych hulajnog. Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie szkolili się właśnie z kontroli rowerów i hulajnog elektrycznych. Jak to wyglądało szkolenie? Na czym polegało?
6: Tak, takie szkolenie odbyło się w świetlicy budynku Komisariatu Policji Tarnów Centrum. Brali w niej udział policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oraz policjanci z Wydziału Prewencji, którzy prowadzą postępowania wyjaśniające w zakresie wykroczeń drogowych popełnianych m.in. przez kierujących hulajnogami, rowerami elektrycznymi. Tych pojazdów, panie redaktorze, przybywa z roku na rok coraz więcej. To są pojazdy różnego typu. To są hulajnogi elektryczne, rowery elektryczne z napędem hybrydowym. Ta dynamika i zmienność tych pojazdów powoduje to, że my musimy rozróżniać tak naprawdę jako policjanci, z jakim pojazdem mamy do czynienia. Czy to jest pojazd elektryczny, czy to jest pojazd napędzany hybrydowo, czyli w zamiennie silnik spalinowy z silnikiem elektrycznym. Ciągle te przepisy ewoluują i jeden z policjantów Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, który ma naprawdę bardzo bogatą wiedzę, sam jest konstruktorem takich pojazdów, przyjechał, przeszkolił naszych policjantów, także mam nadzieję, że ta wiedza się przyda do takiej codziennej pracy policjantów, tak. I będziemy ją skutecznie wykorzystywać.
5: Tak więc ta zdobyta wiedza będzie miała przełożenie na to nasze bezpieczeństwo na naszych drogach. I a propos bezpieczeństwa, no to zamykamy ten temat bezpiecznej drogi do szkoły. I na koniec naszego spotkania, bo zostało nam dosłownie 2 minuty, to jeszcze bardzo ważna informacja dla wszystkich szkół, bo ruszyła kolejna edycja. Odblaskowa Szkoła, czyli taki ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych. Na czym on polega?
7: Tak, ruszyła 16 już edycja konkursu Odblaskowa Szkoła i zapraszamy i zachęcamy wszystkie szkoły podstawowe do wzięcia udziału. Do 25 września można zgłaszać uczestnictwo. Takie konkursy są bardzo ważne. Dzieci lubią kreatywne konkursy, tu możemy się właśnie wykazać kreatywnością, ponieważ jest to konkurs, tak jak można powiedzieć, wieloetapowy. Na wiele sposobów możemy nauczyć dzieci dobrych nawyków, czy to podczas konkursu takiego wiedzy, czy podczas konkursu poprzez konkurs plastyczny. Kształtować można dobre nawyki. Pamiętajmy, no, odblaski są bardzo ważne. To nie tylko element dekoracyjny plecaka, ale również znacznie wpływa na nasze bezpieczeństwo. To jest taki sygnał dla kierowcy.
5: A jest zwiększona świadomość teraz, że warto i należy nosić te odblaski?
7: Myślę, że jest. Miałam okazję być teraz pod kilkoma szkołami w czasie tej akcji Bezpieczna Droga do Szkoły i zwróciłam uwagę na odblaski i szczerze powiem, że wiele dzieci odblaski przy plecakach swoich ma. Takie odblaski będą też dzieciom rozdawane, bo teraz różne akcje będą przeprowadzane na terenach szkół, akcje profilaktyczne. Jest też odzież z elementami odblaskowymi, dlatego zwróciłam uwagę na to, jak czy dzieci mają te odblaski, dlatego myślę, że ta świadomość jednak większa jest. Co fajnie.
5: Tam jest kochanym dzieciaki, my nie tylko wynosić odblaski, ale też przypominamy dorosłym. Dorośli też powinni nosić odblaski, powinni
7: trzeba
5: być widoczni.
7: Trzeba dawać dobry przykład.
5: Tak, tym bardziej,
6: świecić
5: że teraz...
7: Świecić przykładem.
5: O, i to mi się podoba. Świećmy z przykładem. Tym bardziej, że jesień coraz bliżej i właśnie szczególnie rano ta szarówka, wieczorem już wcześniej robi się ciemno, dlatego nośmy te odblaski, bądźmy widoczni, dbajmy o swoje zdrowie, życie, ale też dbajmy o zdrowie i życie innych. Audycja Pomagamy, Chronimy, jak zwykle w każdy poniedziałek, 20 minut przed godziną 10, temat bezpieczeństwa na antenie Radia RDN Małopolska, a w studiu gościliśmy aspirant Joannę Dychtoń, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz z nami był komisarz Tomasz Marek, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
6: Dziękujemy bardzo. Serdecznie.
4: Pomagamy i chronimy. Komenda Miejska Policji w Tarnowie wraz z Radiem RDN Małopolska na rzecz bezpieczeństwa. Co tydzień inny ważny temat. Odpowiemy na pytania, jak reagować, gdzie szukać pomocy w różnych trudnych sytuacjach. Pomagamy, służymy radą, troszczymy się o bezpieczeństwo. Włącz radio, słuchaj i czuj się bezpiecznie. Zapraszają Komenda Miejska Policji w Tarnowie i Radio RDN Małopolska.

0: Rolnicy i sadownicy z gminy Łososina Dolna dziękowali za plony podczas tradycyjnych dożynek.
1: W poprzednim roku był lepszy plon. No i paliwo by tańsze i taniej wychodziło, a w tym roku drogiej. Pogoda sprzyjała, ale wiosna była sucho.
0: Mają rekord najniższej temperatury, największą inwestycję lat 20. XX wieku. Dwa razy był tu papież. Mościce świętują swoje stulecie. Najlepsze prace dyplomowe zostaną nagrodzone. Ruszyła kolejna edycja Nagrody Tertila. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. Pogoda nie zawsze sprzyjała, ale dziękujemy Panu Bogu za plony, mówili rolnicy i sadownicy z gminy Łososina Dolna, którzy licznie wzięli udział w święcie plonów. Był to czas modlitwy, ale też dobrej zabawy.
2: Jest w tym roku za co dziękować?
3: No jest, no co urodzaje były, i za pogodę, i za zdrowie, i za wszystko. Dla mnie był dobry rok. Boże, pszenica i mam tunele foliowe, które mam ogórki i pomidory. Raczej była susza, tylko dziękujemy Bogu, że nie było gradobicia, wiatru i tak dalej.
2: Jaki to był sezon?
1: Gorszy jak w tamtym roku. Gorsze zboże, paliwo droższe, gorsza opłacalność.
2: W poprzednim roku był lepszy plon. No i paliwo by tańsze i taniej wychodziło, a w tym roku drogiej. Pogoda sprzyjała, ale wiosna była sucho i gorzej było.
4: Trochę słaby susza, z początku przymrozek.
2: Czy mimo tych trudności dalej będzie kontynuacja, czy dalej jest jeszcze zapał?
4: No tak, jeżeli zasadzone, także trzeba na przyszły rok znowu zadbać o to i daj Boże, będzie lepiej.
2: A jakie to owoce w Pana przypadku?
4: Jabłka, śliwki, gruszki.
0: Zdjęcia z łososińskiego święta plonów mamy na rdn.pl. Powstała tu największa inwestycja lat 20. XX wieku w Polsce. Nazwa pochodzi od ówczesnego prezydenta Polski. Mościce mają już 100 lat. Ta dzielnica przemysłowa Tarnowa ma bogatą historię i tradycję. Na terenie Mościc znajdują się także bardzo charakterystyczne miejsca, które kojarzą wszyscy mieszkańcy.
5: Tylko i wyłącznie jaskółka, myślę, bo tak najbardziej popularna była przez lata. I za to tę szkołę. Nie no, ładnie tutaj jest, tak zalesione w sumie tutaj jest, więc uważam, że zadbany jest jakby ten rejon Tarnowa po prostu. I też fajnie jest przejrzyście przede wszystkim tutaj. Znaczy no wiadomo, że jak kończą ludzie pracę z azotów, no to są korki, ale ogólnie to fajnie jest przejezdnie.
6: Z czym pani się Mościce kojarzą najbardziej?
7: Przede wszystkim z zakładami azotowymi i tutejszym Centrum Sztuki Mościce, gdzie dzieją się wydarzenia takie kulturalne. Również niestety ze żużlem, mówię niestety, bo stadion na tę chwilę jest zamknięty. Też z wydarzeniami takimi sportowymi.
0: 25 czerwca 1929 roku na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych połączono w jedną jednostkę administracyjną podtarnowskie gminy Dąbrówkę, Infułacką i Świerczków, nadając im nazwę Mościce. W ten sposób uczczono założyciela nowej przemysłowej dzielnicy Tarnowa, prezydenta Ignacego Mościckiego. Mościce przyłączono do Tarnowa dopiero w 1951 roku. Fabryka, która powstała w Mościcach, była największą obok portu w Gdyni polską inwestycją tamtych czasów. W Mościcach dwa razy był też Ojciec Święty Jan Paweł II. Papież podczas swojej trzeciej pielgrzymki do Polski był w Tarnowie dwa dni 9 i 10 czerwca 1987 roku. Wtedy beatyfikował pochodzącą z Wałrudy Karolinę Kuskównę. Przylot i wylot Jana Pawła II był właśnie w Mościcach. Najlepsze prace dyplomowe poświęcone Tarnowowi i ziemi tarnowskiej mogą zostać nagrodzone. Jeszcze tylko do 15 września trwa nabór do Nagrody Tertila, konkursu, który docenia młodych ludzi podejmujących w swoich pracach ważne tematy związane z regionem. O nagrodę mogą ubiegać się autorzy prac licencjackich i inżynierskich oraz magisterskich obronionych w roku akademickim 2025-2026. W przypadku prac magisterskich przewidziano dwie podkategorie: nauki humanistyczne oraz pozostałe dziedziny nauk społecznych. Na laureatów czeka łącznie 14 tysięcy złotych, a także dyplomy i pamiątkowe statuetki. Zgłoszone prace oceni kapituła złożona z przedstawicieli miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Zwycięzców poznamy tradycyjnie pod koniec października podczas uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego w Tarnowskim Ratuszu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słonecznie, ciepło już nam się zrobiło, temperatura wynosi 20 stopni. Max to jest 22 w ciągu dnia, ale wydaje mi się, że tą barierę 22 stopni przekroczymy, tym bardziej, że synoptycy zapowiadają, że z dnia na dzień będzie coraz cieplej. Jutro 30 stopni w ciągu dnia, środa to 32, ciepło również w nocy od 13 do 16 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj? Do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Reklama. Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
12: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
13: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
12: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
13: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
12: Nie bujasz?
13: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
14: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
15: Hyundai. W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Po reklamie.

mówiliśmy o zmianach w przepisach ruchu drogowego przed godziną 10, to teraz o zmianach w kartografii. Okazuje się, mapy, jakie my znamy, przejdą do historii. ONZ przegłosowała zmiany mapy świata, dowiadujemy się. No to spoglądnijmy na te mapy, dokładnie sprzed lat, bo no, rezolucja Popraw mapę. Zgromadzenie Ogólne ONZ właśnie poparło rezolucję Popraw mapę, której celem jest odejście od tradycyjnego sposobu przedstawiania świata i wykorzystywanie map dokładniej pokazujących rzeczywistą powierzchnię poszczególnych kontynentów. A chodzi głównie o jeden kontynent i zamieszanie dotyczące przede wszystkim mapy Mercatora stworzonej w 1569 roku przez flamandzkiego kartografa Gerarda Mercatora. Choć przez wieki była przydatna w nawigacji, mocno zniekształcała wielkość obszarów położonych w pobliżu biegunów i w efekcie Afryka wydaje się na tej mapie znacznie mniejsza niż jest w rzeczywistości. No i dobrym przykładem jest Grenlandia, która na mapie może wyglądać na podobną wielkością do Afryki, choć ta druga jest około 14 razy większa. Popraw mapę. Projekt zainicjowało Togo przy wsparciu krajów Unii Afrykańskiej, a rezolucję poparły 164 państwa. Przeciw zagłosowały jedynie tylko Stany Zjednoczone, a 6 krajów: Estonia, Gruzja, Litwa, Mołdawia, Serbia i Ukraina wstrzymało się po prostu od głosu. Popraw mapę, tak więc nowa mapa, bardziej dokładniejsza, no i przede wszystkim obrazująca rzeczywistość. Proszę o tym pamiętać, a szczególnie niech pamiętają ci, którzy teraz na lekcji geografii spoglądają właśnie na mapę. 24 minuty po godzinie 10, spoglądamy teraz playlistę, to Savage, Only You, a punktualnie o godzinie 10.30 na antenie Radia Ardyn Małopolska wiadomości kulturalne. No i będziemy sprawdzać, no może nie gdzie leży Afryka, albo gdzie leży Grenlandia, ale będziemy sprawdzać, co ciekawego w kulturze się dzieje.

0: reklama.
1: Co zostaje po miłości? Co zostaje po stracie? I czy na nowe spotkanie z życiem kiedykolwiek jest za późno? Co po Grace? Poruszający pełen humoru i nadziei spektakl Teatru Polonia. Na scenie Hanna Śleszyńska, Krzysztof Dracz i Andrzej Zieliński. 17 września, godzina 18, Centrum Sztuki Mościce. Spektakl w ramach 6. Festiwalu Tarnowianie. A po nim spotkanie z aktorami, które poprowadzi Łukasz Maciejewski. Co po Grace? Przyjdź i przekonaj się, co może wydarzyć się po.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Wiadomości kulturalne.
5: Jolanta Mościerz, zapraszam. Wieniec z poręby radylnej z gminy Tarnów będzie reprezentować Małopolskę na ogólnopolskich dożynkach prezydenckich. Taki werdykt wydało jury konkursowe podczas dożynek województwa małopolskiego, oceniając łącznie około 150 różnych wieńców. Wieniec przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z poręby radylnej wywalczył pierwsze miejsce w kategorii wieniec tradycyjny.
6: Jest to wieniec tradycyjny w kształcie korony. Na górze jest zwieńczony krzyżem. W środku mamy serce wieńca. Znajduje się tam chleb. Wieniec przygotowujemy nawet od sezonu takiego zimowego, gdzie wyplatamy takie elementy artystyczne ze słomy. Natomiast taka praca już przy plecieniu zajmuje około miesiąca czasu przed dożynkami. Naszą taką podstawą są zboża, pszenica, jęczmień, żyto.
7: Len, proso, tatarkę, przede wszystkim kwiaty. Kwiaty, których jest bardzo dużo, różnego rodzaju kwiaty.
5: Najpiękniejszym wieńcem współczesnym 28 dożynek województwa małopolskiego okrzyknięto wieniec przygotowany przez KGW Brzezówka z gminy Szczucin. Dożynki prezydenckie odbędą się w najbliższy weekend w Tryńczy na Podkarpaciu. W Nowym Sączu ruszyła 6. edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. To cykl 8 koncertów i 12 spektakli. Na inaugurację w amfiteatrze zagrała orkiestra Symfonia Karpatia wraz z wokalistami Anioł Karwan i Sławkiem Uniatowskim. Podczas pierwszego koncertu zaprezentował się też akordeonista Marcin Wyrostek.
8: Co roku bierzemy, odwiedzamy. No i staramy się właśnie, czy na koncerty, czy na teatr się wybierać. Także jak najbardziej pozytywnie oceniamy.
9: Tak, Uniatowskich, Ania Karwan, Marcin Wyrostek. Fajne sławy, super koncert.
10: Sądzie jest w ogóle miastem pełnym kultury. Mamy ten dostęp w końcu.
8: Cały program tegorocznej edycji, jak Państwo to widzą?
10: Ciekawy, urozmaicony. Jest dobrze.
11: Jest fajnie.
5: W weekend w ramach festiwalu odbył się też koncert hip-hopowy, w którym wystąpili Kali, Kartki oraz Sarius. Sądecka Jesień Kulturalna potrwa do 27 września. W Tarnowie po raz pierwszy odbył się festiwal dedykowany najmłodszym widzom. Podczas festiwalu z kapelusza Dzieci w Świat Iluzji przenieśli aktorzy teatrów polskich, ale też zagranicznych. Był taniec, śpiew, zagadki, bańki mydlane, występy na scenie i wśród widowni, a przede wszystkim ogromna dawka humoru.
12: Bardzo ciekawie, zjawiskowo jest przede wszystkim. Byłyśmy teraz na spektaklu, byłyśmy w amfiteatrze. Bez słów, ale piękna muzyka, scenografia, no coś fantastycznego. Można było się przenieść właśnie w świat podwodny. Śliczne, piękne, bardzo nam się podobało.
13: Ten pan, który chodzi na śródłach, pokazywał różne zabawy i mówił śmieszne rzeczy. Mogli wszyscy iść na scenę i dostawali nagrody.
14: Jestem zwolennikiem raczej teatrów. Nie oglądamy telewizji, nie oglądamy bajek. Jest dla nas to ważne, żeby szerzyć jakby kulturę u dzieciaków, ale właśnie taką tutaj uliczną, czy teatry, czy w taki sposób staramy się gdzieś spędzać czas z dziećmi.
5: Organizatorzy nie wykluczają, że będzie kontynuacja festiwalu, który powstał z myślą o najmłodszych mieszkańcach Tarnowa i okolic. W Galerii Sztuki Sokół Foyer Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu od dziś będzie można oglądać dwie wystawy realizowane w ramach Festiwalu Kultury Wrażliwej. Wystawy Każdy może być Dürerem oraz Wyrwane demencji mojej mamie to zaproszenie do świata głębokiej wrażliwości. Festiwal Kultury Wrażliwej to inicjatywa, której celem jest przełamywanie barier i promowanie twórczości osób z niepełnosprawnościami. Wystawa Każdy może być Dürerem powstawała w ciągu 3 lat na zajęciach kółka plastycznego etnograficznego w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Nowym Sączu. Jej autorami są dzieci i młodzież w wieku od 9 do 24 lat. Natomiast druga ekspozycja, Wyrwane demencji mojej mamie, autorstwa Urszuli Gawron-Leśniary, ma charakter osobistej i poruszającej opowieści. Autorka poprzez sztukę podejmuje próbę udokumentowania i zatrzymania procesu znikania, jakiego doświadcza osoba dotknięta chorobą Alzheimera i demencją. Prace powstają na styku relacji matki i córki, gdzie tradycyjne techniki manualne, takie jak wyszywanie czy roboty ręczne, łączą się ze szlachetną grafiką i linorytem. Dziś w Warszawie ostatnie pożegnanie Jana Frycza, wybitnego aktora filmowego, teatralnego i telewizyjnego. Twórca licznych kreacji, którymi zapisał się na trwałe w historii polskiego teatru, zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Jan Frycz stworzył wiele cenionych przez krytykę i publiczność ról w przedstawieniach Krystiana Lupy, Jerzego Grzegorzewskiego i Jerzego Jarockiego. Występował w repertuarze klasycznym, jak i eksperymentalno-awangardowym. Był obsadzany w rolach bohaterów różnego typu, od życiowych nieudaczników poprzez makiawelicznych despotów po neurotyków. Aktor wystąpił w ponad 90 spektaklach teatru, telewizji i licznych słuchowiskach. W 1998 roku Jan Frycz recytował dla słuchaczy swoje ulubione wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wśród nich Niebo złote ci otworzę.
0: Niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić, jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć zielonymi listeczkami, śpiewem jezior, zmierzchu graniem, aż ukaże jądro mleczne ptasi świt.
5: Jan Frycz zmagał się z chorobą nowotworową, był do końca aktywny zawodowo. W maju 2026 roku został uhonorowany nagrodą aktorską podczas 66. Kaliskich Spotkań Teatralnych Festiwalu Sztuki Aktorskiej za rolę króla w spektaklu Termopile Polskie w reżyserii Jana Klaty. Zmarł 15 sierpnia.
4: To były wiadomości kulturalne.
11: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
15: 20 stopni maksymalnie w ciągu dnia to 22 stopnie, tylko częściowym zachmurzeniem. Słońce nam tutaj w regionie tarnowskim dominuje w Małopolsce. Jutro ciąg dalszy ładnej pogody, słonecznie 30 stopni, a środa to 32 stopnie. Dla równowagi czwartek spadek temperatury 18, chmury i opady deszczu zapowiadają nam synoptycy.
11: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Reklama.
1: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

rollercoaster. Muzycznym rollercoaster, Keating, ale są tacy, którzy przeżywają takie rollercoastery, a przede wszystkim przeżył pewien mieszkaniec francuskiego departamentu zamorskiego, ale zanim przejdziemy do właśnie jego takiego, że tak powiem, przypadkowego znaleziska, no to zapytam was, drodzy radiosłuchacze, często wam się zdarza, że na przykład do telefonu, a dokładnie pod etui chowacie, nie wiem, pieniądze, karty kredytowe, bo znam takie osoby, które właśnie gdzieś tam w tym telefonie, a dokładnie w tym etui chowają takie rzeczy. Przyznam się szczerze, ja tego nie robię. Nie wiem dlaczego, bo tak dodatkowo można sobie coś schować, zakamuflować albo przyoszczędzić. No i właśnie wrócę do tego mieszkańca francuskiego departamentu, który przez przypadek odnalazł kupon na 1 000 000 euro. Co za przypadek, proszę bardzo. Akurat kupon na 1 000 000 euro był schowany w etui telefonu, ale nie do końca to był przypadek, bo kupił taki kupon, no i schował sobie ten kupon, żeby nie zgubić, bo to też taka dodatkowa forma zabezpieczenia. Schował sobie ten kupon i zapomniał. I przez przypadek, gdy czyścił telefon, odnalazł właśnie ten kupon, sprawdził w internecie i co się okazało, że wygrał 1 000 000 euro. Tak więc, no jak mówi, nie miałem w ogóle świadomości, zapomniałem o tym kuponie, że zakupiłem, no i wydaje mi się to cały czas nierealne, że wygrałem 1 000 000 euro, no tak. No mogło być to nierealne, bo gdyby tutaj właśnie ten czas oczekiwania minął na wybranie tej wygranej, no to wtedy, oj, to dopiero by się działo. Dlatego, moi kochani, pamiętajcie, że jeżeli coś tam chowacie w tym etui, to pamiętajcie, co chowacie, żeby później to coś nie straciło ważności. No ale mam nadzieję, że jak ktoś wygra 1 000 000 euro, to od razu będzie wiedział, że schował właśnie w etui telefonu. 7 minut nam zostało do godziny 11. No to przeglądamy te telefony. Teraz muzycznie Hats, a za chwilę punktualnie o 11 wiadomości. Po wiadomościach jeszcze raz sprawdzamy prognozę pogody. Przypominam, poniedziałek, wtorek, środa, pełnia.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.

0: Piska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Po reklamie.
2: Karetka zderzyła się z lawetą. Droga Krajowa 75 jest całkowicie zablokowana.
3: Karetka przewoziła pacjenta. Obecnie wszystkie osoby poszkodowane zostały zabrane do szpitali w Brzesku oraz w Nowym Sączu.
2: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a także miasto Nowy Sącz podpisały porozumienie dotyczące współpracy przy przygotowaniu odcinka drogi krajowej 75 na trasie Tęgo-Boże-Nowy Sącz. Jest 11. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Uwaga kierowcy, wypadek i utrudnienia na drodze krajowej 75 Brzesko-Nowy Sącz. W Czchowie doszło do zderzenia karetki z lawetą. Służby podają informacje o 3 poszkodowanych osobach. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu prowadzone są czynności.
3: Droga krajowa 75 w miejscowości Czchów w powiecie brzeskim jest całkowicie zablokowana. Doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego przewożącego maszynę budowlaną oraz karetki pogotowia ratunkowego. Karetka przewoziła pacjenta. Obecnie wszystkie osoby poszkodowane zostały zabrane do szpitali w Brzesku oraz w Nowym Sączu.
2: Mówił Dominik Machał, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Kierowcy muszą korzystać z objazdów lokalnymi drogami.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Miasto Nowy Sącz przeznaczy blisko 8 milionów złotych na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Tęgo-Boże-Nowy Sącz planowanej drogi Sądeczanka. Dzisiaj radni zatwierdzili zmiany w wieloletniej prognozie finansowej miasta. 21 głosów było za, a jeden wstrzymujący się. Po dzisiejszej sesji prezydent Nowego Sącza podpisał porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie współpracy przy przygotowaniu odcinka. Na terenie Nowego Sącza ma powstać nieco ponad 3 km nowej trasy.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Czy Prawo i Sprawiedliwość może przełamać dotychczasową polityczną mapę Krakowa? W przedterminowych wyborach na prezydenta tego miasta partia stawia na Michała Drewnickiego. Poseł PiS Anna Pieczarka w programie Słowo za Słowo przekonywała, że mimo tego, iż w Krakowie dotychczas wygrywała inna opcja polityczna, tym razem wierzy w zwycięstwo kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Parlamentarzystka podkreślała przede wszystkim jego doświadczenie samorządowe. Przekonywała, że Michał Drewnicki zna Kraków nie tylko z perspektywy urzędu, ale przede wszystkim z codziennej pracy z mieszkańcami.
5: Przede wszystkim Michał Drewnicki nie jest politykiem. Jest samorządowcem, jest radnym, jest mieszkańcem Krakowa, jest zawsze z Krakowem. I to jest wszystko bardzo takie neutralne, ale bardzo ważne w pracy samorządowej. Ja słuchałam też niedawno wywiad z kandydatką, panią senator Koalicji Obywatelskiej, która ewidentnie powiedziała, że to, co robił pan były już prezydent Miszalski, też się jej nie podoba, że te działania, które podejmował, bardzo nadwyrężyły budżet Krakowa. To jeżeli koleżanka tak mówi o swoim koledze, to ja śmiem twierdzić, że też jej działanie jako przyszłego prezydenta albo już później prezydenta byłoby takie samo.
2: Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września. Mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta miasta po majowym referendum, w którym odwołany został Aleksander Miszalski. Do walki o prezydenturę zgłosiło się 12 kandydatów, a wśród oficjalnie zarejestrowanych jest Michał Drewnicki z PiS.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: A teraz w wiadomościach Wadowice. 3 policjantów stanie dzisiaj tutaj przed sądem. Rozpoczyna się proces funkcjonariuszy oskarżonych w związku ze śmiercią 14-letniej Natalii Zandrychowa. Dziewczynka w stanie hipotermii została znaleziona przez ojca w centrum miasta. Wcześniej mężczyzna zawiadomił policję, ale według prokuratury funkcjonariusze nie podjęli czynności służbowych, do których byli zobowiązani. O szczegółach Paweł Pawlica.
6: Na ławie oskarżonych zasiadają 2 policjanci Zandrychowa i 1 z Kent. Prokuratura zarzuca im niedopełnienie obowiązków służbowych oraz nieumyślne narażenie dziecka na utratę życia. W akcie oskarżenia prokuratura stwierdziła, że policjanci popełnili szereg rażących zaniedbań. Nie wysłali patroli i nie podjęli natychmiastowych prób lokalizacji telefonu komórkowego 14-latki. W listopadzie 2023 roku Natalia wyszła rano do szkoły podczas silnego mrozu. Gdy źle się poczuła, zdołała jedynie zadzwonić do ojca i powiedzieć, że nie wie, gdzie jest. Ojciec natychmiast zgłosił zaginięcie na policji. Dziewczynka przez kilka godzin siedziała w śniegu niedaleko supermarketu, zaledwie kilkaset metrów od komisariatu. Odnalazł ją znajomy rodziny, ale na pomoc było już za późno. Zmarła w szpitalu z powodu głębokiej hipotermii. Oskarżeni policjanci nie przyznali się do winy. Grozi im do 3 lat pozbawienia wolności.
2: Do końca listopada ma być gotowa koncepcja wraz z programem funkcjonalno-użytkowym na przebudowę Bartka nad Jeziorem Rożnowskim. Budynek, który był własnością Skarbu Państwa, gmina Gródek nad Dunajcem przejęła na zasadzie darowizny we wrześniu ubiegłego roku. Tym tematem szerzej zajmiemy się już w wiadomościach za godzinę w samo południe. Zapraszam.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Antycyklon Ulrich, a wraz z nim wyraźna zmiana pogody. No i tą zmianę pogody już odczuwamy. Słonecznie, robi się nam coraz cieplej. Dziś 22 stopnie, ale to jeszcze nic w porównaniu do tego, co nas czeka jutro czy pojutrze. Jutro temperatura poskoczy do 30 stopni, a w środę do 32. Sporo słońca i tego słońca nam nie zabraknie. Ciepło również będzie w nocy od 13 do 16 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
1: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
2: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy. Zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607-394-524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
1: Po reklamie.

0: Informacje z życia kościoła.
1: Rolnicy dziękowali za plony. Na jasnogórskim szczycie miała miejsce suma dożynkowa pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, biskupa sandomierskiego. Rolnicy składali tradycyjne dary chleba, mięsa, miody i wiele innych. Jakbym przyjechał do matki, do domu rodzinnego, powiedział jeden z rolników o Jasnej Górze.
2: Tradycyjnie tu jestem co roku przez 22 lata i trzeba przyznać, że w tym szczególnym miejscu jest mi zawsze tak jak u matki swojej, jakbym przyjechał do domu rodzinnego. Ja cieszę się, że mogę przez te 22 lata być w tym miejscu, składać te dary jasnogórskie. Jest dla mnie wielki zaszczyt.
1: Eucharystii uczestniczył prezydent Karol Nawrocki. Obecność Matki Bożej nie zamknęła się w historii, także dziś ludzie są wysłuchiwani, odnoszą duchowe zwycięstwa, mówi ksiądz Jacek Wachowiak, proboszcz parafii w Odporyszowie i kustosz sanktuarium. Dziś rozpocznie się wielki odpust ku czci Matki Bożej Zwycięskiej w Odporyszowie.
3: To miejsce jest związane ściśle z jej obecnością, z jej objawieniami wtedy, kiedy ludzie potrzebowali pomocy, kiedy po ludzku mówili, przegrywamy, nie dajemy rady. Jej objawienia zawsze prowadziły do zwycięstwa, do nadziei. To miejsce jest wyjątkowe dlatego, że objawienia Matki Bożej, czy jej obecność nie zamknęła się w jakiejś historii, tylko ta historia ciągle jest żywa. Ona jest naznaczona zwycięstwami ludzi, którzy doświadczają różnych swoich zniewoleń, którzy przynoszą prośby, błagania i są wysłuchani. Ludzi, którzy są gotowi świadczyć i przynoszą takie świadectwa, gdzie tu i teraz, dzisiaj odnieśli zwycięstwo dzięki obecności Matki Bożej.
1: O godzinie 17 będzie msza święta w sanktuarium w Odporyszowie na rozpoczęcie odpustu. Liturgii przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jerz, a o północy odbędzie się pasterka Maryjna w Studzience. Narodziny Maryi rozpoczynają w procesie zbawczym przygotowanie do przyjścia Jezusa Chrystusa, który odkupił ludzkość, mówi biskup tarnowski Andrzej Jerz. 8 września będziemy obchodzić uroczystość narodzenia Najświętszej Marii Panny, głównej patronki diecezji tarnowskiej. O przesłaniu tego dnia mówił w audycji w Trosce o Kościół biskup Andrzej Jerz.
4: Więc to jest bardzo ważne, że to święto jest w nas przeżywane jako możliwość zbawienia w Jezusie Chrystusie mocą narodzin Maryi, ale także zaczynamy w tych narodzinach Maryi dostrzegać, jak piękne jest życie ludzkie, nasze istnienie w świecie, gdzie często się neguje istnienie, czy następuje jakaś autoagresja, niechęć do siebie, brak sensu życia. Uświadamiamy sobie, że każdy człowiek jest wielkim darem, że jest kimś wyjątkowym i że każde życie trzeba chronić, trzeba je rozwijać, bo ono jest powołane do wieczności.
1: W uroczystość narodzenia Najświętszej Marii Panny, głównej patronki diecezji tarnowskiej, odbędzie się także odpust w parafii katedralnej w Tarnowie. Mszy świętej o 12 przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jerz. Liturgia będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To będzie początek Tygodnia Maryjnego, który potrwa do 15 września. A podczas Tygodnia Maryjnego transmisja mszy świętej w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz codziennie z Bazyliki o godzinie 18, a w niedzielę o 10.30. Już po raz 28 zgromadzili się na Heli Łabowskiej, by uczestniczyć we mszy świętej w intencji niezłomnych żołnierzy, którzy walczyli z komunistami po II wojnie światowej. Ukrywali się także w tych okolicach. Wielu z nich zostało zabitych w 1949 roku, łącznie z księdzem Gurgaczem. To byli prawdziwi patrioci, oddali swoje życie za Polskę, mówi Dariusz Mroczek, przewodniczący Klubu Gazety Polskiej imienia księdza Gurgacza w Nowym Sączu.
5: Są przykładem dla młodych, mam nadzieję teraz, że są rzeczy ważniejsze od takich zwykłych spraw. Są momenty, kiedy trzeba porzucić wszystko i iść do lasu na przykład. Oni byli tym paliwem, dzięki którym później następne pokolenia walczyły. To było takie przekazywanie pałeczki. Były te po kolei bunty 56, 68, 70, 76 Radom, później Solidarność 80 rok, później stan wojenny, działalność w podziemiu i w końcu wolność.
1: Po mszy świętej w intencji księdza Władysława Gurgacza i żołnierzy niezłomnych modliły się sądeckie środowiska patriotyczne, służby mundurowe, leśnicy, samorządowcy, parlamentarzyści. W ramach uroczystości złożono także kwiaty pod pomnikiem księdza Gurgacza, który jest przy budynku Urzędu Gminy Łabowa. Radio RDN Nowy Sącz patronowało temu wydarzeniu.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj, do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
1: Po reklamie.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Rozpoczęła się pierwsza rozprawa w sprawie granatnika. Władze Nowego Sącza podpisały dziś porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie sądeczanki. Będzie też policyjny pościg za 19-latkiem przez kilka miejscowości. Zatrzymał się dopiero, gdy wpadł autem do stawu.
1: Jechał z naprawdę bardzo dużą prędkością, bardzo nieodpowiedzialnie, łamał po drodze przepisy ruchu drogowego.
0: Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Przed warszawskim sądem rejonowym rozpoczęła się pierwsza rozprawa w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. Na ławie oskarżonych zasiada były komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Nie chciał przed wejściem do sądu rozmawiać z mediami.
2: Bardzo przepraszam, chciałem przejść, jestem na 10.30 wezwany.
3: Komendantem głównym policji, dlaczego nie sprawdził pan, czy te granatniki są zabezpieczone?
0: Rozprawa odbywa się z wyłączeniem jawności. Media nie mają wstępu na salę. Nie mogą też przebywać na korytarzu w pobliżu tej sali.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Nowy Sącz wyda blisko 8 milionów złotych na przygotowanie budowy sądeczanki. Pieniądze trafią na opracowanie koncepcji programowej i wykonanie prac geologicznych na odcinku o długości ponad 3 km przebiegającego po terenie miasta. Dzisiaj zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Nowego Sącza podczas sesji Rady Miasta zatwierdzili radni, a później prezydent Ludomir Handzel podpisał porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Stwierdziłem, że temat jest tak ważny dla mieszkańców Nowego Sącza i regionu, że nie możemy dłużej czekać. Musimy zacząć pracować, skończyło się gadanie, musimy po prostu też pomóc Generalnej Dyrekcji, musimy współfinansować to zadanie. Wszyscy wiemy, jak sądeczanka jest ważna dla mieszkańców Nowego Sącza i całego regionu. Także tutaj po prostu nie ma na co czekać i trzeba po prostu wspierać te działania Generalnej Dyrekcji.
0: Dodajmy, że za zmianami w wieloletniej prognozie finansowej miasta głosowało 21 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. W sesji uczestniczyli też mieszkańcy, którzy chcą, aby sądeczanka, czyli nowa droga między Nowym Sączem a Brzeskiem, powstała po lewej stronie Dunajca. Jak podkreślają, byłoby to lepsze społecznie rozwiązanie, bo nie wymagałoby wyburzeń.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Pozornie zwykła kontrola drogowa przerodziła się w policyjny pościg przez kilkadziesiąt kilometrów. Próba ucieczki zakończyła się w przydrożnym stawie, do którego wpadł kierujący autem. Jak relacjonuje Joanna Dychtoń z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, pościg miał swój początek na ulicy Klikowskiej w Tarnowie. Uwagę patrolujących policjantów zwróciła osobowa Skoda, za którą ciągnął się wąż od tankowania gazu.
1: Zatrzymali ten pojazd do kontroli drogowej. Kierujący tym pojazdem zatrzymał się, jednak kiedy policjanci wysiedli z radiowozu, bardzo dużą prędkością ruszył, podjął próbę ucieczki. Policjanci oczywiście rozpoczęli pościg za tym kierującym, który jechał z naprawdę bardzo dużą prędkością, bardzo nieodpowiedzialnie, łamał po drodze przepisy ruchu drogowego. Pościg za kierującym prowadzony był przez Nowodworze, Porębę Radlną, Zabłędze, Tuchów, aż do miejscowości Bistuszowa.
0: W pewnym momencie na wybojach w Bistuszowej właśnie kierujący stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi i wpadł do przydrożnego stawu. Z wody wydobyli go policjanci. Okazało się, że przez cały czas za kierownicą Skody siedział 19-latek z powiatu sądeckiego. Był nietrzeźwy, a wstępne badanie narkotesterem potwierdziło obecność w jego organizmie substancji odurzających. 19-latek usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Niewykluczone jednak, że mogą zostać one rozszerzone o kolejne przewinienia.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Do końca listopada ma być gotowa koncepcja wraz z programem funkcjonalno-użytkowym na przebudowę Bartka nad Jeziorem Rożnowskim. Budynek, który był własnością Skarbu Państwa, gmina Gródek nad Dunajcem przejęła na zasadzie darowizny we wrześniu ubiegłego roku. Samorząd planuje zlokalizować tam ośrodek kulturalno-sportowy, który służyłby przede wszystkim mieszkańcom. Jak zapewniał w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz wójt gminy Gródek nad Dunajcem Jarosław Baziak, nowy budynek ma mieć kilka tysięcy metrów kwadratowych.
6: Szczegóły, co planujemy w nim zawrzeć i co możemy w nim zawrzeć na konkretnym areale, który posiadamy, będę w stanie opowiedzieć dopiero po uzyskaniu koncepcji, zatwierdzeniu jej przez gminę od projektanta, więc wtedy przedstawię Państwu konkretny plan na wykorzystanie tego obiektu. Na pewno będzie przygotowywany z myślą dla mieszkańców. Brakuje nam sali widowiskowej na terenie naszej gminy i wielu innych jeszcze pomieszczeń do wykorzystania, czy dla Gminnego Ośrodka Kultury, zespołów regionalnych, być może szkoły muzycznej, czy sołectwa.
0: Jarosław Baziak dodaje, że sama praca nad projektem architektoniczno-budowlanym ma trwać co najmniej rok. Planowo pozwolenie na budowę gmina uzyska prawdopodobnie do 2 lat, a prace będą mogły rozpocząć się przed 2029 rokiem.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Piękny poniedziałek, to trzeba przyznać. Niedziela nie była taka, jaką sobie wymarzyliśmy, taka, jaką obiecywali nam meteorolodzy. Mocniej powiało i to dość mocno, no ale nie ma co narzekać. Nowy tydzień rozpoczynamy mimo wszystko bardzo ładnie. Wiatr słaby dzisiaj, nie tak jak wczoraj. Wiatr zachodni teraz jest z prędkością około 4 km na godzinę, w porywach zaledwie do 7.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Wróciło do nas lato, bo lato jeszcze przecież cały czas w kalendarzu trwa. Wróciła aura bardzo letnia i jutro będą jeszcze wyższe temperatury, nawet 28 i powyżej 28 stopni. Tak do środy ma utrzymać się nam taka aura letnia, a od czwartku niestety już wzrost zachmurzenia i możliwe opady deszczu. Dzisiaj tak komfortowo, teraz na termometrach w Tarnowie 20 stopni, w ciągu dnia może to być 24, może nawet 25. Niebo bezchmurne nie tylko w Tarnowie, ale w całym regionie, tak jest w Rygicach, w Wiodłowej, w Lubczy, w Latoszynie, w Żabnie, Ciężkowice, Zakliczyn, tutaj także toną w promieniach słonecznych. Plażowa pogoda w grudku, no ale już chyba nikt we wrześniu nie zaryzykuje wejścia do wody, bo ta może być troszeczkę chłodna. No chyba, że chcemy już morsować na początku września, ale na początku września co to za morsowanie, prawda? Jutro zachmurzenie w ciągu dnia przed południem, tak, mogą się pojawić jakieś chmury, ale w ciągu dnia będą rozpogodzenia i możemy spodziewać się nawet 30 stopni na termometrach. Także bardzo przyjemnie to nam się wszystko przedstawia. Dzisiaj jakość powietrza jest dobra. Na barometrach 1001 hektopaskali. Co się dzieje z ciśnieniem? Będzie nam powoli spadać. No a co z sytuacją biometeorologiczną? Dla wszystkich słuchaczy Radia RTN Małopolska jest korzystna. Meteorolodzy mówią, że biometr jest obojętny. O, tak to pięknie ujęli. Czyli pogoda nie ma większego wpływu na nasze samopoczucie, ale wpływ ma Radio RTN Małopolska. Jest Olszówka, witam bardzo serdecznie w poniedziałek 7 września 2026 roku.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Powolutku rozkręcamy nowy tydzień pracy. Slow down. 10,5 minuty po godzinie.

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak

Alanis Morissette. Zazwyczaj niezwykle trudno nam przychodzi zaprzyjaźniać się z poniedziałkiem, prawda? To należy do rzadkości, ale dzisiaj dlaczego nie? Poniedziałek słoneczny, pogodny od rana, z takimi rozpieszczającymi nas temperaturami nawet do 25 stopni. Jeszcze mamy na przyszłość też dobre widoki, bo jutro 30 nawet stopni na termometrach, także wrzesień zapowiada nam się bardzo piękny, no i też pewnie będzie taka złota polska jesień. Na taką właśnie czekamy. O 6 wstało słońce dzisiaj, zajdzie 7 minut po godzinie 19, czyli do zachodu słońca nam zostało o 6 godzin 50 minut, dzień liczy sobie 13 godzin 6 minut i jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku jeszcze o 5 godzin 2 minuty i 2 sekundy, a krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 3 godziny 15 minut i 58 sekund, a za 16 dni 23 września 5 minut po godzinie drugiej przyjdzie do nas astronomiczna jesień. Teraz mamy dużo pięknego lata. Poniedziałek spokojny, melancholijny, jeszcze nastrojowy. Tak będzie teraz muzycznie. Dżem, dzikość mego serca.

Jam i dzikość mego serca. Poniedziałek pełny przebojów w radiu RDN Małopolska, nie tylko takich melancholijnych i nostalgicznych. Właściwie to już druga część dnia, więc coraz bliżej tych wolnych godzin od pracy nabieramy do nich rozpędu z pośrednictwem Purple Disco Machine. Na zegarach dokładnie 25 minut po godzinie 12.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
0: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 880 85280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma, solidna praca, solidne zarobki.
1: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Widzimy, że piękna jest aura wokół nas, w Tarnowie i w okolicach, w całym regionie, no i w całej Polsce południowo-wschodniej. Słonecznie. Częściowe zachmurzenie jest możliwe dzisiaj w godzinach popołudniowych. Jutro zachmurzenie przed południem, wieczorem, w godzinach południowych rozpogodzenia. No, dużo pogodnego słońca na jutro zapowiadają, pogodnego nieba zapowiadają meteorolodzy. Dużo promieni słonecznych będzie do nas docierać tak jutro do 30 stopni nawet.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Co widzimy na mapach pogodowych? Dzisiaj tak, do 25 stopni, jutro nawet 30-31, w środę jeszcze wyższa temperatura, bo 34 stopnie i cały czas takie zachmurzenie małe bądź umiarkowane. No niestety przy tak wysokich temperaturach sytuacja biometeorologiczna już nie będzie korzystna. Na razie mamy biometr obojętny. W czwartek spadnie temperatura i to znacznie poniżej 20 stopni, także taki będziemy mieli skok z 34 do 18 kresek powyżej zera, ale w piątek znowu pogodne niebo, ale kolejny niestety weekend września zapowiada się taki niespokojny w pogodzie. Wprawdzie na termometrach 21-22 stopnie, ale nastąpi wówczas wzrost zachmurzenia i znowu będzie padać. James Blunt w popołudniowym poniedziałkowym programie radia RDN Małopolska.

0: Reklama.
1: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
2: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
5: Poniedziałkowe popołudnie, na razie spokojne na ulicach Tarnowa. Przybyło samochodów w tej chwili między ulicą Legionów a PCK. Mowa o Alei Solidarności, jadąc od Mickiewicza w stronę Klikowskiej ciasno. W drugą stronę jedziemy płynnie od Klikowskiej Aleją Solidarności i Mickiewicza dojeżdżamy do ronda z ulicą Starodąbrowską. Na Starodąbrowskiej przy rondzie spokojnie, przy Słonecznej na rondzie jest tutaj więcej samochodów. Lwowska wolna od korków, płynnie także przy rondzie z ulicą Orkana. Na Alei Jana Pawła II teraz ustawiła się kolejka w kierunku ulicy Słonecznej, ale niezbyt długa. Gumniska Konarskiego-Dąbrowskiego płynnie na Narutowicza, a na odcinkach pewnych tutaj przy Urszulańskiej, przy ulicy Łaziennej jest więcej samochodów. Większy ruch w stronę ulicy Krakowskiej. Na Krakowskiej niestety tutaj spory ruch od ulicy Kochanowskiego, także bardzo wolno przejeżdżamy na skrzyżowanie Dworcowa, Pułaskiego i wolno poruszamy się w kierunku ulicy Narutowicza. W drugą stronę do Krakowa jedziemy płynnie, w miarę spokojnie przy Warsztatowej, chociaż krótka kolejka ustawiła się, ale to jest kwestia zmiany świateł i już jesteśmy prawie przy ulicy Czerwonej i Koszyckiej i jedziemy w stronę Krakowa. Jak jeszcze wyglądają ulice Szujskiego i Mościckiego? Wolno od korków, pustki tutaj na Alei Kwiatkowskiego także pusto, bez większych problemów dojeżdżamy do Witosa, płynnie także do autostrady Wyszyńskiego, elektryczna, spokojna, spokojnie. Na Nowodąbrowskiej przy ulicy Błonie teraz od 16 pułku trochę więcej samochodów. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla kierowców. Patrycja Markowska jeszcze raz na zegarach 19 minut do godziny 13.

Przed godziną 13 sięgam teraz po płytę zespołu, który powstał w połowie lat 90. Zespół Train. Nie zwalnia tempa. To wielokrotnie nagradzana platyną grupa pop-rockowa. Właśnie wydała swój 12 album studyjny. Mad Dog in the Fog. Album stanowi muzyczny ukłon w stronę San Francisco, rodzinnego miasta grupy, którego klimat był przez lata wyraźnie obecny w twórczości Pata Malahala i jego kolegów z zespołu. Od wydania naszego ostatniego albumu minęły ponad 4 lata. W tę płytę włożyliśmy wyjątkową energię, która naprawdę definiuje nas jako zespół pod każdym względem. Mad Dog in the Fog to jedno z pierwszych miejsc w San Francisco, w których formacja Train zaczynała swoją działalność. Więc nic dziwnego, że właśnie taki tytuł tej płyty. To pierwszy lokal, który płacił nam za występy, a jego właściciel od samego początku był jednym z naszych największych zwolenników. Dlatego nazwanie albumu na cześć tego miejsca wydawało się czymś naturalnym i właściwym, mówią członkowie zespołu. Utwór tytułowy z płyty Mad Dog in the Fog, Train.

Twain. Płyta na tygodnia w Radiu RDN Małopolska. Mad Dog in the Fog to jednocześnie nazwa lokalu, w którym po raz pierwszy zagrała grupa Train, a były to lata 90. ubiegłego wieku. Na okładce płyty właśnie to miejsce, rysunek tego miejsca, lokalu, w którym zespół zagrał. No i na cześć także właściciela tej restauracji, który uwierzył w zespół, postanowili właśnie tak nazwać swój ostatni krążek, Mad Dog in the Fog. Będąc właśnie w San Francisco, może uda nam się odwiedzić to miejsce, które na co dzień jest niezwykle kolorowe, bo przystrajane różnego rodzaju flagami, proporczykami z różnych części świata. Przed godziną 13 jeszcze Rubens i wszystko ok, a punktualnie o 13 łączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jodłowska i mam nadzieję, że u Państwa też wszystko.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
1: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundai'em.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
2: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.

0: nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Po reklamie.
3: Są pieniądze na rewitalizację kolejowych plant w Tarnowie. Mieszkańcy pytają, co z drzewami.
4: Z pierwszych opinii dendrologicznych wytypowano około 40 drzew do tego, żeby były one zastąpione nowymi.
3: Pierwsi lokatorzy dostali klucze dzisiaj do mieszkań SIM w Starym Sączu.
5: Mieszkanie jest pod każdym względem bardzo dobrze wykonane.
6: Jestem szczęśliwa, że je mam.
7: Żeby dzieciaki miały też jakieś swoje lokum.
3: Jest 13:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Ceny paliw w detalu mocno w górę. Powód: zakończenie programu osłonowego CPN, ceny paliwa niżej, a także drożejąca ropa na giełdach światowych, co związane jest z kolei z niepokojącą sytuacją wokół cieśniny Ormus. Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl mówi, że nie ma sygnałów mówiących o uspokojeniu konfliktu amerykańsko-irańskiego.
8: Wręcz przeciwnie, mamy do czynienia z informacjami o atakach nawet na tankowce na obszarze Zatoki Perskiej, a to już jest takie poważne podbicie tej premii ryzyka i niestety ropa, obawiam się, że nieubłaganie w kierunku 100 dolarów będzie mogła nam wędrować. W tym momencie tutaj już jest poziom 97 dolarów. Jeżeli nie nastąpi jakieś rozładowujące to napięcie zdarzenie, to niestety obawiam się, że te wyższe ceny zarówno na rynku światowym, jak i w konsekwencji również u nas w Polsce z nami zostaną.
3: Zdaniem analityków na razie trudno jest przewidzieć, w jakim stopniu ta podwyżka przełoży się na całą gospodarkę.
9: Słuchacie wiadomości RDN.
3: 40 drzew zostanie ponownie sprawdzonych przed rewitalizacją plant Jakubowskiego w Tarnowie. Miasto dostało 6 milionów złotych z funduszy europejskich na odnowienie tego miejsca. Miasto zapowiada duże zmiany. Planty nazywane też kolejowymi stanowią popularny skrót na dworzec kolejowy, jednak odstraszają swoim wyglądem. Uszkodzone alejki, grafity czy zarośle nie zachęcają do spędzania tu czasu. Specjalny przegląd czeka drzewa, których może być tu mniej.
4: Rewitalizacja polega przede wszystkim na tym, żeby po opiniach dendrologicznych chore drzewa, te, które stanowią ewentualne zagrożenie, wymieniać na nowe. Pamiętajmy o tym, że park to nie las.
10: A co wam mówi ta wcześniejsza opinia dendrologiczna, która już została wydana?
4: Z pierwszych opinii dendrologicznych wytypowano około 40 drzew do tego, żeby były one zastąpione nowymi lub poddane jeszcze dodatkowej analizie, więc będą one dodatkowo sprawdzane.
3: Tłumaczył na antenie RDN Małopolska w rozmowie z Jolantą Moździerz prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Na plantach Jakubowskiego po rewitalizacji będą odnowione alejki, pojawi się dodatkowe przejście, oświetlenie, odnowiony będzie też mur. Zlecone mają zostać także ekspertyzy ornitologiczne, bo planty Jakubowskiego są także siedliskiem ptaków. A rewitalizacja plant ma rozpocząć się w przyszłym roku.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: 10 pierwszych lokatorów odebrało klucze do swoich nowych mieszkań w Starym Sączu. 104 lokale społecznej inicjatywy mieszkaniowej przy Podegrodzkiej czekają na swoich gospodarzy. Budowa dwóch bloków w ramach spółki, w której obok samorządów jest też Krajowy Zasób Nieruchomości, trwała 2 lata. Mieszkania są różnego metrażu, w pełni wykończone, czekają jedynie na umeblowanie.
5: Mieszkanie jest pod każdym względem bardzo dobrze wykonane. Jest bardzo opłacalne, bo dają możliwość później wykupienia po 15 latach. Także nie jest tak jak w innych krajach, że możesz płacić tylko czynsz i z tego nie masz nic.
6: Myślę, że się przyzwyczaję, że nie mam akurat na piętrze, tylko na parterze, ale z racji tego, że mam syna chorego na wózku, to te parterowe mieszkanie jest dla mnie dostosowane i jestem szczęśliwa, że je mam.
7: Żeby dzieciaki miały też jakieś swoje lokum. Bez kredytu.
3: Stary Sącz już zapowiada kolejną inicjatywę w ramach SIM, także przy ulicy Podegrodzkiej. Tym razem będzie to ponad 90 mieszkań o większym metrażu. Te już są projektowane, a gotowe mają być za 3 lata.
9: Słuchacie wiadomości RDN.
3: 34. edycja agropromocji przeszła już do historii. Przez 2 dni przy ołtarzu papieskim w Starym Sączu swoje wyroby prezentowało ponad 300 wystawców. Można było spotkać tu hodowców zwierząt i roślin, ale też zobaczyć niezwykle nowoczesny sprzęt rolniczy. Dla mieszkańców regionu agropromocja była sposobem także na spędzenie wolnego czasu, ale też okazją do zakupów.
2: Jeżówki bardzo ładne, hibiskusy bagienne, można kupić do ogrodu różne rzeczy. Jest duży wybór, jak zresztą co roku.
11: To jest borówka amerykańska, truskawki i róże.
12: A co Państwo sądzą o tym wydarzeniu?
13: Że rozmachem jest duże wydarzenie.
12: Ale faktycznie jest duży wybór?
11: Ja byłam przygotowana na to, że będzie więcej roślin i krzewów, a tu jest ogólnie więcej stoisk takich, które są
13: spędzenia chyba czasu dla całych rodzin, cały dzień można spędzić. Od stoiska do stoiska.
2: Rodzinnie przyjeżdżamy. Jest cudownie.
14: Zadowoleni jesteśmy, co roku przyjeżdżamy.
3: Fotorelacje z agropromocji znajdziecie na rdn.pl.
9: RDN kulturalnie.
3: Lektura, czyli dziady Adama Mickiewicza były przedmiotem tegorocznej edycji Narodowego Czytania. Celem akcji jest promowanie klasyki polskiej literatury, jak i samego czytelnictwa. W Tarnowie nad utworem pochylili się w Parku Strzeleckim m.in. uczniowie 3 LO.
15: Milczycie, wytłumaczcie, co się tutaj dzieje, o co nas oskarżono, jaki powód sprawy. Powód, że Nowosilcow przybył tu z Warszawy.
16: Po pierwsze, to jest lektura, więc tutaj młodzież, która będzie słuchała też, może sobie jedni przypomnieć, drudzy pierwszy raz usłyszeć tę lekturę. No plus jednak autorem jest Adam Mickiewicz, więc no ważna postać dla Polski, więc mi się wydaje, że to jest bardzo dobry wybór.
17: No myślę, że to jest świetny klasyk, świetny polski klasyk. No dziady to jak wcześniej powiedziała koleżanka, no Adam Mickiewicz, no to jest genialna postać, też patron naszej szkoły, także czujemy się zobowiązani do czytania jego dzieł dokładnie. No i też to się fajnie czyta, bo to jest ciekawa historia i każdemu zdecydowanie bardzo polecam.
18: Wydaje mi się, że dziady to jest bardzo dobry wybór. Na pewno jest to książka, która ma ogromne znaczenie.
3: Relacja z Narodowego Czytania jeszcze dzisiaj w Pulsie Regionu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słonecznie, nie tylko w Małopolsce, ale w całym kraju, na wschodzie, na zachodzie, na północy kraju dużo pogodnego nieba i też takie wysokie temperatury, ale oczywiście najcieplej na południu. W Tarnowie nawet do 30-31 stopni, zobaczymy jutro, nad morzem 24. No dzisiaj do 25 stopni, pogorszenie pogody w środę, ale tylko na północy, na północnym zachodzie kraju, na południu Polski jeszcze w środę też będzie słonecznie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Być może w czwartek popsuje się ta sytuacja i w czwartek zobaczymy więcej chmur nad małopolskim niebem, ale niewykluczone, że też deszczowe ominą nas. Te przyjdą do Małopolski na Podkarpacie. W sobotę tutaj wzrost zachmurzenia, opady deszczu i na termometrach 20 stopni.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: 7,5 minuty po godzinie 13.
3: There was something in the water, made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world, making me smile. Like your smile.

0: Reklama.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska, 187.
5: Hyundai.
0: Po reklamie.
6: 11,5 minuty po 13.
7: Halo? Halo? Proszę pani, mówi reżyser. Znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
8: Nie zagram już. Nie zagram już. Żadnej z ról.
7: Ale proszę pani, to jest główna rola.
8: Żadnej z ról.
7: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Niech pani to weźmie pod uwagę.

0: krótsze, taki miniserial. Może nawet reklamę, proszę pani.
1: A propos, a życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy: Romeo i Julian.

0: otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
1: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
0: W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
1: Żadnej z ról.
0: Znajomość proponuje. Czy pani słyszy?
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Proszę pani, miłość, miłość.
1: Nawet o ból.
0: Małżeństwo, z panią małżeństwo, nie, że pani zrozumie, halo?
1: Nie a propos, a
0: też nie.
1: Życie

0: rozmawiamy, czy co?
1: Janusz Gajos, parole, tak, bardzo teatralnie. A skoro jesteśmy w teatrze, to nie sposób nie wspomnieć 7 dzień października, rok 1950. W Tarnowskim Teatrze imienia Ludwika Solskiego odbyła się uroczysta akademia w 5. rocznicę śmierci Stefana Jaracza. Miała charakter oficjalnego państwowego wydarzenia kulturalnego, wpisanego w realia epoki socrealizmu. Stefan Jaracz, urodzony niedaleko Tarnowa, w Starych Żukowicach i będący uczniem Tarnowskiego Gimnazjum, był wówczas kreowany na wzór postępowego artysty oddanego klasie robotniczej. Kluczowym punktem programu były wystąpienia przedstawicieli władz oraz środowisk artystycznych. Głos zabierali m.in. reprezentanci Związku Zawodowego Pracowników Sztuki i Kultury, którzy podkreślali społeczny i zaangażowany charakter twórczości Jaracza, stawiając go za wzór dla współczesnych twórców. Oprawa sceniczna, no to scenografia takich akademii w latach 50. była ściśle ujednolicona. Na scenie dominował portret upamiętnianego artysty w otoczeniu kwiatów. Często asystowała mu warta honorowa lub poczty sztandarowe, a tło uzupełniały oficjalne hasła i symbole państwowe. A skoro jesteśmy przy teatrze, to będziemy kontynuować ten wątek, bo nowy sezon Teatru Telewizji rozpoczyna się właśnie dzisiaj. Od spotkania z jednym z najbardziej znanych bohaterów polskiej literatury dziecięcej. Widzowie zobaczą premierę Króla Maciusia I w reżyserii Tadeusza Kapicza. Telewizyjna adaptacja powieści Janusza Korczaka przeniesie widzów do niezwykłego świata, w którym 10-letni chłopiec niespodziewanie zostaje władcą całego królestwa. Adaptacja powieści Janusza Korczaka z Janem Fryczem w obsadzie. A to jedna z ostatnich ról aktora. No a dziś o godzinie 11 w Warszawie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Jana Frycza, wybitnego aktora filmowego i teatralnego oraz telewizyjnego, twórca licznych kreacji, którymi zapisał się na trwałe w historii polskiego teatru. Zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Stworzył wiele cenionych przez krytykę i publiczność ról w przedstawieniach Krystiana Lupy, Jerzego Grzegorzewskiego czy Jerzego Jarockiego. Występował w repertuarze klasycznym, jak i eksperymentalno-awangardowym. W jednym z wywiadów Jan Frycz mówił, co jego zdaniem stanowi podstawę zawodu aktora.
2: W teatrze to nie jest tylko sprawa roli czy tam grania. To jest pewnego rodzaju energia. To nie chodzi tylko o budowanie postaci. To są takie fluidy, które w zespole, w danym przedsięwzięciu dajemy sobie nawzajem.
1: Przyznał, że jak się wyraził, położył kilka ról i nauczył się bardziej cenić porażki niż sukcesy.
2: To nie ma nic piękniejszego niż kłaść rolę, pozbywać się tekstu, bo w tym zawodzie, mówię o zawodzie aktorskim, jeszcze w moim wieku teraz można powiedzieć, te klęski, jak mówi Mickiewicz, bieg męski, są najwspanialsze. Sukcesy nie pamiętam, nie. W tym zawodzie sukcesów, to może finansowe czasem, natomiast klęski są fantastyczne, bo uczą pokory i uczą takiego właśnie humanizmu, który jest dziś wpisany w ten zawód.
1: Jan Frycz wysoko oceniał polską dramaturgię i osiągnięcia rodzimych reżyserów teatralnych.
2: Mamy wspaniałych, wielkich twórców teatru. I to mówię na skalę światową, europejską, światową, w ogóle. Tacy ludzie jak Kantor, Hanuszkiewicz, Jarocki, Gdejmek.
1: Jan Frycz zmagał się z chorobą nowotworową, był do końca aktywny zawodowo. W maju bieżącego roku został uhonorowany nagrodą aktorską podczas 66. Kaliskich Spotkań Teatralnych Festiwalu Sztuki Aktorskiej za rolę króla w spektaklu Termopile Polskie w reżyserii Jana Klaty. Odszedł człowiek, który osobowością i talentem wypełniał życie widzów i kolegów, powiedział w sierpniu reżyser Jan Englert, który współpracował z Janem Fryczem w Teatrze Narodowym w Warszawie oraz w Teatrze Telewizji Polskiej.
3: Niezwykła osobowość o swoistym poczuciu humoru, światopoglądzie, spojrzeniu na świat sceptycznym, pełnym ironii, a jednocześnie entuzjazmu w pracy. Ktoś, z kim przeżyłem 40 ponad lat w symbiozie artystycznej, powiedziałbym nawet prawie przyjacielski.
1: Aktor Jerzy Radziwiłłowicz podkreślił 15 sierpnia, że odejście Jana Frycza jest dla niego przede wszystkim osobistą stratą.
4: Patrzę na to pod tym kątem osobistym. Znam człowieka, który odchodzi, którego tracimy, którego ja tracę również, niż pod kątem zawodowym, dlatego że on w takich momentach staje się dla mnie raczej drugorzędny. Natomiast osobiście odczuwam to jako bardzo dużą stratę i myślę, że będzie nam wszystkim Janka bardzo brakowało. No, myślę też o nas jako kolega aktora, ale też o widza. Zrobił tak wiele rzeczy w filmach, nie tylko w

0: teatrze. Także widzowie pamiętają go doskonale i będą pamiętać.
1: Jan Frycz miał w dorobku artystycznym kilkadziesiąt ról filmowych, z których wiele zapisało się w historii polskiego kina. Do takich należy m.in. postać przedwojennego inteligenta z Pożegnania jesieni, w reżyserii Mariusza Trelińskiego, pułkownika w pornografii Jana Jakuba Kolskiego, despotycznego ojca w filmie Pręgi Magdaleny Piekosz czy gangstera Dario w serialu Ślepnąc od świateł. Grał też w komediach romantycznych Nigdy w życiu i Tylko mnie kochaj Ryszarda Zatorskiego. Aktor został uhonorowany nagrodą imienia Aleksandra Zelwerowicza w 1990 roku za rolę w przedstawieniu Opis obyczajów księdza Jędrzeja Kitowicza w Teatrze Stu oraz Iwana w Braciach Karamazow Fiodora Dostojewskiego w Starym Teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Jest trzykrotnym laureatem Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł dla najlepszego aktora drugoplanowego w 2003 roku za Pornografię, rok później za Pręgi i w 2021 za 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komedy. Jedną z ostatnich ról, nad którymi pracował Jan Frycz, była postać prezesa Rady Ministrów w telewizyjnym spektaklu Król Maciuś I i premiera adaptacji powieści Janusza Korczaka w reżyserii Tadeusza Kabicza odbędzie się dziś w TVP. A Jan Frycz w TVP 1. A Jan Frycz zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. O godzinie 11 rozpoczęła się ceremonia w sali pożegnania na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Bliscy zmarłego poprosili żałobników o uczczenie jego śmierci m.in. poprzez rezygnację z tradycyjnych kwiatów na rzecz wsparcia wybranej organizacji charytatywnej. Maryla Rodowicz i Łatwopalni na zegarach 22 minuty po 13.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Słonecznie ze słabym wiatrem. 22 stopnie na termometrach teraz w Tarnowie, także komfortowa, bardzo przyjemna jest temperatura. Wiatr, jak wspomniałem, słaby, w porywach do 7 km na godzinę wieje z zachodu. Biometr jest obojętny, przechodzić będzie w korzystny. Wiatr zmieni swój kierunek w nocy, powieje z południa, ale też bardzo słabo, w porywach do 12 km na godzinę. Przyspieszy jutro do 25 km
7: na godzinę. Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Reklama.
1: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
3: Dzień dobry wszystkim zmotoryzowanym. Poniedziałkowe popołudnie spokojnie na drogach. Bez większych problemów poruszamy się po mieście. W Tarnowie słoneczna, ścitki Słowackiego wolne są od korków. Na Kikowskiej przy Słowackiego jest teraz więcej pojazdów. Podobnie na ulicy Szkotnik na Narutowicza. Tradycyjnie od ulicy Tuchowskiej więcej samochodów do Urszulańskiej. Później już płynnie jedziemy do ulicy Krakowskiej. Krakowska stoi nam od ulicy Pułaskiego w kierunku ulicy Narutowicza. Tutaj ciasno. W drugą stronę do Krakowa wyjeżdżamy z miasta bez kłopotów, nawet przy Warsztatowej nie ma teraz samochodów i dojeżdżamy do ulicy Czerwonej i Koszyckiej i dalej płynnie w stronę Krakowa. Po drugiej stronie miasta, czyli na ulicy Lwowskiej, w stronę Rzeszowa także spokojnie, bez kłopotów wyjeżdżamy. Orkana Lwowska, także tutaj jeszcze jest spokojnie. Na alei Jana Pawła II na wysokości ulicy Odległej teraz więcej samochodów, ale to jest kwestia zmiany świateł i już jedziemy dalej. Błonie spokojnie, bez większych problemów na Elektrycznej i na Wyszyńskiego i dalej do ulicy Kwiatkowskiego dojeżdżamy i już jesteśmy w Mościcach przy ulicy Chemicznej. Płynnie jedziemy w kierunku Kępy Bogumiłowickiej, także dalej w kierunku autostrady. Ruch umiarkowany. Bez większych problemów także poruszamy się po Bochni o tej porze, jedynie na Kraszewskiego i Kościuszki. Tutaj jest więcej samochodów przy ulicy Floris. W Brzesku natomiast więcej samochodów jedynie na Kościuszki i Głowackiego, ale też nie ma powodów do narzekań. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących. Od rana pogoda Wam sprzyja i sprzyjać będzie nie tylko dziś, ale w kolejnych dniach do końca tygodnia. Pogoda bardzo przychylna dla zmotoryzowanych i dla wszystkich miłośników dwóch kółek. Także bezpiecznej drogi Wam życzymy na rowerach, niezależnie od tego, jakie są barwy. Teraz biały rower i korba na zegarach 18 minut do 14.

0: Korba i Biały Rower z pozdrowieniami dla wszystkich miłośników jednośladów, w szczególności dla rowerzystów, tych miłośników rowerów górskich, jak i tych szosowych. Dokładnie 98 lat temu, 7 września, czyli prawie 100 lat temu, w 1928 roku rozpoczął się pierwszy Tour de Pologne, wieloetapowy szosowy wyścig kolarski, obecnie jeden z najbardziej prestiżowych w Europie. Trwającą od 16 września rywalizację rozpoczęło 71 kolarzy, a ukończyło 43. Kolarze przejechali łącznie 1491 km podzielonych na 8 etapów. W klasyfikacji generalnej zwyciężył Felix Więcek z bydgoskiego klubu kolarskiego. Kolarz z Bydgoszczy wygrał 6 z 8 etapów wyścigu. Drugie miejsce zajął Wiktor Olecki z Legii Warszawa, a trzecie Stanisław Kłosowicz z Towarzystwa Zwolenników Sportu w Łodzi. Felix Więcek był na co dzień czeladnikiem masarskim, opowiadał w 2023 roku Piotr Eismont, pasjonat historii kolarstwa.
1: Kiedy ogłoszono komunikat o organizacji Tour de Pologne, zgłosił się pierwszy i dostał numer startowy 1. Rower miał mocno zdezolowany. Zwrócił się o pomoc do kolegi Sobolewskiego, który zarekomendował go Majewskiemu, byłemu mistrzowi Polski, a wtedy sprzedawcy rowerów Varena. Majewski dał Więckowi tylko ramę. Osprzęt musiał załatwić sobie samemu. Przed wyścigiem zdążył na nowym rowerze przejechać ledwie 20 km.
0: Felix Więcek szybko stał się jednym z najbardziej znanych Polaków. W plebiscycie przeglądu sportowego na najlepszych sportowców 1928 roku wyprzedził go tylko lekkoatletka. Wyprzedzili go lekkoatletka, pierwsza polska złota medalistka olimpijska Halina Konopacka i najwszechstronniejszy narciarz okresu międzywojennego, trzykrotny olimpijczyk Bronisław Czech. Tour de Pologne wkrótce zyskał miano jednego z najważniejszych wydarzeń sportowych międzywojennej Polski. Setki tysięcy ludzi zbierały się wzdłuż trasy, aby dopingować rowerzystów. Imprezę reaktywowano w 1947 roku, a wyścig zakończył się zwycięstwem Stanisława Grzelaka. Robert Gawkowski, historyk kultury fizycznej i sportu, opowiadał w 2022, że pierwszym po wojnie Tour de Pologne kolarze rywalizowali w bardzo trudnych warunkach.
2: Stan szos, stan dróg był katastrofalny po wojnie, albo zupełnie różny. Jeden we wschodniej części kraju, a zupełnie inny w zachodniej. No to były tego typu problemy. W 1947 roku, jak dobrze pamiętam, tylko 4 etapy się odbyły tego wyścigu, no bo po prostu nie było gdzie jeździć. Samym sukcesem było to, że taki wyścig w ogóle dobiegł końca i że się odbył. No ale z roku na rok było coraz lepiej, coraz porządniej to było organizowane.
0: Słynny Polak, polski kolarz Ryszard Szurkowski zmarły w 2021 roku. W roku 2010 podkreślał, że uczestnicy Tour de Pologne zawsze mogli liczyć na kibiców. Na trasie, przed radiem i telewizorem, co roku gromadziły się miliony ludzi.
3: Jest to swego rodzaju doping dla kolarza, bo w ten sposób jest podziwiany i oklaskiwany okrzykami i różnymi hasłami, napisami na drodze. To kolarzy jednak motywuje, bo po tych kilku godzinach dojeżdżając do mety, tej mobilizacji kolarzowi potrzeba i te nazwiska, ich nazwiska, tych bohaterów wypisywane na szosie, na transparentach, wykrzykiwane, no jednak budują, mobilizują ich jeszcze bardziej do tego, żeby w tej końcówce walczyli.
0: W okresie PRL Tour de Pologne pozostawał w cieniu wyścigu pokoju słynnej majowej imprezy, będącej dla kolarzy krajów bloku wschodniego tym, czym dla zawodowców jest Tour de France. Polska kronika filmowa w relacji z 1957 roku nie omieszkała wspomnieć o wyższości wyścigu pokoju nad wyścigiem dookoła Polski.
4: Naturalnie w wyścigu dookoła Polski nie startują takie asy jak na trasie Warszawa-Berlin-Praga, ale za to nie jeden zdolny kolarz może się tu wybić i zwrócić na siebie uwagę trenerów. Pierwszy etap z Warszawy do Torunia. O, już mamy jakiegoś pechowca. Tempo wyścigu słabe. Na okrasy jadą i zagranicznicy, Anglicy, Jugosłowianie i Austriacy. Już Toruń. Na stadionie rozegrał się zacięty pojedynek. Chwiędacz jest pierwszy, za nim Lasak i Pancek. Stara gwardia triumfuje. Ale czy na długo?
0: Do 1992 roku Tour de Pologne miał status wyścigu amatorskiego, z wyjątkiem imprezy w 1974, kiedy wystartowali też zawodowcy. Od 1993 wyścig po przejęciu organizacji przez byłego słynnego polskiego kolarza, wicemistrza olimpijskiego z Moskwy, Czesława Langa, jest w pełni zawodowy. Ostatnim Polakiem, który wygrał Tour de Pologne, był Michał Kwiatkowski w 2018 roku. Najczęściej wygrywający te zawody. Polacy to Dariusz Baranowski, Andrzej Mierzejewski i Marian Więckowski, którzy okazywali się najlepsi po 3 razy. Ten ostatni wygrywał wyścig w latach 1954-56. W 2018 Marian Więckowski, zmarły w 2020, opowiadał, jak wyglądała wówczas rywalizacja.
5: To były troszeczkę inne czas, nie? Inne drogi, bardziej większe, odrzuty. Szutrowych tras, kamienistych na Dolnym Śląsku, na Mazurach, to jak się wjechało, to wszystkie kości się policzyło. Każdy chciał wygrać. Trzeba Mariana ugotować. Gotowali mnie, uciekali, ja musiałem ich gonić. Jeszcze jak byłem w koszulce lideru. Nie trzeba go pilnować, bo on ucieknie. Cały czas tak była wojna o to zwycięstwo.
0: Polacy wygrywali Tour de Pologne 52 razy, Belgowie 6, a Włosi 4-krotnie. Najwięcej etapów, 15, wygrał Ryszard Szurkowski, który, co ciekawe, nigdy nie zwyciężył w klasyfikacji generalnej. Najkrótszy Tour de Pologne liczył 606 km w 1947 roku, najdłuższy 6 lat później, 2311. Najdłuższy etap liczył aż 320 km, a kolarze jechali z Warszawy aż do Lwowa. Przed laty zamiast Tour de Pologne używano nazwy Wyścig dookoła Polski. Czy posługiwać się polską nazwą, czy też obcojęzyczną, pochodzącą z języka francuskiego? Wątpliwości rozwiewał w 2006 roku językoznawca, profesor Andrzej Markowski.
6: Istotnie jest to nazwa pewnie wzorowana na Tour de France, ale obecna w naszym języku od bardzo dawna. Rzecz prosta, można by zamienić Tour de Pologne na wyścig dookoła Polski i w encyklopedii PWN na przykład są obie te nazwy, ale wydaje się, że ta nazwa obca, chociaż do polskiego wyścigu już się przyjęła, jest ogólnie znana w świecie.
0: 3 lata temu Tour de Pologne obchodził potrójny jubileusz. Minęło wówczas 95 lat od pierwszych zawodów. Rozgrywany był po raz 80, a Czesław Lang zorganizował go już po raz 30. Zwycięzcą Tour de Pologne został Słoweniec Matej Mohoroć, a najlepszy Polak Michał Kwiatkowski był 3. A 83. edycja wyścigu kolarskiego Tour de Pologne odbyła się od 3 do 9 sierpnia bieżącego roku, a jej zwycięzcą został Niemiec Marco Brenner. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w klasyfikacji generalnej 83. edycji został Filip Gruszczyński, reprezentujący barwy reprezentacji Polski, który zajął 25. miejsce. Kopalnia Soli Wieliczka. Z roku na rok przybywa też uczestników i bardzo dobrze, bo trzeba dbać o kulturę fizyczną, sprawność. Bardzo dużo rowerów teraz. 9 Million Bicycles i Katie Melua. 7 minut do godziny 14:00.

0: i duża ilość rowerów. Nymil Bicycles. A największym producentem rowerów na świecie są Chiny. Te tak przy okazji wytwarzają ponad 60% wszystkich jednośladów. A z kolei w Unii Europejskiej to Portugalia, największy producent rowerów w całej Unii Europejskiej. Polska zajmuje wysokie, bo 5. miejsce wśród największych producentów jednośladów. Wszystkiego bezpiecznego dla wszystkich rowerzystów raz jeszcze. Trzymajcie się ścieżek rowerowych, a tam, gdzie ich nie ma, no to gdzieś pobocza. No uważajcie na siebie nawzajem. No i oczywiście w godzinach popołudniowych, wieczornych i porannych dbajcie o to, żebyście byli widoczni na drodze. O oświetlenie i odblaski. Za chwilę wiadomości o 14.
1: RDN Małopolska 103,6 FM.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
3: Optyk Pokorna Staffin w Dębicy to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
4: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie między innymi koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego GROT. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
1: Po reklamie. Jest porozumienie między Nowym Sączem a GDDKiA w sprawie współpracy przy przygotowaniu odcinka sądeczanki. A w Tarnowie policjanci zatrzymali nietrzeźwą 15-latkę. Przewoziła pijaną koleżankę.
5: 15-latka miała ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu.
1: Na zegarze 14, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Nowy Sącz wyda blisko 8 milionów złotych na przygotowanie budowy sądeczanki. Pieniądze trafią na opracowanie koncepcji programowej, ale też wykonanie prac geologicznych na odcinku o długości ponad 3 km przebiegających po terenie miasta. Najpierw zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Nowego Sącza zatwierdzili dzisiaj radni, a później prezydent Ludomir Handzel podpisał porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Jak mówi Robert Jakubiak, zastępca dyrektora krakowskiego oddziału GDDKiA, porozumienie umożliwia wejście w teren geodetom.
6: Nasz wyłoniony wykonawca będzie mógł wykonywać zarówno badania pomiary, jak przede wszystkim możliwości wejścia w teren i wykonania badań geologicznych, które są niezbędne do tego, żeby określić i uprecyzować wszystkie warunki techniczne dotyczące tej klasy drogi, jaką tu proponujemy. Sądeczanka ze względu na swoje znaczenie strategiczne dla całej Małopolski i powiązania z autostradą A4 będzie drogą klasy GP, natomiast ona będzie ograniczonej dostępności drogą bezpieczną, gdzie powiązania z układem lokalnym będzie miała w węzłach.
1: Udział miasta Nowego Sącza w kosztach przygotowania inwestycji wyniesie niecałe 8 milionów złotych. Wynika to z przepisów dotyczących miast na prawach powiatu, zgodnie z którymi to prezydent miasta jest zarządcą znajdującego się w jego granicach dróg publicznych.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Niecodzienny finał miała nocna interwencja funkcjonariuszy policji w Tarnowie. Około północy, w nocy z niedzieli na poniedziałek, zatrzymali nietrzeźwą 15-latkę siedzącą za kierownicą Toyoty. Jak mówiła na antenie RDN Małopolska aspirant Joanna Dychtoń z zespołu prasowego tarnowskiej policji, mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej auto, które chaotycznie zmieniało pasy ruchu oraz nagle przyspieszało i zwalniało na ulicy Błonia.
5: W dzisiejszej nocy mieliśmy taką sytuację, gdzie sposób jazdy jednego z pojazdów wzbudził niepokój policjantów. Zatrzymali do kontroli drogowej kierującą samochodem osobowym. Okazała się to być 15-latka, która miała ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Jechała z pasażerką, 20-latką, która również była nietrzeźwa, samochodem ojca tej pasażerki.
1: Po wykonaniu czynności na miejscu interwencji 15-latka została przekazana opiekunom. Szczegółowe okoliczności, w tym sposób, w jaki nastolatka weszła w posiadanie samochodu, wyjaśnia tarnowska policja.
0: Z życia Kościoła.
1: Narodziny Maryi rozpoczynają w procesie zbawczym przygotowanie do przyjścia Jezusa Chrystusa, który odkupił ludzkość, mówi biskup tarnowski Andrzej Jerz. 8 września będziemy obchodzić uroczystość narodzenia Najświętszej Maryi Panny, głównej patronki diecezji tarnowskiej. O przesłaniu tego dnia mówił w audycji W trosce o Kościół biskup Andrzej Jerz.
7: Więc to jest bardzo ważne, że to święto jest w nas przeżywane jako możliwość zbawienia w Jezusie Chrystusie mocą narodzin Maryi, ale także zaczynamy w tych narodzinach Maryi dostrzegać, jak piękne jest życie ludzkie, nasze istnienie w świecie, gdzie często się neguje istnienie, czy następuje jakaś autoagresja, niechęć do siebie, brak sensu życia. Uświadamiamy sobie, że każdy człowiek jest wielkim darem, że jest kimś wyjątkowym i że każde życie trzeba chronić, trzeba je rozwijać, bo ono jest powołane do wieczności.
1: W uroczystość narodzenia Najświętszej Maryi Panny, głównej patronki diecezji tarnowskiej, odbędzie się także odpust w parafii katedralnej w Tarnowie. Mszy świętej o 12:00 przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jerz. Msza będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To początek tygodnia maryjnego, który potrwa do 15 września.
0: RDN kulturalnie.
1: A w Nowym Sączu ruszyła 6. edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. To cykl 8 koncertów i 12 spektakli. Na inauguracji w amfiteatrze zagrała orkiestra Symfonia Carpadia wraz z wokalistami Anią Karwan i Sławkiem Uniatowskim.
8: Ciekawie jest, różnorodnie, to na pewno.
9: Najciekawsze to było.
8: Przynajmniej dla nas tutaj, no tak, Ania Karwan, właśnie ta symfonia, no to tak gdzieś najbardziej do nas.
10: Po tłumie ludzi widać, że jest to zainteresowanie.
11: Joanna Kiełbasa, skrzypce. Cudownie, zawsze jak gramy, to jest tutaj wspaniała atmosfera i my tutaj jesteśmy w większości właśnie muzycy, którzy grają w orkiestrze właśnie z Nowego Sącza i z okolicy, więc wspaniała okazja, żeby się spotkać.
12: Okazja, żeby też wystąpić wspólnie z artystami z zewnątrz.
11: Tak, Marcin Wyrostek, uwielbiamy z nim grać. Też Ania Karwan, Sławek Uniatowski. Wspaniale.
1: A Sądecka Jesień Kulturalna potrwa do 27 września.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słońca nie ubywa, na termometrach przybywa. W Tarnowie temperatura teraz 22-23 stopnie, do 25 na dzisiaj meteorolodzy zapowiadają. W nocy 13 kresek, nadal z niewielkim zachmurzeniem. Może troszeczkę rano być więcej chmur, ale w ciągu dnia dużo rozpogodzeń. Jutro słonecznie 30-31 stopni. Jakość powietrza jest dobra, biometr obojętny.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Sytuacja biometeorologiczna będzie nawet korzystna dzisiaj w godzinach popołudniowych i wieczornych. Jutro niestety biometr niekorzystny, ale to pewnie przez tą wysoką temperaturę. Dawid Kwiatkowski, czy wie? Jest 6,5 minuty po 14. Czy wie?

Czy wiesz, kto dzisiaj świętuje? Między innymi Dobrobąd, także Domosława, Gratus, Melchior, Pamfil, Regina, Ryszard i Teodoryk. Wszystkiego naj od nas.

0: i Manam. Chińskie morze. Udamy się teraz nad polskie morze. Do Gdańska dokładnie. 87 lat temu, 7 września w 1939 roku, po bohaterskiej obronie przed przeważającymi siłami niemieckimi skapitulowała załoga Westerplatte. Wojskowej składnicy tranzytowej broniło około 200 żołnierzy pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego, a następnie kapitana Franciszka Dąbrowskiego. Polska placówka na Westerplatte została zaatakowana 1 września w 1939 roku o godzinie 4:45 strzałami z pancernika Schleswig-Holstein. Kilka minut później do szturmu ruszyło około 4000 niemieckich żołnierzy z morza, lądu i powietrza. Była to pierwsza bitwa II wojny światowej. Polscy żołnierze mieli stawiać opór najwyżej 12 godzin. Bombardowani z powietrza i ostrzeliwani przez niemieckie działa i moździerze bronili się przez 7 dni. Gdy zabrakło amunicji, a żołnierze byli skrajnie wyczerpani, 7 września major Henryk Sucharski podjął decyzję o kapitulacji, wspominał kapral Edward Łuczyński, zmarły w 1971 roku.
1: 7 dni bez ciepłej strawy, 7 dni bez zmiany na posterunkach, 7 dni bez światła i bez wody, no i bez spania naturalnie. 7 dzień walki to był dzień ostateczny, gdzie żołnierz po prostu już nogi popuchnięte, wyczerpany fizycznie, i major Sucharski, jak zobaczył tą sytuację, musiał zadecydować o kapitulacji.
0: Około godziny 10:15 załoga Westerplatte poddała się. Jeden z obrońców, Ignacy Skowron, zmarły w 2012, awansowany po wojnie do stopnia majora, zapamiętał rozmowę, którą z niemieckim oficerem przyjmującym kapitulację odbył dowódca Westerplatte, major Henryk Sucharski.
2: Major mówi, no cóż, siła jest słaba, ludzi ubyło, już pół Polski prawie zabrane, no i wyszary jestem do poddania się, bo szkoda ludzi. I mówi ten komandor, gdyby miał to wojsko u siebie, na tę waleczność, to by mógł bawić cały świat.
0: Niemcy byli przeświadczeni o potędze swojego ataku na Westerplatte i spodziewali się szybkiego zwycięstwa. Gdy pierwszego

0: Ignacy Skowron wspominał, że 1 września 1939 roku pełnił służbę wartowniczą. Obserwował okolice przez lornetkę i był świadkiem wystrzelenia pierwszego pocisku z pancernika Schleswig-Holstein.
1: Wyszedłem sprawdzić posterunki. To była godzina po 4:40, bym mogła powiedzieć. Wyszedłem na schodki i spojrzałem się tak przed siebie na kanał, na Gdańsk. Spojrzałem się w prawo. Nic, cichutko. W lewo, a ten krążownik stał. I w tym momencie cała maszta czerwona i pierwszy pocisk na bramę kolejową.
0: Około 1,5 godziny po rozpoczęciu ataku na Westerplatte sierżant Michał Blikus, zmarły w 1972, służący na placówce elektrownia, zauważył na przedpolu niemiecki desant.
2: Stałem akurat na czujce i zobaczyłem, jak Niemcy wysadzili z lodzi, no, trudno by tutaj powiedzieć ilość, 18-20 kilku, i ponieważ to była skarpa z Białego Piasku, zobaczyliśmy, jak na tą skarpę pojedynczo wdrapują się. Krzyknąłem, chłopaki, Niemcy są. No i wówczas kolega to porobić otworzył ogień, oddał dwie serii, dwie taśmy puścił cały i widzieliśmy, jak na dole oni padali, ale się padali zabici, trudno nam powiedzieć, bo odległość była między nami jakieś do 300 metrów.
0: Dowodzący placówką PROM, porucznik Leon Pająk, zmarły w 1990, stawił skuteczny opór trzem niemieckim natarciom.
3: Wróg, który spodziewał się, że ten kilometr kwadratowy powierzchni naszej zdobędzie go maksimum w okresie pół godziny, atakował z wielką furią. W ogniu naszych karabinów, karabinów bezpośrednio z placówki PROM, cała to natarcie nie tylko, że się zatrzymuje, ale w ogniu naszym pryska raczej do tyłu, gdzieś na boki, nie mogąc oczywiście skoczyć do przodu z uwagi na nasz ogień.
0: Kapral Edward Łuczyński, dowodzący wartownią numer 6, wspominał bombardowanie kilkudziesięciu niemieckich samolotów, wskutek którego zostały zniszczone koszary oraz wszystkie moździerze.
4: Bomby przebiły wszystkie stropy, do ostatnich piwnic. No ten okres przeżyliśmy w koszarach potwornie po prostu. Na szczęście wartownia ta była dość mocna, żelbetonowa, także same stropu wartowni bomby nie przebiły. No bombardowanie to trwało przeszło godzinę czasu. W tym czasie koszary chodziły dosłownie jak kajak po falach morskich.
0: Heroiczna obrona placówki miała wielkie znaczenie moralne dla żołnierzy walczących w kampanii wrześniowej, a także ludności cywilnej, między innymi broniącej się Warszawy. Westerplatte zostaje do dziś jednym z najbardziej znanych symboli polskiego oporu. Nawiązał do tego Jan Paweł II podczas spotkania z młodzieżą na Westerplatte 12 czerwca 1987 roku. Papież podkreślił, że każdy człowiek znajduje w życiu swoje Westerplatte. Czyli zadanie, które trzeba podjąć i wypełnić zarówno dla siebie, jak i z myślą o innych.
5: Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte.
0: W 2022 roku na nowo otwartym cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte pochowano szczątki 9 obrońców z września 1939 roku oraz majora Henryka Sucharskiego. Spoczęli tam kapral Jan Gębura, legionista, Józef Kita, starszy strzelec Władysław Okraszewski, kapral Bronisław Perucki, plutonowy Adolf Petzel, starszy legionista Ignacy Zatorski, starszy legionista Zygmunt Zięba oraz dwóch niezidentyfikowanych żołnierzy. Ich szczątki odkryto w trakcie prac archeologicznych prowadzonych na Westerplatte w 2019 roku przez zespół badaczy Muzeum II Wojny Światowej. Badania archeologiczne na Półwyspie prowadzone są do dziś. W lipcu bieżącego roku odnaleziono płytę oporową polskiego moździerza, jednego z zaledwie 4 egzemplarzy używanych podczas walk na Westerplatte we wrześniu 1939 roku. Pozostaniemy w tym miejscu w Gdańsku, a to za sprawą grupy Golden Life. To rodzinne miasto tego właśnie zespołu. Zespół w 1994 roku, właściwie ta piosenka została wydana w 1995, ale singiel zatytułowany jest 24 listopada 1994 rok. Pochodzi od daty, tragicznej daty. Powstała piosenka w hołdzie ofiarom tragicznego pożaru w hali Stoczni Gdańskiej.

24 11 94, utwór nagrany w hołdzie ofiarą pożarów w hali Stoczni Gdańskiej z 24 listopada 1994 roku. Stąd tytuł utworu. A życie, choć piękne, tak kruche jest, zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć, został wykorzystany m.in. na pomniku ofiar katastrofy, którą upamiętnia. Przypomnę przy okazji, zginęło wówczas 7 osób, a około 300 zostało rannych. Teraz w popołudniowym poniedziałkowym programie Radia RDN Małopolska, grupa Demono i Twoje ulice. Na ulicę Tarnowa wyjedziemy przed godziną 15. Sprawdzimy też, jak upływa dzień na drogach pod względem bezpieczeństwa. A już za chwil kilka wiadomości o 14.30 przedstawi Marta Jodłowska. Teraz Andrzej Krzywy.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
0: Po reklamie.
5: Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej 75 Brzesko-Nowy Sącz. Przypomnijmy, w Czchowie doszło dzisiaj do zderzenia karetki z lawetą. Służby informowały o 3 poszkodowanych osobach. Droga przez kilka godzin była zablokowana w obu kierunkach.
6: Doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego przewożącego maszynę budowlaną oraz karetki pogotowia ratunkowego. Karetka przewoziła pacjenta. Obecnie wszystkie osoby poszkodowane zostały zabrane do szpitali w Brzesku oraz w Nowym Sączu.
5: Relacjonował Dominik Machał, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku. Kierowcy musieli korzystać z objazdów lokalnymi drogami.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Czy Prawo i Sprawiedliwość może przełamać dotychczasową polityczną mapę Krakowa? W przedterminowych wyborach na prezydenta tego miasta partia stawia na Michała Drewnickiego. Poseł PiS Anna Pieczarka w programie Słowo za Słowo przekonywała, że mimo tego, iż w Krakowie dotychczas wygrywała inna opcja polityczna, tym razem wierzy w zwycięstwo kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Parlamentarzystka podkreślała przede wszystkim jego doświadczenie samorządowe. Przekonywała, że Michał Drewnicki zna Kraków nie tylko z perspektywy urzędu, ale przede wszystkim z codziennej pracy z mieszkańcami.
8: Przede wszystkim Michał Drewnicki nie jest politykiem. Jest samorządowcem, jest radnym, jest mieszkańcem Krakowa, jest zawsze z Krakowem. I to jest wszystko bardzo takie neutralne, ale bardzo ważne w pracy samorządowej. Ja słuchałam też niedawno wywiad z kandydatką panią senator Koalicji Obywatelskiej, która ewidentnie powiedziała, że to, co robił pan były już prezydent Miszalski, też się jej nie podoba, że te działania, które podejmował, bardzo nadwyrężyły budżet Krakowa. To jeżeli koleżanka tak mówi o swoim koledze, to ja śmiem twierdzić, że też jej działanie jako przyszłego prezydenta albo już później prezydenta byłoby takie samo.
5: Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września. Mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta miasta po majowym referendum, w którym odwołany został Aleksander Miszalski. Do walki o prezydenturę zgłosiło się 12 kandydatów. Wśród oficjalnie zarejestrowanych jest Michał Drewnicki z PiS.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Pogoda nie zawsze sprzyjała, ale dziękujemy Panu Bogu za plony, mówili rolnicy i sadownicy z gminy Łososina Dolna, którzy licznie wzięli udział w święcie plonów. Był to czas modlitwy, ale też dobrej zabawy. Zdaniem wójta Adama Wolaka ten rok jest dość trudny pod względem pogody. We znaki dały się chociażby kwietniowe przymrozki, które spowodowały sporo strat.
9: Między innymi w uprawach sadowniczych czy w plantacjach owoców miękkich. Te szkody, które zostały wyszacowane, to przekroczyły ponad 8 milionów złotych kwotę. Dotknęły prawie 130 gospodarstw i powierzchnię w granicach 530 hektarów. Upraw ucierpiało w mniejszym lub większym stopniu. Ludzie są zdeterminowani, pracowici, także na pewno się nie poddają. Natomiast tu w tej sytuacji, jaka zaistniała na wiosnę, na pewno potrzebna będzie jakaś pomoc dla tych osób, które ucierpiały najbardziej.
5: Jak dodał wójt gminy Łososina Dolna, z informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że dopłaty bezpośrednie zostaną uruchomione już jutro i w pierwszej kolejności mają być wypłacane rolnikom, którzy ucierpieli przez anomalia pogodowa.
7: RDN kulturalnie.
5: Sądeczanie licznie wzięli udział w koncertach charytatywnych. Niepoprawni optymiści 6-0 dla Jasia. W weekend wydarzenie odbyło się 4-krotnie w Auli Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Każdy, kto zobaczył w akcji młodych sądeckich muzyków i tancerzy, wspierał zarazem zbiórkę dla Jasia Gałęziowskiego z Chełmca, który od urodzenia zmaga się z niedorozwojem kości udowej. Jego nóżka jest o około 10 cm krótsza od drugiej.
10: Do nas to troszeczkę jeszcze nie dociera, co się właśnie wydarzyło i że te 4 koncerty się odbyły, że było tak strasznie dużo ludzi i że tyle dobra się niosło dla Jasia. Mamy nadzieję, że zebraliśmy tę kwotę, która jest potrzebna, to pewnie dowiemy się na dniach i będziemy to oczywiście publikować na naszych social mediach. Strasznie się cieszymy, że tyle osób przyszło pomóc Jasiowi, strasznie się cieszymy, że taka energia była na widowni.
11: Uczestniczą w tym naprawdę niesamowici ludzie.
12: Poprzez to, co lubimy, co kochamy, możemy pomóc jeszcze.
5: A wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Robimy Coś Więcej z Nowego Sącza. Zdjęcia z koncertów znajdziecie na rdn.pl.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: W Grudku nad Dunajcem teraz kumulacja chmur, ale nie są to chmury deszczowe. Dużo pogodnego nieba teraz w Tarnowie i w regionie, w Dąbrowie Tarnowskiej, w Zakliczynie, w Ciężkowicach. Tutaj sporo promieni słonecznych do nas dociera. Na termometrach 23 stopnie, w Tarnowie będzie 25. Jutro rano zachmurzenie, po południu rozpogodzenia, wieczorem również dużo pogodnego nieba. Jutro w ciągu dnia 31 stopni.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Ciśnienie powoli spada, było 1001 hektopaskal i teraz mamy 1000. Biomet jest obojętny, przechodzić będzie w korzystny, jutro znowu niekorzystny ze względu na wysoką temperaturę. 14:36.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Po reklamie.
4: Kwadrans przed 15. Witam i pozdrawiam zmotoryzowanych. Jak upływa dzień na drogach w regionie? No, mogłoby być lepiej, nie jest najlepiej. W Bochni spokojnie, ale w Czchowie doszło to do zdarzenia, wiecie, z wiadomości, karetki z lawetą na drodze krajowej 75. W Czchowie były utrudnienia, ale trasa w tej chwili jest już przejezdna. W Dębicy spokojnie, w Dąbrowie Tarnowskiej również cisza i spokój, a tarnowscy policjanci rano odnotowali na autostradzie kolizję dwóch pojazdów. Kawałek dalej auto wjechało w bariery, kolejna kolizja. I w Brzozówce w godzinach południowych na głównej trasie zderzenie trzech pojazdów, dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Wyjeżdżamy na ulicę Tarnowa, ruch większy przede wszystkim na Narutowicza od strony krakowskiej. Na krakowskiej przy Warsztatowej dużo aut, przy Koszyckiej Czerwonej także ruch jest wzmożony, podobnie na ulicy Szkotnik, ciasno na Lwowskiej przy Orkana, także jest więcej samochodów na Alei Jana Pawła przy Słonecznej. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących.

wszędzie, głucha wszędzie, co to będzie, bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. A nasz naród jak lawa, z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wywietrzy. Dziady Adama Mickiewicza były przedmiotem tegorocznej edycji Narodowego Czytania. Dziś o tym w Pulsie Regionu między 15.30 a 17.00 odwiedzimy Park Strzelecki w Tarnowie, gdzie młodzież czytała fragmenty dziadów. Odwiedzimy także Odporyszów. Gościem popołudniowego programu będzie proboszcz i kustosz Sanktuarium Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny, ksiądz Jacek Wachowiak. Będziemy mówić o nowym wyglądzie plant przy dworcu. Planty kolejowe zmienią swój wygląd. Przed nami renowacja. To, co zostało zepsute, zostanie naprawione. A co, na jakie zmiany czekają mieszkańcy Tarnowa? Czy przybędzie drzew, czy ich będzie mniej? Jak będzie przebiegać rewitalizacja i ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na ten cel? O tym w Pulsie Regionu. Będzie też o sądeczance. Dzisiaj Rada Miasta Nowego Sącza zatwierdziła 8 milionów na budowę odcinka na terenie Nowego Sącza. Podpisano jednocześnie porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Będzie też o łososińskim święcie plonów i podsumujemy, jaki to był sezon dla rolników i sadowników. Z jednej strony świętowanie, z drugiej strony problemy właśnie sadowników i rolników. Zachęcam do słuchania Pulsu Regionu od 15.30 do 17.00.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csm.tarnow.pl.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Grzech nigdy nie jest mały. Czasem myślimy, że robimy wszystko tak jak należy, a mimo to nic się nie układa. Tak jakbyśmy my wypełniali swoją część, ale Bóg zawalał swoją. Czy kiedykolwiek tak się czułeś? Niekiedy dzieje się tak dlatego, że Boży czas jest inny niż nasz. Ale zdarza się też, że Bóg jest bardziej niż gotowy wylać na nas swoje błogosławieństwo, ale coś go powstrzymuje, jakby zator. Jeśli kiedykolwiek miałeś w domu zatkane rury, wiesz, że niewielki zator może zatrzymać przepływ wielkich ilości wody. Czasem jest w naszym życiu jakiś mały kompromis. Coś, co zatajamy. Drobna, ukryta sprawa, którą tak łatwo usprawiedliwić, dla której tak łatwo znaleźć wymówki. Coś, czego nikt inny nie widzi, oprócz Boga i nas samych. A On czeka, aż się z tym rozprawimy, aż usuniemy ten ukryty zator, żeby popłynęła żywa woda. Ale to przecież nic wielkiego. Nikt tego nie widzi. Jasne. Tak samo jest z zatorami. W Bożych oczach grzech nigdy nie jest mały.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Godzina miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: Reklama.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj? Do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
2: Po reklamie.
3: Przybywa samochodów na ulicach Tarnowa, Brzeska i Bochni. Robi się ciasno. Na ulicy Krakowskiej w Tarnowie przy Narutowicza ruch wzmożony. Dużo samochodów teraz jest na Narutowicza, teraz już w jedną i w drugą stronę. Na Konarskiego, skrzyżowanie Gumiska, Dąbrowskiego, na Gumiskiej na wysokości mostowej auta stoją. No i to skrzyżowanie jest mocno oblegane, Dąbrowskiego, Konarskiego. Krakowska przy Warsztatowej tutaj także ciasno. Przed mostem samochody.

jest wrzucić, nie róbcie tego, ograniczona prędkość, to wiadomo, także jedziemy zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Na piątym biegu wódka suflera. No, oni mogą sobie pozwolić, bo cały świat chcą okrążyć.

tylko, przynajmniej na tarczy zegarowej do 15.30 już tuż, tuż. Zanim przywita Was Lucyna Rchała w Pulsie Regionu, w informacyjnym podsumowaniu dnia, będzie spotykać się z Państwem w tym tygodniu. Ja jeszcze zaglądam na karty muzycznego kalendarza. 90 lat temu, w 1936 roku w Teksasie urodził się Buddy Holly, legenda rock'n'rolla lat 50. W wieku 22 lat zginął w katastrofie lotniczej.

20 lat później w Polsce, dokładnie w Chorzowie i dokładnie 70 lat temu urodził się Ryszard Riddle, charyzmatyczny wokalista grupy Jam. Do zespołu dołączył w 1973 roku. Był autorem większości tekstów grupy, a także współkompozytorem. Grał także na harmonice ustnej. W wyniku uzależnienia od narkotyków zmarł 30 lipca 1994 roku. A utwór, którego posłuchamy na zakończenie naszego spotkania, dedykowany jest Ryszardowi Skibińskiemu. Jerzy Olszówka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się jutro po godzinie 12. Będzie jutro bardzo uroczyście po południu, a w godzinach popołudniowych, tak, samo południe. No to co, do jutra. Pa, pa!

0: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie m.in. koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego GROT. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
5: Po reklamie.
6: Minęła 15.30. Zaczynamy Puls Regionu. Jesteśmy tam, gdzie coś się dzieje.
7: Korek jest na parę kilometrów. Ludzie są zaskoczeni tym. No.
8: Będziemy stać tutaj nawet 2 tygodnie i będziemy blokować tą drogę.
6: Interweniujemy w waszych sprawach.
9: Budowaliśmy tyle lat tu nasze domy, żeby tu mieszkać, a nie żeby nas stąd wysiedlili.
10: Po każdej ulewie jest po prostu masakra. Jest wszystko wymyte, cały żwir, są dziury.
6: Bierzemy pod lupę obietnice polityków i samorządowców.
11: Dopinamy pewne rzeczy, poprawiamy studium zagospodarowania.
12: Jeszcze nie doszło do tej transakcji, natomiast wszystkie inne działania są prowadzone.
6: Towarzyszymy wam w najważniejszych momentach i czekamy na wasze opinie w każdej sprawie. Wszystko, czym dziś żyjecie, już teraz w Pulsie Regionu.
13: Miasto Nowy Sącz przekaże blisko 8 milionów złotych na opracowanie koncepcji programowej sądeczanki. Dziś zapadły ważne decyzje w tej sprawie.
14: Nasz wyłoniony wykonawca będzie mógł wykonywać zarówno badania pomiary, jak przede wszystkim możliwości wejścia w teren i wykonania badań geologicznych.
13: Są pieniądze na rewitalizację kolejowych plant w Tarnowie. Jakich zmian oczekują mieszkańcy?
15: Wszystko jest stare.
16: Brzydka trawa, no chodnik, tam jakaś dziura jest. Te ptaki.
17: Ludzie, którzy przyjeżdżają na ten dworzec, idą zobaczyć stary rynek, czy idą gdzieś tam w inne miejsce, powinni przechodzić przez miejsce bardziej dostojne, godne tego miasta.
13: Rolnicy i sadownicy z gminy Łososina Dolna dziękowali za plony, choć trudności nie brakowało.
18: Raczej była susza, tylko dziękujemy Bogu, że nie było gradobicia, wiatrów i tak dalej.
19: Te szkody, które zostały wyszacowane, przekroczyły ponad 8 milionów złotych kwotę. Dotknęły prawie 130 gospodarstw.
13: W ramach akcji Narodowe Czytanie w Tarnowie wybrzmiały fragmenty dziadów.
20: Myślę, że to jest świetny klasyk, świetny polski klasyk. No dziady Adam Mickiewicz, no to jest genialna postać. No i też to się fajnie czyta, bo to jest ciekawa historia i każdemu zdecydowanie bardzo polecam.
13: Po godzinie 16 naszym gościem będzie ksiądz Jacek Wachowiak, proboszcz parafii w Odporyszowie i kustosz sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej, z którym porozmawiamy o rozpoczynającym się dziś Wielkim Odpuście. Do godziny 17 nie zabraknie również informacji sportowych czy kulturalnych oraz dobrej muzyki. Zapraszam serdecznie w imieniu własnym, a także reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
2: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 200 80 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj? Do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
10: Nowy Sącz będzie współfinansować prace przygotowujące budowę sądeczanki. Dziś zmiany w wieloletniej prognozie finansowej miasta zatwierdzili radni, a później władze miasta podpisały porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Blisko 8 milionów złotych trafi na opracowanie koncepcji programowej i wykonanie prac geologicznych na odcinku o długości ponad 3 km. Przebiegającym po terenie miasta. Na sesji nie obyło się bez udziału protestujących mieszkańców. Więcej na ten temat Maria Mułka.
11: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz miasto Nowy Sącz podpisały porozumienie dotyczące przygotowania odcinka Tęgoborze Nowy Sącz. Będzie on miał 9 km długości, z czego blisko 6 powstanie poza granicami miasta, natomiast ponad 3 km na terenie Nowego Sącza. Miasto sfinansuje prace projektowe dotyczące tego mniejszego odcinka, mówi prezydent Ludomir Handzel.
12: Stwierdziłem, że temat jest tak ważny dla mieszkańców Nowego Sącza i regionu, że nie możemy dłużej czekać. Musimy zacząć pracować, skończyło się gadanie, musimy po prostu też pomóc Generalnej Dyrekcji, musimy współfinansować to zadanie. Wszyscy wiemy, jak sądeczanka jest ważna dla mieszkańców Nowego Sącza i całego regionu. Także tutaj po prostu nie ma na co czekać i trzeba po prostu wspierać te działania Generalnej Dyrekcji.
11: Udział miasta Nowego Sącza w kosztach przygotowania inwestycji wyniesie około 7 800 000 zł. Wynika to z przepisów dotyczących miast na prawach powiatu, zgodnie z którymi to prezydent miasta jest zarządcą znajdujących się w jego granicach dróg publicznych. Nowy Sącz musi więc pokryć 50% kosztów przygotowania dokumentacji. Jak mówi Robert Jakubiek, zastępca dyrektora krakowskiego oddziału GDDKiA, porozumienie umożliwia m.in. wejście w teren geodetom.
0: Nasz wyłoniony wykonawca będzie mógł wykonywać zarówno badania pomiary, jak przede wszystkim możliwości wejścia w teren i wykonania badań geologicznych, które są niezbędne do tego, żeby określić i uprecyzować wszystkie warunki techniczne dotyczące tej klasy drogi, jaką tu proponujemy. Sądeczanka ze względu na swoje znaczenie strategiczne dla całej Małopolski i powiązania z autostradą A4 będzie drogą klasy GP, natomiast ona będzie ograniczonej dostępności, drogą bezpieczną, gdzie powiązania z układem lokalnym będzie miała w węzłach.
11: Dodajmy, że za zmianami w wieloletniej prognozie finansowej miasta, czyli przekazaniem funduszy z budżetu miasta do GDDKiA, głosowało 21 radnych, a jeden wstrzymał się od głosu. W sesji uczestniczyli też mieszkańcy, którzy chcą, aby Sądeczanka, czyli nowa droga między Nowym Sączem a Brzeskiem, powstała po lewej stronie Dunajca. Jak podkreślają, byłoby to lepsze społecznie rozwiązanie, bo nie wymagałoby wyburzeń.
13: Nie słucha się głosu mieszkańców, a idzie się tylko za tym, że coś się już dokonało. Nigdy nie było konsultowane z mieszkańcami miasta przebieg tego wariantu. Budowa po prawej stronie Dunajca wiąże się z olbrzymimi kosztami. Idzie to po terenie zalewowym, po terenie grząskim, po terenie osuwiskowym, kreską, palcem po mapie, wszystko robiono, nie widząc, co jest naprawdę.
11: Mówi Lesław Menio, który występował jako jeden z przeciwników wariantu C, wybranego przez inwestora jako preferowanego. Przedstawiciele GDDKiA podkreślają, że tak duże zmiany w koncepcji Sądeczanki na tym etapie znów wstrzymałyby pracę na kolejne lata. Odnosili się jednak do możliwości modyfikacji przebiegu Sądeczanki. Robert Jakubiak przekonywał, że możliwe zmiany będą z korzyścią dla mieszkańców miasta.
0: Generalny dyrektor ochrony środowiska zapisał nam większy margines możliwości realizacji inwestycji. My teraz, korzystając z tego marginesu, chcemy skorzystać z tego, żeby z tych działek, które zostały wyznaczone w decyzji, zejść. Prowadzimy teraz prace przygotowawcze. Dzięki panu prezydentowi będziemy mogli przede wszystkim na terenie Nowego Sącza rozpocząć intensywne prace związane z tym, jak ten układ drogowy zmodyfikować, żeby ograniczać wyburzenia, bo takie możliwości techniczne istnieją.
11: Dodajmy, że przygotowania do realizacji odcinka Tęgoborze - Nowy Sącz już trwają. 14 lipca GDDKiA podpisało umowę o wartości ponad 12,5 miliona złotych. Zadaniem projektantów jest przygotowanie koncepcji programowej, czyli szczegółowego opracowania pokazującego, jak przyszła droga ma zostać zbudowana. Dokumentacja doprecyzuje m.in. rozwiązania koncepcyjne, parametry mostów, wiaduktów i innych obiektów inżynieryjnych oraz sposób ich posadowienia. Ważną częścią tego zadania będą badania geologiczne, które pozwolą dokładnie rozpoznać warunki gruntowe na terenie przyszłej drogi. Zgodnie z umową wykonawca powinien zakończyć pracę w grudniu 2028 roku.

0: Tarnów dostał 6 milionów złotych z funduszy europejskich na odnowienie plant Jakubowskiego. Jak informowaliśmy, miasto zapowiada duże zmiany. Szczegóły zna Jolanta Moździerz.
1: Mieszkańcy i turyści, którzy przechodzą przez kolejowe plenty, przyznają, że konieczne jest odnowienie tego miejsca.
2: Miejsce naprawdę takie starodawne. Bardzo wszystko jest stare, no wszędzie jest nowocześnie. A jeszcze szczególnie przy dworcu, w centrum miasta.
3: Brzydka trawa, no chodnik, tam jakaś dziura jest. Te ptaki, no ale na te ptaki nie mamy niestety mocnych ani siły. Krakowska jest cała tak wybetonowana i wybudynkowana, że po prostu gdzieś ta odrobinka tej zieleni jest niezbędna. W każdym mieście każde drzewo jest naprawdę bardzo cenne. Tyle tylko, żeby nie zagrażało życiu. Tu powinno być zamiast trochę trawy i więcej krzewów.
4: Jakaś ubikacja by się przydała. Warto jest tu wprowadzić taką zieleń niską, warto wprowadzić kwiaty, warto jest to ożywić. Wypadałoby zachować te drzewa, bo one są naprawdę cenne. Ta lipa tutaj, jesion, kasztany, o nie trzeba walczyć. Wiązy. To ma swój urok. Ludzie, którzy przyjeżdżają na ten dworzec, idą zobaczyć stary rynek, czy idą gdzieś tam w inne miejsce, powinni przechodzić przez miejsce bardziej dostojne, godne tego miasta, nie takie no trochę zapuszczone, nadgryzione z obłem czasu i trochę no stanowiące rezerwuar ludzi spod ciemnej gwiazdy też częściowo.
1: Planty, nazywane też kolejowymi, stanowią popularny skrót na dworzec kolejowy, jednak odstraszają swoim wyglądem. Uszkodzone alejki, graffiti czy zarośla nie zachęcają do spędzania tu czasu. Specjalny przegląd czeka drzewa, których po rewitalizacji może być mniej. Z plant może zniknąć nawet kilkadziesiąt drzew.
5: Rewitalizacja polega przede wszystkim na tym, żeby po opiniach dendrologicznych chore drzewa, te, które stanowią ewentualne zagrożenie, wymieniać na nowe. Pamiętajmy o tym, że park to nie las.
1: A co wam mówi ta wcześniejsza opinia dendrologiczna, która już została wydana?
5: Z pierwszych opinii dendrologicznych wytypowano około 40 drzew. Do tego, żeby były one zastąpione nowymi lub poddane jeszcze dodatkowej analizie, więc będą one dodatkowo sprawdzane.
1: Tłumaczył na antenie Radia RDN Małopolska prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Samorządowiec przekonuje, że planty Jakubowskiego to brama do miasta, która w obecnym kształcie zamiast przyciągać, odstrasza.
5: Musimy też zadbać o to, żeby to miejsce przestało być miejscem wstydu. Chyba nie ma bardziej znaczącego miejsca, które wzbudzałoby tyle wniosków o poprawę sytuacji jak planty Jakubowskiego. To jest brama do miasta, to jest wejście, to jest pierwsze wrażenie, jakie robi miasto na dzień dobry, na turystach, którzy przyjeżdżają do nas pociągiem, więc mam nadzieję, że te zarówno remont alejek, jak i dodatkowe atrakcje, oświetlenia, ławki, elementy nasadzeń będą raczej powodem do zadowolenia.
1: Zlecone mają zostać także ekspertyzy ornitologiczne, bo planty Jakubowskiego to także siedliska ptaków. Rewitalizacja ma się rozpocząć w przyszłym roku.

0: Rodzina Łososina Dolna świętowała dożynki. My przy tej okazji sprawdziliśmy, czy rolnicy i sadownicy są zadowoleni z tegorocznych plonów. Relacja Krzysztofa Niedzielana.
1: Łososińskie święto plonów było czasem radości i dziękczynienia, a dla nas okazją do zapytania rolników i sadowników, jakie mieli w tym roku plony.
2: Jest w tym roku za co dziękować?
3: No jest, no to urodzaje były i za pogodę, i za zdrowie, i za wszystko. Dla mnie był dobry rok. Zboże, pszenica i mam tunele foliowe, które mam ogórki i pomidory. Raczej była susza, tylko dziękujemy Bogu, że nie było gradobicia i wiatrów i tak dalej.
2: Jaki to był sezon?
4: Gorszy jak w tamtym roku. Gorsze zboże, paliwo droższe, gorsza opłacalność. W poprzednim roku był lepszy plon. No i paliwo by tańsze i taniej wychodziło, a w tym roku drogiej. Pogoda sprzyjała, ale wiosna była sucho i gorzej było.
5: Trochę słaby susza, z początku przymrozek.
2: Czy mimo tych trudności dalej będzie kontynuacja, czy dalej jest jeszcze zapał?
5: No tak, jeżeli zasadzone, także trzeba na przyszły rok znowu zadbać o to i daj Boże, będzie lepiej.
2: A jakie to owoce w Pana przypadku?
5: Jabłka, śliwki, gruszki.
1: Wójt Adam Wolak szacuje, że około 50% mieszkańców gminy Łososina Dolna to rolnicy i sadownicy. Jego zdaniem ten rok jest dość trudny pod względem pogody. Mowa m.in. o kwietniowych przymrozkach, które spowodowały sporo strat.
6: M.in. w uprawach sadowniczych czy w plantacjach owoców miękkich. Te szkody, które zostały wyszacowane, to przekroczyły ponad 8 milionów złotych kwotę. Dotknęły prawie 130 gospodarstw i powierzchnię w granicach 530 hektarów. Upraw ucierpiało w mniejszym lub większym stopniu. Ludzie są zdeterminowani, pracowici, także na pewno się nie poddają. Natomiast tu w tej sytuacji, jaka zaistniała na wiosnę, na pewno potrzebna będzie jakaś pomoc dla tych osób, które ucierpiały najbardziej.
1: Jak dodał wójt gminy Łososina Dolna, z informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że dopłaty bezpośrednie zostaną uruchomione 8 września i w pierwszej kolejności mają być wypłacane rolnikom, którzy ucierpieli przez anomalia pogodowe. Z jednej strony trudności, z drugiej strony radość i świętowanie. Skoro w Łososinie Dolnej było święto plonów, to i miał miejsce konkurs wieńca dożynkowego.
7: Prezentujemy wieś. Mamy zrobiony własnoręcznie wieniec tradycyjny. No, pracowały dziewczyny ponad 3 miesiące. Wieniec w całości jest wykonany ręcznie. Nie ma tam żadnych kleju, żadnych elementów metalowych. Jest wykonany ze słomy. No wszystko, co nam natura dała, co nam urosła. Kwiaty, zboża, len, najstarsza pszenica. Płaskórka, ponad 300-letnia odmiana, bardzo zdrowa.
1: Wyjaśniła Wiesława Stach, sołtys Żbikowic. Za inny wieniec była odpowiedzialna m.in. Maria Pacholarz z Koła Gospodyń Wiejskich w Tęgoborzy.
8: Najpierw my robili tą podstawę, czyli z drutu robiliśmy koronę, a potem i brałamy zboże, tu jest na przykład szanżyto, a tu jest pszenica, no i chleb z własnego wypieku.
2: W środku, w centrum, tak?
8: No, w środku centrum tem, no i krzyż u góry jest, no to bo wiadomo.
1: W ramach Łososińskiego Święta Plonów miał miejsce korowód do kościoła parafialnego i następnie po mszy świętej dziękczynnej uczestnicy przejechali na plac przy urzędzie gminy, gdzie miały miejsce liczne atrakcje. Były to m.in. koncerty zespołów Lachowska Wiara, Baciary czy orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej. Radio RDN Nowy Sącz patronowało wydarzeniu.
0: A my po wiadomościach, które już za 4 minuty, wracamy z kolejnymi tematami.

RDN Małopolska 103,6 FM, RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: Pierwsi lokatorzy dostali klucze do mieszkań SIM w Starym Sączu.
2: Mieszkanie jest pod każdym względem bardzo dobrze wykonane.
3: Jestem szczęśliwa, że je mam.
4: Żeby dzieciaki miały też gdzie jakieś swoje lokum.
1: Będzie też policyjny pościg za 19-latkiem przez kilka miejscowości.
5: Jechał z naprawdę bardzo dużą prędkością, bardzo nieodpowiedzialnie, łamał po drodze przepisy ruchu drogowego.
1: Aktor Jan Frycz spoczął na Starych Powązkach. Jest 16:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. 10 pierwszych lokatorów odebrało klucze do swoich nowych mieszkań w Starym Sączu. 104 lokale Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej przy Podegrodzkiej czekają na swoich gospodarzy. Budowa dwóch bloków w ramach spółki, w której obok samorządów jest też Krajowy Zasób Nieruchomości, trwała 2 lata. Mieszkania są różnego metrażu, w pełni wykończone i czekają tylko na umeblowanie. Sprawdziliśmy, co o nowych mieszkaniach sądzą lokatorzy.
2: Mieszkanie jest pod każdym względem bardzo dobrze wykonane. Jest bardzo opłacalne, bo dają możliwość później wykupienia po 15 latach. Także nie jest tak jak w innych krajach, że możesz płacić tylko czynsz i z tego nie masz nic.
3: Myślę, że się przyzwyczaję, że nie mam akurat na piętrze, tylko na parterze, ale z racji tego, że mam syna chorego na wózku, to te parterowe mieszkanie jest dla mnie dostosowane i jestem szczęśliwa, że je mam.
4: Żeby dzieciaki miały też gdzie jakieś swoje lokum. Bez kredytu.
1: Stary Sącz już zapowiada kolejną inicjatywę w ramach SIM, także przy ulicy Podegrodzkiej. Tym razem będzie to ponad 90 mieszkań o większym metrażu. Te już są projektowane, a gotowe mają być za 3 lata.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Pozornie zwykła kontrola drogowa przerodziła się w policyjny pościg przez kilkadziesiąt kilometrów. Próba ucieczki zakończyła się w przydrożnym stawie, do którego wpadł kierujący autem. Jak relacjonuje Joanna Dychtoń z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, pościg miał swój początek na ulicy Klikowskiej w Tarnowie. Uwagę patrolujących policjantów zwróciła osobowa Skoda, za którą ciągnął się wąż od tankowania gazu.
5: Zatrzymali ten pojazd do kontroli drogowej. Kierujący tym pojazdem zatrzymał się, jednak kiedy policjanci wysiedli z radiowozu, bardzo dużą prędkością ruszył, podjął próbę ucieczki. Policjanci oczywiście rozpoczęli pościg za tym kierującym, który jechał z naprawdę bardzo dużą prędkością, bardzo nieodpowiedzialnie, łamał po drodze przepisy ruchu drogowego. Pościg za kierującym prowadzony był przez Nowodworze, Porębę Radlną, Zabłędzę, Tuchów, aż do miejscowości Bistuszowa.
1: W pewnym momencie na wybojach właśnie w Bistuszowej kierujący stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi i wpadł do przydrożnego stawu. Z wody wydobyli go policjanci. Okazało się, że przez cały czas za kierownicą Skody siedział 19-latek z powiatu nowosądeckiego. Był nietrzeźwy, a wstępne badanie narkotesterem potwierdziło obecność w jego organizmie substancji odurzających. 19-latek usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Niewykluczone jednak, że mogą zostać one rozszerzone o kolejne przewinienia.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Już jutro zostanie zamknięta ulica Żeglarska w Nowym Sączu. Miejski Zarząd Dróg informuje, że rozpoczną się wtedy prace związane z odbudową nawierzchni jezdni zniszczonej podczas robót przy przebudowie torów kolejowych. A już teraz trzeba się tu liczyć z utrudnieniami.
6: Tutaj są teraz te rozkopy i to nam bardzo utrudnia życie. Może to na czas remontu kanalizacji wodnej jest dużo niższe ciśnienie. Mam kłopoty na przykład z praniem.
7: Jest troszkę większy problem z przejazdem, ale ogólnie no, co zrobić?
8: Mi to nie przeszkadza. Robią i będzie dobrze, nie? Jak zrobią drogę, będzie lepsza.
9: To się należy zrobić, nie? Bo to zniszczona jest droga. To samochodnik, ale droga no na pewno zniszczona była.
10: Rozjechana trochę przez te ciężkie
9: auta. Dokładnie.
1: Ulica Żeglarska zamknięta zostanie całkowicie jutro. Kierowcy nie przejadą także przez skrzyżowanie z ulicami Wincentego Pola, Strzelecką, Przerwy Tetmajera i Łokietka. A utrudnienia potrwają planowo przez tydzień, czyli do wtorku 15 września.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Jan Frycz spoczął na Starych Powązkach w Warszawie. Aktor teatralny, filmowy, zmarł 15 sierpnia. Uroczystość o charakterze państwowym odbyła się w sali pożegnań na Powązkach Wojskowych w Warszawie.
11: Aktora żegnała rodzina, przyjaciele, aktorzy, reżyserzy, którzy wspominali jego niezwykły kunszt aktorski, który był swego rodzaju tajemnicą, mówi Jerzy Radziwiłowicz.
12: To było takie nieoczywiste, niepokojące. Patrzyło się na postaci Rongrata, bo widać, że tam w tych ludziach się bardzo wiele dzieje.
11: A Jan Englert podkreślał, że fenomen aktorstwa Jana Frycza polegał między innymi na łączeniu przez niego przeciwieństw.
13: Czasami jak już graliśmy przedstawienia, nie wiedziałem, co zagra. Czy będzie dzisiaj zgorzkniałym starcem, czy entuzjastą młodości. Wymykał się kategorią.
11: Reżyserka Magdalena Piekosz, w której debiutanckim filmie zagrał Jan Frycz, wspomina, że potrafił on stworzyć wybitne kreacje.
14: On po prostu tworzył wielowymiarowe role, analizował postać od środka, budował ją od wewnątrz.
11: Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat.
1: Relacjonował Witold Banach.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Wygląda na to, że w całym regionie będzie piękna i upalna pogoda. Dzisiaj do 25 około, jutro do 29 albo 30 i okazuje się, że prognozy dla Nowego Sącza są bardziej obiecujące. No, o ten jeden stopień co prawda, ale zawsze to coś. Środa pod znakiem 32-33 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: skala Toszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Po reklamie.
2: 10 po 16. Państwo słuchają radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz i programu Puls Regionu. Za chwilę spotkanie z naszym gościem.

0: Dziś rozpoczyna się wielki odpust ku czci Matki Bożej Zwycięskiej w Odporyszowie. O pielgrzymowaniu do Pani Powiśla opowie gość Pulsu Regionu, z którym rozmawia Ewa Biedroń.
1: Naszym gościem jest proboszcz parafii pod wezwaniem oczyszczenia Najświętszej Marii Panny, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Odporyszowie, ksiądz Jacek Wachowiak ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Szczęść Boże, witamy.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: 8 września przypada uroczystość narodzenia Najświętszej Marii Panny. W poniedziałek już rusza odpust w Odporyszowie. Jak będą przebiegały te uroczystości?
2: W poniedziałek, wigilię uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, tradycyjnie udamy się z procesją różańcową do kaplicy Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny na naszym cmentarzu parafialnym. Natomiast o godzinie 17 rozpocznie się uroczysta msza święta w sanktuarium na rozpoczęcie odpustu. Z wielką radością mogę też poinformować, że w tej mszy świętej będzie przewodniczyć biskup ordynariusz Andrzej Jerz.
1: A o północy będzie pasterka maryjna w studzience.
2: To jest miejsce oddalone mniej więcej o 1,5-2 kilometry od samego sanktuarium. Jest to miejsce wyjątkowe, dlatego że w roku 1657 w marcu, kiedy wojska szwedzkie zaatakowały tę miejscowość, te okolice, oczywiście był to wielki ból i cierpienie dla mieszkańców. Oni byli zebrani właśnie w okolicach tego miejsca i kiedy po ludzku wydawało się, że sytuacja jest beznadziejna, ukazała im się Matka Boża w tym obrazie, ale znany obraz sanktuarium z kościoła. No wiadomo, że taka wizja, takie objawienie daje oczywiście ogromnego ducha i przy tej okazji jeszcze, no właśnie, miało miejsce też takie cudowne wydarzenie, dlatego że ci mieszkańcy atakowani, oni byli spragnieni i można powiedzieć, że tam wytrysnęły źródełka, które ugasiły też pragnienie. Tak, skoro mówię o tej studzience i o tym źródle, które bije do dzisiaj, ta woda, po którą przyjeżdżają pielgrzymi z wielu kilometrów, tak, z daleka, ponieważ pojawiły się pytanie, czy ta woda jest zdrowa, tak, cudowna, ale czy zdrowa, więc też chciałbym poinformować, że kilka miesięcy temu poddaliśmy tę wodę gruntownej analizie, był sanepid oczywiście, więc woda jest nie tylko cudowna, bo stała się darem Maryi, ale ona jest bardzo dobra.

0: Penna do Matki Bożej od Poryszowskiej, sprawowana o godzinie 17:30, a potem msza święta o godzinie 18 w tych intencjach, ona gromadzi coraz więcej ludzi, parafian, pielgrzymów. No widać z tygodnia na tydzień, jak ławki się wypełniają. Natomiast no i oczywiście co za tym idzie, jest bardzo wiele intencji, więc z trudem tę nowennę kończymy przed mszą świętą i powiem tak, jest bardzo wiele dziękczynienia. Parafianie i pielgrzymi mają świadomość, ile Maryja wyprasza i potrafią podziękować za wiele, wiele łask. Równocześnie to, co jest takie bardzo widoczne, jest tyle intencji związanych z małżeństwem, z rodziną, tyle intencji związanych z problemami alkoholowymi. Niestety sporo jest ludzi zniewolonych na różne sposoby. I ponieważ zazwyczaj mam tę nowennę, to zawsze jest taka intencja związana z trzeźwością, właśnie ze zniewoleniem. To są intencje rozdzierające serce, bo przecież znam i te mamy, które opłakują swoich synów, i te żony, i mężów, no bo przecież ten problem też dotyka kobiet, tak?
1: I będzie podczas Wielkiego Odpustu taki dzień właśnie poświęcony modlitwie o trzeźwość, o wolność od zniewoleń. Z Tarnowa przyjdzie pielgrzymka trzeźwościowa. Kiedy to się wszystko odbędzie?
0: Tak, ta pielgrzymka, ona jest tradycyjnie w niedzielę, tak, przed zakończeniem odpustu. No w tym wypadku, w tym roku ten dzień to jest 13 dzień września, Dzień Modlitwy o Trzeźwość i Wolność od Zniewoleń. Dla nas to pielgrzymowanie pielgrzymów z Tarnowa ma szczególne znaczenie, dlatego że razem z parafianami pielgrzymowaliśmy w tym roku. Na Jasną Górę właśnie z tą pielgrzymką, to grupa numer 4 z parafii Świętej Rodziny. W ubiegłym roku było około 100 osób. To jest wielki dar. Właśnie to pielgrzymowanie, ta modlitwa. I mówiąc szczerze, też jest taka też radosna nowina, dlatego że bodajże wczoraj czytałem o tym, że Polacy mniej piją. To też jest dobry znak i ufam, że to jest też między innymi właśnie owoc tej pielgrzymki, że to nie tylko kwestia trzeźwości czy stylu życia, ale również pomoc tym, którzy pomóc sobie sami nie potrafią.
1: Wróćmy do początku odpustu i kolejne dni. Kto jest zaproszony szczególnie, aby modlić się w poszczególnych dniach?
0: Warto rozpocząć od głównego, można powiedzieć, animatora tego czasu. Zaprosiliśmy naszego rodaka z Odporyszowa, misjonarza, który obecnie jest proboszczem w parafii Zesłania Ducha Świętego w Sopocie, księdza Łukasza Patonia. On będzie przez te kolejne dni, oczywiście poza poniedziałkową mszą, gdzie będzie biskup, ordynariusz, on będzie na każdej mszy świętej głosił nauki związane z konkretnymi tematami dnia. Tradycyjnie zaczynamy uroczystością Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Te msze święte będą połączone z poświęceniem ziarna siewnego. Przygotowujemy worki z takim ziarnem. Oczywiście to poświęcone ziarno można ze sobą zabrać. W środę szczególny dzień, Dzień Rodzin, msze święte wszystkie będą połączone z odnowieniem przysięgi małżeńskiej. Czwartek, można powiedzieć, Dzień Kapłański, Dzień Powołań. Tak, to jest Dzień Modlitwy w intencji Kościoła Ojca Świętego i rozeznania powołania życiowego nie tylko do kapłaństwa, prawda, czy życia zakonnego, ale niech każdy młody człowiek rozeznaje swoje miejsce w życiu i swoje powołanie. Szczególny dzień to także piątek, kiedy będziemy się modlić w intencji Ojczyzny. Sobota poświęcona rolnikom. Dziękujemy za wszystkie zbiory, dożynki, tak, prezentacja wieńców żniwnych. W niedzielę to już omawialiśmy ten dzień modlitwy o trzeźwość i wolność od zniewoleń, pielgrzymka. z Tarnowa i dekanatów Powiśla. Natomiast w poniedziałek tak się złożyło, że jest to także święto podwyższenia Krzyża Świętego. Będziemy obchodzić Dzień Chorych. Każda msza święta będzie połączona z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych. W ten sposób też chcemy włączyć wszystkich chorych, cierpiących w tę moc Jezusa.

0: Jezusowego cierpienia i to wszystko, co z Jego krzyża wypływa. I wreszcie we wtorek, 15 września, na zakończenie odpustu zapraszamy wszystkich czcicieli niepokalanej, aby stworzyli taką wielką wspólnotę wielbiącą Boga za dar Maryi, za dar Matki, która jest naszą Matką tutaj, szczególnie na właśnie na Powiślu, w Odporyszowie. No, mam niezwykłe doświadczenie jej obecności. I w ten sposób też chcielibyśmy pewnie z wielką radością i wdzięcznością ten czas odpustu zakończyć, śpiewając uroczyste Te Deum i zasłaniając cudowny obraz Matki Bożej Odporyszowskiej.
1: Bardzo bogaty program Wielkiego Odpustu w Odporyszowie. Pielgrzymi, mieszkańcy będą także mieli okazję odwiedzić Muzeum Jana Wnęka. I to nie tylko chyba ci, którzy interesują się lotnictwem, bo to bardzo ciekawa historia. Warto ją poznać, jeżeli ktoś wcześniej o tym nie słyszał, bo tuż przy kościele jest to muzeum.
0: Tak, trochę nowości będzie, dlatego że udało nam się w tym roku wyremontować taki nasz dom parafialny, iskierka, tam będą dwie osobne sale. Jedna sala to będą dewocjonalia, druga zapraszamy na kawę, herbatę, prawda, i ciastko. Gdzieś tam w weekend koła gospodyń też zapraszają na coś ciepłego, typu bigos, prawda. No więc dzieje się. Natomiast też się cieszymy, że w muzeum, które do tej pory ono właśnie dzieliło te różne funkcje, także gdzieś tam była jakaś kawiarnia. Teraz ono jest tylko i wyłącznie przystosowane do odwiedzin pielgrzymów. Muzeum Jana Wnęka, czyli wybitnego człowieka tych ziem, który był pierwszym, który, można powiedzieć, wzleciał, tak? który na tych swoich skrzydłach, zwanych lotami, odbył kilka lotów, które gdzieś tam do kilku kilometrów trwały. No ale jest takim, można powiedzieć, Leonardo da Vinci tych ziem, jest genialnym rzeźbiarzem, jest bardzo wiele rzeźb w tym muzeum, one są też powiązane z tajemnicami różańcowymi. Można powiedzieć, że każdy, kto przybędzie do tego muzeum, nie tylko pozna historię i życie tego niezwykłego, utalentowanego człowieka, który, tak się złożyło, że za 2 lata będzie równo 100 lat od jego narodzin, trochę patronuje, ufam, że z nieba, tym wszystkim utalentowanym ludziom, którzy gdzieś mają swoje marzenia, a takich, muszę przyznać, ludzi młodych w Odporyszowie, w naszej parafii jest bardzo wiele. To jest dla mnie takie bardzo piękne i zaskakujące, że w tych czasach, gdzie tak trochę często młodzi ludzie to też potrafią powiedzieć, że trochę tak jakoś nie mają zbyt wielkich ambicji poza internetem. To oczywiście mówimy o jakiejś części. Tutaj sporo jest takich dobrych pragnień, marzeń i niech się to wszystko rozwija. Natomiast poza tym życiem zdolnego człowieka, to też można się bardzo mocno zanurzyć w tej jego sztuce, w tych jego rzeźbach, które zostawiają ogromne wrażenie, dlatego że jest to obcowanie nie tylko ze sztuką, ale też z duchowością. Trudno nie wyjść z takiego muzeum po takim spotkaniu z takimi rzeźbami, choćby Jezusa modlącego się w Ogrójcu, czy Matka Bolesna. Każda figura to jest właściwie jak otwarta księga dotykająca serca, emocji, uczuć, więc tym bardziej do tego muzeum zapraszamy.
1: A na koniec chciałabym, żebyśmy słuchacze zostawili z takim przesłaniem, jakie płynie z uroczystości narodzenia Najświętszej Marii Panny. Już 8 września w liturgii takie właśnie wspomnienie i wiele parafii właśnie taki tytuł nosi w naszej diecezji.
0: Tak, jeżeli mogę takie pewne przesłanie, bo ono się też wiąże z tematem czy z hasłem tegorocznego odpustu, od spotkania z Matką do świadectwa wiary w codziennym życiu. I pewnie to jest takie przesłanie, żeby spotkanie z Matką rodziło w nas nieustannie to pragnienie, by w codzienności, tak jaka ona jest, by w powołaniu, które jest tak, jakie jest, czy to nasze życie, te nasze różne wydarzenia, żeby one były naznaczone prostym świadectwem wiary. Mam przekonanie, że bardzo bardzo wielu ludzi dzisiaj czeka na takie świadectwo, na to, że ta moja wiara, która objawia się w udziale w odpuście, tak, w modlitwie, nawet w tym, że gdzieś na kolanach obejdę ten cudowny obraz, żeby jednak w codzienności widać było, że we mnie się dzięki Maryi, tak jak w niej rodzi nieustannie życie Boże. Czego życzę i parafianom, i pielgrzymom, i słuchaczom, radiosłuchaczom. Naprawdę warto dzisiaj chwycić Maryję za rękę, ale równocześnie pozwolić jej się prowadzić w codzienności, żeby ludzie widzieli, że naprawdę mamy wiarę i jest ona skarbem.
1: Naszym gościem był proboszcz parafii pod wezwaniem oczyszczenia Najświętszej Marii Panny i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Odporyszowie, ksiądz Jacek Wachowiak. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże i zapraszam na odpust.
2: A ja przypomnę, że z naszym gościem rozmawiała Ewa Biedroń.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Pod dostatkiem słońca przydadzą się letnie ubrania, za to raczej nie przydadzą się parasole. Gorąco i pogodnie będzie przez najbliższe dwa dni. Co prawda poranki będą raczej rześkie, już są, ale do tego już chyba zdążyliśmy się przyzwyczaić. Ciśnienie powoli spada, teraz 984 hektopaskale na naszym barometrze. Do jutra będzie sporo niższe.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Lektura lektur, czyli Dziady Adama Mickiewicza, były przedmiotem tegorocznej edycji Narodowego Czytania. Akcja ma na celu promowanie klasyki polskiej literatury, jak i samego czytelnictwa. Więcej na ten temat Agnieszka Wójcik.
1: W Tarnowie nad utworem pochylili się dzisiaj w Parku Strzeleckim m.in. uczniowie 3. Liceum Ogólnokształcącego.
2: Milczycie, wytłumaczcie, co się tutaj dzieje, o co nas oskarżono, jaki powód sprawy. Powód, że Nowosilcow przybył tu z Warszawy.
3: Po pierwsze to jest lektura, więc tutaj młodzież, która będzie słuchała też może sobie jedni przypomnieć, drudzy pierwszy raz usłyszeć tę lekturę. No plus jednak autorem jest Adam Mickiewicz, więc no ważna postać dla Polski, więc mi się wydaje, że to jest bardzo dobry wybór.
4: No myślę, że to jest świetny klasyk, świetny polski klasyk. No Dziady to jak wcześniej powiedziała koleżanka, no Adam Mickiewicz, no to jest genialna postać, też patron naszej szkoły, także czujemy się zobowiązani do czytania jego dzieł dokładnie. No i też to się fajnie czyta, bo to jest ciekawa historia i każdemu zdecydowanie bardzo polecam.
5: Wydaje mi się, że Dziady to jest bardzo dobry wybór. Na pewno jest to książka, która ma ogromne znaczenie.
1: Wśród odczytanych dzisiaj fragmentów utworu znalazły się przede wszystkim sceny, które według organizatorów wydarzenia niosą ponadczasowe przesłanie.
6: Starałam się wybrać te sceny, które pokazują najważniejsze idee mickiewiczowskie. Przede wszystkim scena więzienna, która pokazuje nie tylko cierpienie młodych ludzi, ale także ich podejście do życia, ich system wartości. To widzimy, słyszymy w rozmowach. W tych rozmowach przewija się przyjaźń, przewija się to, w jaki sposób oni siebie nawzajem traktują. Wiele takich uniwersalnych wartości, które są ważne dzisiaj, nie tylko ważne były wtedy, kiedy żył Mickiewicz, tworzył Dziady, ale te Dziady się nie zestarzały, jak wiemy.
1: Mówiła Marta Mikosińska, nauczyciel z 3. Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Uczniowie biorący udział w wydarzeniu przyznali, że na co dzień lubią czytać książki, choć niekoniecznie są to lektury szkolne.
3: Ja różne rzeczy i za bardzo nie jestem tylko w jednym jakimś gatunku, tylko właśnie różnie czytam.
4: Lubię czytać, ale preferuję chyba najbardziej kryminały. Agaty Christie, tak dokładnie.
5: Też staram się nie ograniczać się do jakiegoś jednego konkretnego gatunku czy rodzaju książki. Jeśli chodzi o autorów, wydaje mi się, że ulubiony Albert Camus.
1: Duże zainteresowanie czytelnictwem obserwuje także Katarzyna Sikora z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie. Jednak jak zauważa, przeważającą grupą wśród wypożyczających książki są osoby dorosłe.
7: Młodzież szkolna, która jest wciąż w trakcie nauki i czyta lektury, przygotowuje się do zajęć, korzysta z naszej biblioteki, ale bardzo duża też część korzystających z biblioteki to są pracujące osoby. To są osoby, które już skończyły studia, skończyły szkoły, pracują. To są właśnie osoby, które wypożyczają już niekoniecznie lekturę, bo obowiązkowa. Myślę, że ta grupa jest największa, ale mamy też ogromną grupę właśnie seniorów.
1: Dużym zainteresowaniem cieszą się też w tarnowskich bibliotekach pozycje czytelnicze dla najmłodszych dzieci.
8: Reklama.
9: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607-394-524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
8: Po reklamie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Krzysztof Niedzielan. Zapraszam. Reprezentacja Polski siatkarek zajęła 4. miejsce w Mistrzostwach Europy. W rozegranym w Stambule meczu o brązowy medal podopiecznej Stefano Lavariniego przegrały z Serbkami 1-3. Kapitan Magdalena Stysiak tak podsumowała to spotkanie i cały turniej.
2: Jest wielka szkoda, ale cieszę się, że walczyłyśmy. Starałyśmy się walczyć do ostatniej piłki. Wyszłyśmy z grupy bez żadnej przegranej. Byłyśmy nastawione bojowo. Trzeba sobie powiedzieć, że granie w czwórce już i to Europa jest najmocniejsza. Tak jak powtarzam, grałyśmy z potęgami. Pokazały swoje doświadczenie i po prostu wygrały to spotkanie. Ale my musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy. Nie wiem, czego brakowało. Te dwa pierwsze sety, które przegrałyśmy, nie poddałyśmy się, weszłyśmy i walczyłyśmy nadal. Wygrałyśmy seta i wiedziałyśmy, że kolejnego seta trzeba zagrać. To nie jest tak, że my się poddałyśmy, walczyłyśmy do końca. Czego zabrakło, jest mi ciężko powiedzieć.
1: Na Mistrzostwach Europy zagrała sądeczanka Martyna Czerniańska, która zdobyła 52 punkty w 9 meczach. Była zawodniczką wchodzącą z ławki rezerwowych. Mistrzyniami Europy zostały Turczynki, wicemistrzostwo dla Włoszek. A Polki od 17 lat bezskutecznie walczą o medal Mistrzostw Starego Kontynentu. Po raz ostatni stały na podium Mistrzostw Europy w 2009 roku, kiedy były trzecie. A kolejne Mistrzostwa Europy Siatkarek w 2028 roku odbędą się one m.in. na Słowacji i w Hiszpanii. Teraz piłka nożna. BrookBet Termalika Nieciecza zajmuje 7 miejsce po 7 kolejce piłkarskiej pierwszej ligi. Przypomnijmy, że w piątek Słonie pokonały 2-1 Lechię Gdańsk i tym samym przełamały serię 4 ligowych meczów bez zwycięstwa. Drugą porażkę w drugiej lidze zanotowali piłkarze Sandecji Nowy Sącz. W derbach Małopolski ulegli 1-2 Podhalu Nowy Targ w 7 kolejce rozgrywek. Po pierwszej połowie był remis 1-1. Gola dla Podhala zdobył były gracz Sandecji Marcinio. Było też samobójcze trafienie Łukasza Seweryna. A ten zawodnik w drugiej połowie trafił już do właściwej bramki, ustalając wynik na 2-1. Obrońca Sandecji Łukasz Gerstenstein mówił w rozmowie z telewizją klubową, że drużyna zagrała niezłą pierwszą połowę.
3: Mieliśmy naprawdę, nie wiem ile sytuacji, ale naprawdę bardzo dużo sytuacji klarownych, które po prostu musimy wykorzystać, bo gdybyśmy strzelali te bramki w pierwszej połowie, to potem mecz byłby inny. A w drugiej bardziej weszliśmy już w grę tego Podhala, graliśmy długą piłkę, oni grali długą piłkę. No i gdzie straciliśmy bramkę taką trochę z kurzu, trochę taką, nie powiem zasłużoną, po prostu bramka z kurzu i tyle. I potem nie mogliśmy już zdobyć drugiej, a też były na to sytuacje, dlatego tego nam brakuje skuteczności. Jak będzie skuteczność, to będziemy wygrywać mecz.
1: Po 7 meczach Sandecja traci 5 punktów do lidera, którym po 7 kolejce został Znicz Pruszków. Bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie Unitarnów z Orłem Ryczów w małopolskiej 4. lidze. Dla jaskółek był to pierwszy remis w rozgrywkach tego sezonu. Unitarnów jest 7. w tabeli. W innych meczach 6. kolejki 4. ligi Limanowa przegrała 0-3 z Lubaniem Maniowy. Rezerwy BrookBet Termaliki i Nieciecza pokonały 5-3 Watrę Białka Tatrzańska. Wolania Wola Rzędzińska przegrała 1-3 z Beskidem Andrychów. Poprad Muszyla uległ 0-3 liderowi Krakowi 2. Bocheński Klub Sportowy wygrał 4-1 z Błęki Tnymi Modlnica. Glinik Gorlice przegrał 0-1 z Pcimianką Pcim. Glinik zajmuje 6. miejsce w 4. lidze, Poprad jest teraz 13., Limanowia 16. Tymczasem w 5. kolejce 5. ligi Tarnowia pokonała Pagen Gnojnik 4-3. Dla Tarnowi było to pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach ligowych tego sezonu. W pozostałych spotkaniach 5. kolejki 5. ligi Okocimski Brzesko 5-0 pokonał Orawę Jabłonka. Turbacz Mszana Dolna przegrał z rezerwami Podhala Nowy Targ 0-2. Poprad Rytro pokonał 3-2 Gród Podegrodzie. Kolejarz Stróże zremisował 2-2 z KS-em Nowa Jastrząbka Żukowice. Dunajec Nowy Sącz uległ 0-4 Wiśle Czarny Dunajec. Sokół Słupnice pokonał 2-1 Łosoś Łososina Dolna. A Dąbrowia Dąbrowa Tarnowska zremisowała 2-2 z MLKS-em Żabno.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Moździerz, zapraszam. Wieniec z poręby radylnej z gminy Tarnów będzie reprezentować Małopolskę na ogólnopolskich dożynkach prezydenckich. Taki werdykt wydało jury konkursowe podczas dożynek województwa małopolskiego, oceniając łącznie około 150 różnych wieńców. Wieniec przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z poręby radylnej wywalczył pierwsze miejsce w kategorii wieniec tradycyjny.
2: Jest to wieniec tradycyjny w kształcie korony. Na górze jest zwieńczony krzyżem. W środku mamy serce wieńca. Znajduje się tam chleb. Wieniec przygotowujemy nawet od sezonu takiego zimowego, gdzie wyplatamy takie elementy artystyczne ze słomy. Natomiast taka praca już przy plecieniu zajmuje około miesiąca czasu przed dożynkami. Naszą taką podstawą są zboża, pszenica, jęczmień, żyto.
3: Len, proso, tatarkę, przede wszystkim kwiaty. Kwiaty, których jest bardzo dużo, różnego rodzaju kwiaty.
1: Najpiękniejszym wieńcem współczesnym 28 dożynek województwa małopolskiego okrzyknięto wieniec przygotowany przez KGW Brzezówka z gminy Szczucin. Dożynki prezydenckie odbędą się w najbliższy weekend w Tryńczy na Podkarpaciu. W Nowym Sączu ruszyła 6. edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. To cykl 8 koncertów i 12 spektakli. Na inaugurację w amfiteatrze zagrała orkiestra Symfonia Karpatia wraz z wokalistami Anią Karwan i Sławkiem Uniotowskim. Podczas pierwszego koncertu zaprezentował się też akordeonista Marcin Wyrostek.
4: Co roku bierzemy, odwiedzamy. No i staramy się właśnie, czy na koncerty, czy na teatr się wybierać. Także jak najbardziej pozytywnie oceniamy.
5: Tak, Uniatowskich, Ania Karwan, Marcin Wyrostek. Fajne sławy, super koncert.
6: Sądź jest w ogóle miastem pełnym kultury. Mamy ten dostęp w końcu.
7: Cały program tegorocznej edycji, jak Państwo to widzą?
6: Ciekawy, urozmaicony. Jest dobrze.
8: Jest fajnie.
1: W weekend w ramach festiwalu odbył się też koncert hip-hopowy, w którym wystąpili Kali, Kartki oraz Sarius. Sądecka Jesień Kulturalna potrwa do 27 września. W Tarnowie po raz pierwszy odbył się festiwal dedykowany najmłodszym widzom. Podczas festiwalu z kapelusza Dzieci w Świat Iluzji przenieśli aktorzy teatrów polskich, ale też zagranicznych. Był taniec, śpiew, zagadki, bańki mydlane, występy na scenie i wśród widowni, a przede wszystkim ogromna dawka humoru.
9: Bardzo ciekawie, zjawiskowo jest przede wszystkim. Byłyśmy teraz na spektaklu, byłyśmy w amfiteatrze. Bez słów, ale piękna muzyka, scenografia, no coś fantastycznego. Można było się przenieść właśnie w świat podwodny. Śliczne, piękne, bardzo nam się podobało.
10: Ten pan, który chodzi na śródłach, pokazywał różne zabawy i mówił śmieszne rzeczy. Mogli wszyscy iść na scenę i dostawali nagrody.
11: Jestem zwolennikiem raczej teatrów. Nie oglądamy telewizji, nie oglądamy bajek. Jest dla nas to ważne, żeby szerzyć jakby kulturę u dzieciaków, ale właśnie taką tutaj uliczną, czy teatry, czy w taki sposób staramy się gdzieś spędzać czas z dziećmi.
1: Organizatorzy nie wykluczają, że będzie kontynuacja festiwalu, który powstał z myślą o najmłodszych mieszkańcach Tarnowa i okolic. W Galerii Sztuki Sokół Foyer Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu od dziś będzie można oglądać dwie wystawy realizowane w ramach Festiwalu Kultury Wrażliwej. Wystawy Każdy może być Dürerem oraz Wyrwane demencji mojej mamie to zaproszenie do świata głębokiej wrażliwości. Festiwal Kultury Wrażliwej to inicjatywa, której celem jest przełamywanie barier i promowanie twórczości osób z niepełnosprawnościami. Wystawa Każdy może być Dürerem powstawała w ciągu 3 lat na zajęciach kółka plastycznego graficznego w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Nowym Sączu. Jej autorami są dzieci i młodzież w wieku od 9 do 24 lat. Natomiast druga ekspozycja, Wyrwane demencji mojej mamie, autorstwa Urszuli Gawron-Leśniary, ma charakter osobistej, porusającej opowieści. Autorka poprzez sztukę podejmuje próbę udokumentowania i zatrzymania procesu znikania, jakiego doświadcza osoba dotknięta chorobą Alzheimera i demencją. Prace powstają na styku relacji matki i córki, gdzie tradycyjne techniki manualne, takie jak wyszywanie czy roboty ręczne, łączą się ze szlachetną grafiką i linorytem. Dziś w Warszawie ostatnie pożegnanie Jana Frycza, wybitnego aktora filmowego, teatralnego i telewizyjnego. Twórca licznych kreacji, którymi zapisał się na trwałe w historii polskiego teatru, zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Jan Frycz stworzył wiele cenionych przez krytykę i publiczność ról w przedstawieniach Krystiana Lupy, Jerzego Grzegorzewskiego i Jerzego Jarockiego. Występował w repertuarze klasycznym, jak i eksperymentalno-awangardowym. Był obsadzany w rolach bohaterów różnego typu, od życiowych nieudaczników poprzez magię objawy licznych despotów po neurotyków. Aktor wystąpił w ponad 90 spektaklach teatru, telewizji i licznych słuchowiskach. W 1998 roku Jan Frycz recytował dla słuchaczy swoje ulubione wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wśród nich Niebo złote ci otworzę.
8: Niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić, jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć zielonymi listeczkami, śpiewem jezior, zmierzchu graniem, aż ukaże jądro mleczne ptasi świt.
1: Jan Frycz zmagał się z chorobą nowotworową, był do końca aktywny zawodowo. W maju 2026 roku został uhonorowany nagrodą aktorską podczas 66. Kaliskich Spotkań Teatralnych Festiwalu Sztuki Aktorskiej za rolę króla w spektaklu Termopile Polskie w reżyserii Jana Klaty. Zmarł 15 sierpnia.
0: To były wiadomości kulturalne.
12: I tymi wiadomościami zakończyliśmy poniedziałkowy Puls Regionu. Kolejny jutro po 15.30, a wcześniej spotykamy się ze słuchaczami RDN Nowy Sącz, natomiast Jerzy Olszówka ze słuchaczami RDN Małopolska. Do usłyszenia, Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj, do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
0: Po reklamie.
2: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Region jest nasz.
1: Są pieniądze na rewitalizację kolejowych plant w Tarnowie. Mieszkańcy pytają, co z drzewami.
2: Z pierwszych opinii dendrologicznych wytypowano około 40 drzew do tego, żeby były one zastąpione nowymi.
1: Będzie też nietrzeźwa 15-latka, która przewoziła pijaną koleżankę.
3: 15-latka miała ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu.
1: Jest 17, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. 40 drzew zostanie ponownie sprawdzonych przed rewitalizacją plant Jakubowskiego w Tarnowie. Miasto dostało 6 milionów złotych z funduszy europejskich na odnowienie tego miejsca. Miasto zapowiada teraz duże zmiany. Planty nazywane kolejowymi stanowią popularny skrót na dworzec kolejowy. Jednak odstraszają swoim wyglądem. Uszkodzone alejki, graffiti czy zaroślanie zachęcają do spędzania tu czasu. Specjalny przegląd czeka drzewa, których może być tu mniej.
2: Rewitalizacja polega przede wszystkim na tym, żeby po opiniach dendrologicznych chore drzewa, te, które stanowią ewentualne zagrożenie, wymieniać na nowe. Pamiętajmy o tym, że park to nie las.
4: A co wam mówi ta wcześniejsza opinia dendrologiczna, która już została wydana?
2: Z pierwszych opinii dendrologicznych wytypowano około 40 drzew do tego, żeby były one zastąpione nowymi lub poddane jeszcze dodatkowej analizie, więc będą one dodatkowo sprawdzane.
1: Tłumaczył na antenie Radia RDN w rozmowie z Jolantą Moździerz prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Na plantach Jakubowskiego po rewitalizacji będą odnowione alejki, pojawi się dodatkowe przejście, oświetlenie i będzie odnowiony mur. A zlecone mają być także ekspertyzy ornitologiczne, bo planty są też siedliskiem ptaków. A rewitalizacja plant kolejowych ma rozpocząć się w przyszłym roku.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Do końca listopada ma być gotowa koncepcja wraz z programem funkcjonalno-użytkowym na przebudowę Bartka nad Jeziorem Różnowskim. Budynek, który był własnością Skarbu Państwa, gmina Gródek nad Dunajcem przejęła na zasadzie darowizny we wrześniu ubiegłego roku. Samorząd planuje zlokalizować tam ośrodek kulturalno-sportowy, który służyłby przede wszystkim mieszkańcom. Jak zapowiedział w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz wójt gminy Gródek nad Dunajcem Jarosław Baziak, nowy budynek ma mieć kilka tysięcy metrów kwadratowych.
5: Szczegóły, co planujemy w nim zawrzeć i co możemy w nim zawrzeć na konkretnym areale, który posiadamy, będę w stanie opowiedzieć dopiero po uzyskaniu koncepcji, zatwierdzeniu jej przez gminę od projektanta, więc wtedy przedstawię Państwu konkretny plan na wykorzystanie tego obiektu. Na pewno będzie przygotowywany z myślą dla mieszkańców. Brakuje nam sali widowiskowej na terenie naszej gminy i wielu innych jeszcze pomieszczeń do wykorzystania, czy dla Gminnego Ośrodka Kultury, zespołów regionalnych, być może szkoły muzycznej, czy sołectwa.
1: Jarosław Baziak dodaje, że sama praca nad projektem architektoniczno-budowlanym ma trwać co najmniej rok. Planowo pozwolenie na budowę gmina uzyska prawdopodobnie do 2 lat, a prace będą mogły rozpocząć się przed 2029 rokiem.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Niecodzienny finał miała nocna interwencja funkcjonariuszy policji w Tarnowie. Około północy ostatniej nocy zatrzymali nietrzeźwą 15-latkę siedzącą za kierownicą Toyoty. Jak mówiła na antenie RDN Małopolska Joanna Dychtoń zespołu prasowego tarnowskiej policji, mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej auto, które chaotycznie zmieniało pasy ruchu oraz nagle przyspieszało i zwalniało na ulicy Błonie.
3: Dzisiejszej nocy mieliśmy taką sytuację, gdzie sposób jazdy jednego z pojazdów wzbudził niepokój policjantów. Zatrzymali do kontroli drogowej kierującą samochodem osobowym. Okazała się to być 15-latka, która miała ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Jechała z pasażerką, 20-latką, która również była nietrzeźwa, samochodem ojca tej pasażerki.
1: Po wykonaniu czynności na miejscu interwencji 15-latka została przekazana opiekunom.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Sądeccy patrioci pamiętają o księdzu Władysławie Gurgaczu i oddziale żandarmerii, a już po raz 28 zgromadzili się na hali Łabowskiej, by wziąć udział we mszy świętej w intencji niezłomnych. Żołnierze, którzy walczyli z komunistami po II wojnie światowej, ukrywali się w tych okolicach. Wielu z nich zostało zabitych w 1949 roku, łącznie z księdzem Gurgaczem. W uroczystościach wzięła też udział młodzież.
6: Oni walczyli o tą wolną Polskę, którą dzisiaj mamy.
7: Oni poświęcili swoje życie za to, żebyśmy dzisiaj byli wolni, żebyśmy mogli ich dzisiaj wspominać. Ja bardzo ich szanuję za to, że oni się nie poddali, nawet jak już byli byli na skraju wytrzymałości. Chcę im za to dziękować, jeżdżąc na takie uroczystości.
1: Radio RDN Nowy Sącz patronowało temu wydarzeniu.

0: Reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Psychologiczny pociąg. Na podróż po kolejnych stacjach dojrzewania zaprasza psycholog dr Renata Smoleń.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejsza podróż zaczyna się we wrześniu. To miesiąc nowych początków, nowych zeszytów, nowych klas, nowych nauczycieli i nowych wyzwań. Dla dorosłych często wrzesień to kolejna kartka w kalendarzu, ale dla dziecka często to początek zupełnie nowego świata. Zatrzymajmy się dziś na czterech przystankach i spróbujmy odpowiedzieć na jedno, bardzo ważne pytanie. Czego najbardziej potrzebuje dziecko, kiedy rozpoczyna nowy etap swojego życia?
1: Przystanek pierwszy. Nowy początek oczami dziecka.
2: Wyobraźmy sobie 7-letnią dziewczynkę. Ma nowy plecak, starannie spakowany piórnik i buty, które pachną jeszcze sklepem. Rodzice od kilku dni powtarzają, że szkoła będzie wspaniałą przygodą. Dziewczynka uśmiecha się, ale tylko trochę, bo w jej głowie pojawiają się pytania, których często nie wypowiada na głos. Czy znajdę koleżankę? Czy pani mnie polubi? A jeśli czegoś nie będę umiała? Co będzie, jeśli się pomylę? Psychologia rozwojowa pokazuje, że każda zmiana, nawet taka dobra, wywołuje napięcie, niepewność. Nowe miejsce oznacza konieczność odnalezienia się w nieznanej rzeczywistości. Dziecko nie posiada jeszcze doświadczenia dorosłego, który wie, że większość zmian z czasem staje się codziennością. Ono przeżywa wszystko tu i teraz. Dlatego pierwsze dni września mogą przynosić większą drażliwość u naszych dzieci, trudności z zasypianiem, bóle brzucha, większą potrzebę bliskości. I nie są to oznaki słabości czy złego wychowania. Jest to naturalna reakcja organizmu na zmianę. Może więc zamiast pytać, dlaczego się tak denerwujesz, warto powiedzieć, widzę, że to dla ciebie ważny dzień. To normalne, że możesz odczuwać różne emocje. Już samo nazwanie, drodzy Państwo, emocji u naszych dzieci da im i pozwoli im przeżyć czy doświadczyć ulgi.
1: Przystanek drugi. Czego najbardziej potrzebuje dziecko?
2: Kiedy pytam rodziców podczas spotkań, czego najbardziej potrzebuje dziecko rozpoczynające szkołę lub przedszkole, słyszę różne odpowiedzi. Niektórzy mówią dobrego nauczyciela, życzliwych kolegów, no wie pani, motywacji, dyscypliny, dobrych ocen. To wszystko jest ważne tak naprawdę. Natomiast jeżeli zagłębimy się mocniej, głębiej, to zobaczymy, że takim najważniejszym fundamentem rozwoju dziecka będzie poczucie bezpieczeństwa. To właśnie ono pozwala dziecku odkrywać świat, zadawać pytania, popełniać błędy, próbować ponownie. No i dziecko, które czuje się bezpiecznie i jest bezpieczne, łatwiej nawiązuje relacje, lepiej radzi sobie z wyzwaniami, chętniej podejmuje nowe aktywności. Bezpieczeństwo nie oznacza jednak takiego życia bez trudności, nie polega na usuwaniu z drogi każdej przeszkody, ale oznacza taką pewność, że w trudnym momencie dziecko nie zostanie samo. I ta różnica jest ogromna, bo dziecko nie potrzebuje świata, gdzie nie ma problemów, ale potrzebuje świata, w którym ktoś pomoże mu przez te problemy przejść.
1: Przystanek trzeci. Jak rodzic może pomóc dziecku, by rozpocząć nowy etap?
2: Rodzice często pytają, co powinnam powiedzieć dziecku przed pierwszym dniem szkoły. I wtedy odpowiadam, że mniej ważne jest to, co powiesz, ale bardziej, szanowni Państwo, będzie ważne, jak będziemy przy naszych dzieciach obecni. I tu chodzi o to, żeby nie wygłaszać motywacyjnych przemówień. Czasem wystarczy kilka prostych zdań. Słuchaj, wierzę w ciebie. Nie musisz być najlepszy. Masz prawo czegoś nie wiedzieć. Jeśli będzie trudno, porozmawiamy o tym. I te słowa nie zabierają dziecku lęku, ale sprawiają, że nie zostaje w tym lęku, w tej niepewności samo. Równie ważne jest to, czego nie mówić, drodzy Państwo. Czyli nie mówimy naszym dzieciom, a nie przesadzaj, inni sobie też radzą, a przestań płakać. Bardzo często je wypowiadamy w takich dobrych intencjach, ale dziecko może odebrać takie nasze komunikaty jako sygnał, że jego emocje są niewłaściwe, że jego emocje są nie na miejscu. My często mówimy, że te jego emocje wtedy są unieważnione, bo przecież emocje nigdy nie są niewłaściwe. To jedynie informacje o tym, co dzieje się w naszym wnętrzu. To jest jakby taki komunikat, jaką nazwę nadamy tym naszym przeżyciom i naszemu stanowi.
1: Przystanek czwarty. Nieperfekcyjny rodzic, lecz obecny rodzic.
2: Współczesny świat stawia rodzicom ogromne wymagania. Czytamy poradniki, słuchamy ekspertów, webinarów, mnóstwa różnych doradców. Porównujemy się z innymi. Czasem próbujemy być rodzicami, którzy są idealni. A dzieci, jeszcze raz to powtórzę, wcale nie potrzebują ideałów, potrzebują ludzi. Potrzebują rodzica, który czasem się pomyli, który czasem nie zna odpowiedzi, nie wie co powiedzieć, który po ciężkim dniu usiądzie obok i zapyta: a jak ty się dzisiaj czułeś? Czułaś? Powie tak do syna, do córki. I to właśnie z takich chwil butuje się dzieciństwo. Nie z perfekcyjnie przygotowanych śniadaniówek, nie z najdroższego plecaka, nie z czerwonych pasków na świadectwie. Po latach dzieci rzadko pamiętają, jakie miały zeszyty. Pamiętają natomiast, kto siedział obok nich, kiedy świat wydawał się trochę zbyt duży. I właśnie dlatego najważniejszym prezentem, jakim

0: smaruje kromkę masłem, albo da za mało, za dużo dżemu. Ktoś, kto nie posłodzi herbaty, a wiemy, że nasze dziecko lubi posłodzoną herbatę.
1: Walizka psychologa. Kompas.
0: Zauważ emocje, zanim zaczniesz je oceniać. Nie każde milczenie oznacza, że wszystko jest w porządku. Czasem dziecko potrzebuje chwili, by nazwać to, co czuje.
1: Zegar.
0: Podaruj dziecku codziennie kilka minut wyłącznej uwagi, bez telefonu, bez pośpiechu, bez poprawiania, tylko obecność.
1: Klucz.
0: Buduj odwagę przez zaufanie. Nie wyręczaj we wszystkim. Pozwalaj próbować, ale bądź obok, gdy pojawi się potrzeba wsparcia.
1: Plecak.
0: Pamiętaj, że dziecko każdego dnia niesie coś więcej niż książki. Niesie swoje sukcesy, rozczarowania, nadzieje i lęki. Pomóż mu czasem ten plecak zdjąć.
1: Złota myśl z walizki psychologa.
0: Największą odwagę mają nie te dzieci, które nigdy się nie boją, lecz te, które wiedzą, że niezależnie od wyniku, zawsze czeka na nie bezpieczne miejsce w ramionach rodzica.
1: Pytanie na cały tydzień.
0: Czy moje dziecko po powrocie do domu najbardziej czeka na moje pytania, czy na moje spokojne wysłuchanie? Proszę zabrać to pytanie ze sobą na cały tydzień. Być może odpowiedź na nie stanie się początkiem wielu, wielu pięknych rozmów z naszym dzieckiem.
1: Psychologiczny pociąg. Na podróż po kolejnych stacjach dojrzewania zaprasza psycholog dr Renata Smoleń.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Co zostaje po miłości? Co zostaje po stracie? I czy na nowe spotkanie z życiem kiedykolwiek jest za późno? Co po Grace? Poruszający pełen humoru i nadziei spektakl Teatru Polonia. Na scenie Hanna Śleszyńska, Krzysztof Dracz i Andrzej Zieliński. 17 września, godzina 18, Centrum Sztuki Mościce. Spektakl w ramach 6. Festiwalu Tarnowianie. A po nim spotkanie z aktorami, które poprowadzi Łukasz Maciejewski. Co po Grace? Przyjdź i przekonaj się, co może wydarzyć się po.
3: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
4: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
5: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
6: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
7: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
8: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
9: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie m.in. koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego GROT. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
0: Po reklamie.
4: Sometimes I think about the promises we made back then. Our love was innocent, the type of love that never ends.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety Tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
4: Już 12 września zapraszamy na wyjątkową potańcówkę. Baw się ze smakiem w restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej. Od godziny 19 do północy czeka na Was wieczór pełen tańca, dobrej zabawy oraz muzyki z dawnych lat i muzyki ludowej. W cenie 80 zł od osoby zapewniamy ciepłe danie, zimną płytę oraz zimne i ciepłe napoje bezalkoholowe. Zabierzcie swoją drugą połówkę, przyjaciół albo całą ekipę i spędźcie z nami wieczór na parkiecie. Rezerwacje pod numerem 14 627 0028. Dolina Pstrąga, Machowa 7A. Do zobaczenia 12 września.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
2: Faryzeusze czynili wszystko, aby znaleźć powód do oskarżenia Jezusa. On uzdrowił rękę choremu człowiekowi, a oni również w tym doszukiwali się zła. Jezus wykorzystuje jednak i tę sytuację, próbuje odwołać się do ich rozumu i rozsądku, do jakiegoś poczucia dobra i miłości bliźniego. Zwraca im uwagę, że drugi człowiek jest ich bliźnim, że zasługuje na miłość, na to, aby uzyskać pomoc. Niestety, prawo dla nich było ważniejsze. Jezus pyta, co jest dla nas ważniejsze, prawo czy drugi człowiek, egoizm czy pragnienie dobra drugiego? Nie zapominajmy, szukając odpowiedzi, że drugi człowiek nie jest skrótem, ale drogą miłości do Boga.

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18, o tej porze łączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. W dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ksiądz Marcin Gryzło, koordynator anten radiowych RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz opiekun klubu Dobrze Nastawionych.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: Z duchem twoim.
0: Człowiek, jak nauczył nas święty Jan Paweł II, jest drogą Kościoła. Abyśmy tę drogę dobrze, owocnie przeszli, potrzeba nam, jak człowiek z dzisiejszej Ewangelii, wyciągać rękę i dać się poprowadzić Bożej opatrzności. W czasie obecnej Eucharystii na Pańskim ołtarzu składamy następujące intencje. W pierwszym modlimy się za wszystkich tworzących wspólnotę klubu dobrze nastawionych, prosząc o Boże błogosławieństwo, Bożą opatrzność i Boże prowadzenie na najbliższy rok naszej formacji i spotkań. W drugim modlimy się o dar nieba dla zmarłego Bogdana Hormańskiego. Jest to intencja z okazji pogrzebu. W trzeciej polecamy zmarłych Filomenę i Leona Gdowskich. W czwartej modlimy się za zmarłych kapłanów, proboszczów i wikariuszy. W piątej polecamy zmarłego Wiesława Augustyna w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Abyśmy mogli godnie przyjąć Słowo Boże, złożyć tę najświętszą ofiarę na początku, przeprośmy dobrego Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, słyszy się powszechnie o rozpuście między wami. I to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca, a wy unieśliście się pychą zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś, nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem. Tak jakbym był wśród was sprawcę owego przestępstwa. Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa. Wcale nie macie się czym szczycić. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem. Bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy. Oto słowo Boże.

0: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dookoła po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa.

0: kościele, wewnątrz klasztoru w Kordobie w Hiszpanii, znajduje się starożytny krzyż. Nazywany jest krzyżem przebaczenia, który ukazuje Chrystusa ukrzyżowanego, ale jego prawa ręka jest opuszczona do dołu. I historia głosi, że pewien człowiek spowiadał się w tym kościele, wyznając swoje ciężkie grzechy. Uzyskał rozgrzeszenie, ale ksiądz bardzo surowo mu nakazał, aby starał się nie powtarzać tych grzechów, błędów, które wypowiedział podczas spowiedzi. Ale wkrótce ten człowiek znów upadł i przyszedł ze skruchą wyznać swoje grzechy. I wtedy ksiądz miał powiedzieć: nie baw się Bogiem. Nie mogę pozwolić, żebyś nadal grzeszył. I gdy ksiądz odmówił rozgrzeszenia, nagle usłyszał hałas od strony krzyża. I w tym momencie zobaczył prawą rękę Chrystusa opuszczoną w dół i usłyszał słowa: to ja przelałem krew za tego człowieka, a nie ty. I od tego momentu prawa ręka Chrystusa ukrzyżowanego w takiej pozycji znajduje się do dnia dzisiejszego. I przypomina, że Chrystus zaprasza człowieka do skruchy, do poprawy, jednocześnie okazuje mu miłosierdzie. Tak jak mawiał papież Franciszek, Bóg nie męczy się przebaczeniem. W dzisiejszej Ewangelii widzimy inny przejmujący obraz. Człowiek, który w swojej trudnej sytuacji wyciąga rękę do Boga. Ten gest wyciągniętej ręki jest zawsze symbolem człowieka, który znajduje się w wielkiej potrzebie. Poeci piszą, że ręka jest przedłużeniem serca, które prosi, ale także może dać. Pomyślmy, jak wiele pomocnych dłoni uratowało komuś życie, dało nadzieję lepszego jutra. Czasem jeden mały gest dłoni może być tym, który radykalnie zmieni czyjeś nastawienie do życia. To gest, który może dać nadzieję na lepsze jutro. Może odmienić czyjś los. Kiedy popatrzymy na Ewangelię, to widzimy, że Jezus wyciągał rękę do każdego. Nie interesował się pochodzeniem danej osoby. Nie interesował go prestiż danej osoby w społeczeństwie. Zawsze patrzył na szczere serce człowieka. Dzielił się tym, co posiadał, czyli miłosierdziem, który jest gestem otwartej ręki i serca. Gestem, który dawał, ale też ciągle daje nadzieję, której dzisiaj tak bardzo nam potrzeba. Tym gestem, jak napisał papież Benedykt XVI, otwierał Jezus ludziom także oczy, by widzieli swoje położenie. Tym gestem dawał przebaczenie, które dawało nadzieję. Błogosławił, otwierając drogę do przywrócenia zdrowia duszy i ciała. Dlatego, moi drodzy, patrząc dzisiaj na krzyż, na otwarte ręce naszego Zbawiciela, pomyślmy o Jego wielkiej miłości. Miłości, która w geście otwartych ramion nie tylko zaprasza nas do wejścia w relacje z Panem Bogiem, ale przypomina nam o naszej powinności względem drugiego człowieka. Miłość względem drugiego wyrzuca z nas stary kwas egoizmu, pychy, o czym przypomniał nam dzisiaj święty Paweł w pierwszym czytaniu. A wszystko po to, żebyśmy pamiętali, że kiedyś pod wieczór naszego życia sądzeni będziemy z wyciągniętej dłoni, czyli z miłości. A teraz Panu Bogu, naszemu najlepszemu Ojcu, przedstawmy wspólne intencje.
1: Módlmy się za Kościół Święty, za wszystkich jego pasterzy oraz cały lud wierny, aby dla świata był znakiem jedności i pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby pokój na świecie budowali przy stole rozmów, a nie za pomocą broni. Ciebie prosimy. Módlmy się za słyszących głos powołania.

0: Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Chrystusowy, abyśmy każdego dnia rozpoznawali i wypełniali wolę Bożą. Ciebie prosimy.
1: Módlmy się także za zmarłych polecanych w czasie obecnej Eucharystii, za zmarłego Bogusława, Filomenę, Leona, zmarłych kapłanów, proboszczów, wikariuszy oraz zmarłego Wiesława, aby doświadczając Bożego miłosierdzia osiągnęli niebo. Ciebie prosimy. Panie Boże Wszechmogący, Dawco darów mnogich, przybądź nam z pomocą i udziel nam łask, o które z pokorą prosimy, przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą ofiarą godnie uczcili.

Wysławiamy Cię, Ojcze Święty, Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, a zwłaszcza w tej godzinie, w której Jezus Chrystus, Twój Syn,

gromadzi nas na świętej wieczerzy. On, podobnie jak uczniom w Emaus, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, ześlij swego Ducha na ten chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas, w swoim ciele i w swojej krwi. On to w noc przed swoją męką podczas wieczerzy wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie wziął kielich z winem, dzięki składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

0: Obchodząc pamiątkę naszego pojednania, głosimy, Ojcze, dzieło Twojej miłości. Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. Ty Go wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy jako nieśmiertelny Król wieków i Pana całego Wszechświata. Wejrzyj, Ojcze Święty, na tę ofiarę. Jest nią Chrystus, który w swoim ciele i w swojej krwi wydaje się za nas i swoją ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie. Boże, Ojcze miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, Ducha miłości, Ducha Twojego Syna.
1: Umocnij swój lud chlebem życia i kielichem zbawienia. Uczyń nas doskonałymi wierze i miłości w jedności z naszym papieżem Leonem i z naszym biskupem Andrzejem. Otwórz nasze oczy na potrzeby i cierpienia braci. Oświeć nas światłem swego słowa, abyśmy pocieszali utrudzonych i uciśnionych. Spraw, abyśmy z miłością podejmowali posługę wobec ubogich i cierpiących. Niech Twój Kościół będzie żywym świadectwem prawdy i wolności, sprawiedliwości i pokoju, aby wszyscy ludzie otworzyli się na nadzieję nowego świata.
2: Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem. O Bogusławie, Filomenie, Leonie, Wiesławie, zmarłych kapłanach, proboszczach, wikariuszach i o wszystkich zmarłych, których wiarą jedynie Ty znałeś. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości i pełni życia w zmartwychwstaniu. Daj także nam na końcu ziemskiego pielgrzymowania dojść do wiecznego życia, gdzie nas oczekujesz. Zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, z apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi wychwalamy Ciebie w Chrystusie, Twoim Synu i naszym Panu.

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź go do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

0: Obdáš nás pokojem.
1: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił ksiądz Marcin Gryzło, koordynator anten radiowych RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz opiekun klubu Dobrze Nastawionych.

0: Reklama.
1: Są obecności, których nie widać, ale które zostają na zawsze. Po stracie dziecka rodzice często zostają sami z bólem i z pytaniami. Wiedza o swoich prawach może być pierwszym krokiem do odzyskania spokoju. Prawo do informacji. Prawo do pożegnania. Prawo do godności i wsparcia. Nie jesteście sami. Jesteśmy tuż obok. Fundacja OPES 139.
2: Projekt realizowany ze środków finansowych województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
3: Nie jesteś sama w Małopolsce. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
4: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
5: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
4: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
5: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
4: Nie bujasz?
5: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
6: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
7: Hyundai.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Rolnicy dziękowali za plony. Na Jasnogórskim Szczycie miała miejsce suma dożynkowa pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, biskupa sandomierskiego. Rolnicy składali tradycyjne dary chleba, mięsa, miody i wiele innych. Jakbym przyjechał do matki, do domu rodzinnego, powiedział jeden z rolników o Jasnej Górze.
3: Tradycyjnie tu jestem co roku przez 22 lata i trzeba przyznać, że w tym szczególnym miejscu jest mi zawsze tak jak u matki swojej, jakbym przyjechał do domu rodzinnego. Ja cieszę się, że mogę przez te 22 lata być w tym miejscu, składać te dary jasnogórskie. Jest dla mnie wielki zaszczyt.
2: Eucharystii uczestniczył prezydent Karol Nawrocki. Narodziny Maryi rozpoczynają w procesie zbawczym przygotowanie do przyjścia Jezusa Chrystusa, który odkupił ludzkość, mówi biskup tarnowski Andrzej Jesz. 8 września będziemy obchodzić uroczystość narodzenia Najświętszej Marii Panny, głównej patronki diecezji tarnowskiej. O przesłaniu tego dnia mówił w audycji W Trosce o Kościół biskup Andrzej Jesz.
4: Więc to jest bardzo ważne, że to święto jest w nas przeżywane jako możliwość zbawienia w Jezusie Chrystusie mocą narodzin Maryi, ale także zaczynamy w tych narodzinach Maryi dostrzegać, jak piękne jest życie ludzkie, nasze istnienie w świecie, gdzie często się neguje istnienie, czy następuje jakaś autoagresja, niechęć do siebie, brak sensu życia. Uświadamiamy sobie, że każdy człowiek jest wielkim darem, że jest kimś wyjątkowym i że każde życie trzeba chronić, trzeba je rozwijać, bo ono jest powołane do wieczności.
2: W uroczystość Narodzenia Najświętszej Marii Panny, głównej patronki diecezji tarnowskiej, odbędzie się także odpust w parafii katedralnej w Tarnowie. Mszy świętej o 12 przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jesz. Liturgia będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To będzie początek Tygodnia Maryjnego, który potrwa do 15 września. A podczas Tygodnia Maryjnego transmisja mszy świętej w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz codziennie z Bazyliki o godzinie 18, a w niedzielę o 10.30. Już po raz 28 zgromadzili się na Heli Łabowskiej, by uczestniczyć we mszy świętej w intencji niezłomnych żołnierzy, którzy walczyli z komunistami po II wojnie światowej. Ukrywali się także w tych okolicach. Wielu z nich zostało zabitych w 1949 roku, łącznie z księdzem Gurgaczem. To byli prawdziwi patrioci, oddali swoje życie za Polskę, mówi Dariusz Mroczek, przewodniczący Klubu Gazety Polskiej imienia księdza Gurgacza w Nowym Sączu.
5: Są przykładem dla młodych, mam nadzieję teraz, że są rzeczy ważniejsze od takich zwykłych spraw. Są momenty, kiedy trzeba porzucić wszystko i iść do lasu na przykład. Oni byli tym paliwem, dzięki którym później następne pokolenia walczyły. To było takie przekazywanie pałeczki. Były te po kolei bunty 56, 68, 70, 76 Radom, później Solidarność 80 rok, później stan wojenny, działalność w podziemiu i w końcu wolność.
2: Po mszy świętej w intencji księdza Władysława Gurgacza i żołnierzy niezłomnych modliły się sądeckie środowiska patriotyczne, służby mundurowe, leśnicy, samorządowcy, parlamentarzyści. W ramach uroczystości złożono także kwiaty pod pomnikiem księdza Gurgacza, który jest przy budynku Urzędu Gminy Łabowa. Radio RDN Nowy Sącz patronowało temu wydarzeniu.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie m.in. koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego Grot. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Drodzy radiosłuchacze, Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz rozwija się również dzięki Waszemu wsparciu materialnemu, za które bardzo serdecznie Wam dziękuję. W sposób szczególny dziękuję osobom, które w ostatnim czasie wsparły nas finansowo, a są to:
2: Zuzanna Karaś-Starnowa, Jan Ogorzałek z Cieniawy, Celina Zarzycka-Starnowa, Barbara Lazarowicz-Starnowa, Stanisława Żelichowska z Połomia Dużego, Urszula Noworolnik z Nowego Sącza, Agata Patyk z Łękawki, Małgorzata Padło z Bogumiłowic, Maria Nowak z Nowego Sącza, Krystyna Woźniak z Rzepiennika Strzeżewskiego, Ewelina Pogwist z Jadownik Mokrych, Bożena i Andrzej Depukat z Tarnowa, Ewa Ptasznik z Rzezawy, Monika Słomba z Pustkowa, Beata Kamińska ze Świebodzina, Halina Nawalaniec z Nowego Sącza, Irena Buźniak z Nowego Sącza, Anna i Władysław Niepsuj z Frycowej, Teresa Adamek z Nowego Sącza, Małgorzata Florczyk z Nowego Sącza, Wacław Wach z Ostrowska, Andrzej Galik z Czarnej, Krystyna Gabiga z Tarnowa, Krystyna Mucha z Grabna, Krystyna Pękala z Tarnowa, Stanisława i Stanisław Jachym z Tarnowa, Monika Wietrzyk ze Zblitowskiej Góry, Mieczysław Sak z Tarnowa.
1: Wszystkich ofiarodawców będziemy polecać w każdy poniedziałek w modlitwie różańcowej. Serdeczne Bóg zapłać.
3: Słuchajcie, radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. O tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej, którą w naszym studiu poprowadzą członkowie Klubu Dobrze Nastawionych Radia RDN.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejszą modlitwę różańcową odmawiamy w intencji wymienionych darczyńców, przyjaciół Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Modlimy się za członków klubu dobrze nastawionych, prosząc o zdrowie dla nich, Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego w rozpoczynającym się roku formacyjnym. Modlitwą obejmujemy także zmarłych słuchaczy naszego radia, zwłaszcza świętej pamięci Michalinę i Małgorzata. Będziemy odmawiać część pierwszą Różańca Świętego, tajemnicę radosna.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pontym Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia

0: ratowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,

0: śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Każdy z nas jest przez Boga do czegoś wybrany i powołany. Czy jestem gotowy, by z Nim z ufnością odpowiedzieć na Boże wezwanie? Maryjo, Ty od chwili zwiastowania przez całe życie wiernie służyłaś Panu Bogu. Naucz mnie rozpoznawać i dobrze wypełniać swoje powołanie.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Wokół nas jest wielu ludzi potrzebujących pomocy. Nie zawsze musi to być konkretna pomoc. Czasem wystarczy kogoś odwiedzić, uśmiechnąć się czy powiedzieć dobre słowo. Czy chętnie pomagam swoim rodzicom, bliskim, koleżankom, osobom starszym czy chorym? Maryjo, pragnę tak jak Ty z miłością pomagać każdemu człowiekowi, mając świadomość, że w każdym z nich mieszka Pan Jezus.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
0: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Pan Jezus tak często puka do mojego serca, tak bardzo chciałby w nim zamieszkać. Czy moje serce nie jest zamknięte tak jak drzwi gospody, do której nie chciano wpuścić świętej rodziny? Maryjo, złóż małego Jezusa w żłóbku mojego serca. Chcę, by zawsze było mu w nim jak najlepiej.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Twoje i moje życie jest darem Boga. On nieustannie obdarza nas swoimi łaskami. Czy dziękuję Mu za Jego wielką miłość, dobroć i opiekę? Maryjo, przez Twoje ręce ofiaruję Bogu Ojcu to, co najcenniejsze, moje serce i całe moje życie, aby wszystko, co czynię, było jak na największą Jego chwałę.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.

0: litości naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Są takie chwile, kiedy wydaje nam się, że Pan Bóg jest daleko. Jednak w rzeczywistości to my przez nasz grzech, własne słabości, oddalamy się od Niego. Czy wtedy kierujemy swoje kroki do Kościoła, aby w sakramencie pokuty spotkać się z dobrym i miłosiernym Bogiem? Maryjo, bądź zawsze blisko nas, abyśmy nigdy nie zgubili drogi prowadzącej do Chrystusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

0: przyjdź na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Ja zawsze jestem z wami. Maryjne przesłania z Giedrzwałdu. Zaprasza ksiądz Marcin Gryzło.

0: Papież Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Polski podkreślał, że Polacy Bogu Rodzicę powinni przyjmować jako wyznanie wiary, własne credo, katechezę i dokument chrześcijańskiego wychowania. Kultura polska, dodawał, ma swoje źródło w Ewangelii, bez której cywilizacja prawdziwie godna człowieka nie zdoła się rozwinąć. Boża pomoc i opieka Matki Najświętszej od samego początku tworzenia się zrębów polskiej kultury i historii nieustannie nam towarzyszy. Dowodem na to jest cudowne objawienie Najświętszej Maryi Panny w Getrwałdzie na Warmii. O tym cudownym miejscu maryjnego oddziaływania z czasów objawień posiadamy trzy relacje, które razem wzięte dają dość dokładny obraz tej miejscowości. Pierwsza relacja pochodzi od księdza Józefa Kazimierza Łomnickiego, proboszcza w Serocku, który w dniach od 12 do 18 września 1877 roku odbył pielgrzymkę do Getrwałdu i opisał swoje wrażenia. Według niego Getrwałd leży w powiecie olsztyńskim i ma romantyczne, piękne położenie, jak wieś na śląskim Podgórzu. Kościół na wzniesieniu widoczny z wymienionej stacji kolejowej w Biesalu gruje nad miłą wsią i już z daleka budzi radość w pielgrzymie. Stromy stok placu kościelnego w kierunku południowym jest wysadzony drzewami owocowymi, a pojedyncze domy są jakby przylegające do wzgórza. Dołem biegnie wiejska droga nad strumykiem między pięknym zadrzewieniem a schludnymi domami. Do samego placu kościelnego od strony północnej przylega wąski ogród kwietny proboszcza, w którego rogu północno-zachodnim przy samym placu kościelnym i nad drogą stoi piękny klon mający 20 stóp wysokości. Inną relację o Getrwałdzie przekazał nam autor anonimowy książeczki Najświętsza Panna w Getrwałdzie, Poznań 1877 rok. Był on w Getrwałdzie i tak odtworzył jego wygląd. Getrwałd jest to wioska złożona z jakichś 20 kilku domów, krytych staropolską słomą. Szeroki strumień przerzyna ją na dwie nierówne połowy. Nad strumykiem młyn niewielki, most spory, kładka długa, jakoby góralska. Prawa strona rzeki czepia się ściany wąwozu. W środku domków niewiele, na lewej od strumienia jeszcze mniej. Droga źle brukowana, przerzynałaby wioskę w kierunku zupełnie prostym, gdyby nie wzgórze, na którym stoją kościół i plebania. Z powodu tego wzgórza droga zmuszona jest rozdzielić się na dwoje. Jedno ramię prowadzi w prawo, a okrążając górę kościelną ciągnie się dalej na północ, wschód, do Olsztyna. Drugie ramię ciągnie się pod plebanią, skąd też i droga do kościoła przez cmentarz ogrodzony. Kościół stoi główną bramą, obrócony ku głównej drodze. Wieża jest od przyjazdu z Biesala. Z daleka wygląda wspaniale. Z bliska widać, że jest stary, mocny, z gotycka stawiany, wielki, lecz wieżę ma tylko drewnianą. Około kościoła zwykły cmentarz wiejski rozciąga się na jakieś 20 kroków w promieniu. Strona jego południowa i zachodnia spuszcza się ku drodze. Północna przytyka do plebańskiego domku, ogródka i sadu. Wschodnia przytyka do dalszych zabudowań wiejskich. Sad plebański spory. Widać w nim ze sto kilkadziesiąt drzew, już nie dzisiejszych. Do uzupełnienia obrazu trzeba dodać, że wieś jest cała brukowana, ale brukowana nieznośnie. Kto chybi kamienia, wpadnie w dół. Interesującą relację o Getrwałdzie napisał ksiądz Weichel w jednym z protokołów. Getrwałd ma obecnie 400 mieszkańców. Wszyscy są katolikami oprócz rodziny żandarma i dwóch mężczyzn, których rodziny są katolickie. Do parafii należy 8 wsi, mianowicie Gietrzwałd, Woryty, Biesal, Nowy Młyn, Naglany, Pęglity, Tomaryny i Łajsy. Z wyjątkiem właściciela majątku Łajsy, w innych wsiach mieszkają tylko katolicy. Żydów nie ma żadnych. Oprócz tego jest jeszcze 49 wsi za rzeką Pasłęką, wcielonych do parafii. Gietrzwałd ma 70 łanów i od kilku lat został podniesiony do miasteczka targowego. Targi odbywają się w każdy czwartek. Oprócz uprawy roli, mieszkańcy są zatrudnieni jako krawcy, szewcy, piekarze, rzeźnicy. Są tu dwie oberże. Jak wynika z powyższych relacji, Gietrzwałd był wioską niewielką, znajdującą się na skraju Warmii i Mazur, ale pięknie położoną wśród falistych pagórków, zielonych lasów i urodzajnych dolin. Kościół Gietrzwałdzki był kościołem parafialnym, do którego należało 8 wsi okolicznych na Warmii i 49 wsi na Mazurach, gdzie były nieliczne rodziny katolickie. Sama wieś Gietrzwałd, choć mała, wykazywała jednak tendencje rozwojowe. Skupiała różnych rzemieślników, a nawet pozyskała przywilej targu. W takim właśnie środowisku, wiejskim, ale nieco uprzemysłowionym, rozegrały się ważne wydarzenia, które poruszyły małych i wielkich tego świata.
1: Ja zawsze jestem z wami. Maryjne przesłania z Gietrzwałdu. Zaprasza ksiądz Marcin Gryzło.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
1: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież pielgrzymuje do podrzymskiego sanktuarium maryjnego w Genazzano. W Portugalii otwarto górski szlak Frassatiego. Francja przygotowuje się na wizytę Leona XIV. W Metz papież odwiedzi m.in. centrum Roberta Schumana. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież pielgrzymuje dziś do Genazzano, to podrzymskie sanktuarium maryjne, w którym czczony jest wizerunek Maryi, Matki Dobrej Rady. Ojciec Święty pozostanie tam przez 3 godziny. Oprócz mszy w Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przewidziano czas na osobistą modlitwę papieża przed cudownym wizerunkiem. Jak mówi miejscowy biskup Mauro Parmegiani, dla Leona XIV jest to powrót do domu. W przeszłości bywał tam bardzo często. Od 1356 roku kustoszami sanktuarium są bowiem Augustianie.
2: La visita è nata un po' in maniera privata, il Papa...
3: Wizyta zrodziła się z prywatnej inicjatywy Leona XIV. Papież chce podziękować Matce Bożej i na nowo się jej zawierzyć. Ofiaruje jej złotą różę. Podczas tej wizyty odsłonięty też zostanie fresk przedstawiający Leona XIV w modlitwie przed Matką Bożą. W sanktuarium są już wizerunki innych papieży, którzy w przeszłości pielgrzymowali do Matki Dobrej Rady.
0: Wiadomości ze świata.
1: Z okazji pierwszej rocznicy kanonizacji Piotra Jerzego Frassatiego w Portugalii otwarto kolejny szlak górski jego imienia. Dołącza on do listy międzynarodowych szlaków Frassatiego, który z zamiłowania był alpinistą.
4: Jak informują organizatorzy, trasa prowadzi wokół Sanktuarium Matki Bożej z Penedy. Pomysł nadania temu szlakowi imienia świętego Pier Giorgia Frassatiego wyszedł od portugalskiego klubu alpinistycznego. Jest to odpowiedź na wezwanie włoskich alpinistów, którzy pragną utworzyć w świecie międzynarodową sieć szlaków Frassatiego. Trasa portugalskiego szlaku jest wymagająca. Rozpoczyna się przy Sanktuarium Matki Bożej z Penedy na wysokości 612 metrów nad poziomem morza i prowadzi starożytną trasą wykorzystywaną przez pielgrzymów.
1: Za niespełna 3 tygodnie papież uda się w podróż do Francji na wniosek Stolicy Apostolskiej. W programie znalazła się wizyta w centrum Schumana w Metz. Leon XIV wygłosi tam przemówienie o Europie. Na znaczenie tego wydarzenia wskazuje ksiądz Cédric Burguin, zaangażowany w proces beatyfikacyjny Schumana.
5: Podkreśla on, że zarówno integracja europejska, jak i sama postać Schumana to tematy, które wśród francuskich katolików budzą wiele kontrowersji. Po co beatyfikować polityka, który wpędził nas w takie tarapaty? Pytają niekiedy wierni, niezadowoleni z obecnego kształtu integracji. Ksiądz Burguin podkreśla, że we Francji trwa złożona i uzasadniona debata na temat znaczenia suwerenności narodowej. Leon XIV będzie musiał się do tego ustosunkować. Najważniejsze jest jednak dotarcie do młodych pokoleń i pokazanie im na przykładzie Roberta Schumana, że również działalność polityczna może być drogą do świętości.
1: Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września. Odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Matko i Królowo nasza, stajemy przed Tobą w Wigilię Święta Twojego Narodzenia, a jednocześnie odpustu Jasnogórskiej Bazyliki. Przywołujemy już dziś jutrzejszą 80. rocznicę poświęcenia Polski Twojemu niepokalanemu sercu, dokonanego tu na Jasnej Górze 8 września 1946 roku przez biskupów polskich pod przewodnictwem kardynała Augusta Chlonda, prymasa Polski. Aktu tego dokonano tuż po zakończeniu II wojny światowej, po strasznych doświadczeniach i niewyobrażalnych dla narodu stratach, z otwartymi ranami serc. Po okropnościach wojny Polska dostała się pod władzę wrogiego polskiej racji stanu oraz wierze katolickiej komunistycznego systemu importowanego z komunistycznej Rosji. W Twoim niepokalanym sercu, Matko Nadziei, w duchu fatimskiego orędzia złożono wtedy nadzieję na ocalenie dla Polski. Tobie i Twojemu niepokalanemu sercu poświęcono siebie, cały naród i wskrzeszoną Rzeczpospolitą, obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy. Synowi Twojemu, a naszemu Odkupicielowi ślubowano dochowanie wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego Królestwa. To dzieło ścisłego związania narodu polskiego z Tobą, Matko, było w kolejnych latach kontynuowane pod przewodnictwem kolejnego wielkiego pasterza, prymasa tysiąclecia, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tekście aktu poświęcenia Polski Twojemu sercu z roku 1946 zawarto jakże aktualne i dziś wołanie. Niech wybrzmi ono jako nasza modlitwa także tego wieczoru. Pani i Królowa nasza, pod Twoją obronę uciekamy się, macierzyńską opieką otocz rodzinę polską i strzeż jej świętości. Narodowi polskiemu uproś stałość w wierze, świętość życia, zrozumienie posłannictwa. Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. Dla tej Polski, daj tej polskiej ziemi, przesiąkniętej krwią i łzami, spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Rzeczpospolitej Polskiej bądź królową i panią, natchnieniem i patronką. Matko nasza, Ty wiesz, że bardzo spieramy się między sobą w naszej ojczyźnie. Podobnie było w pierwszej i w drugiej Rzeczpospolitej. Często z tych wzajemnych sporów wynikały wielkie nieszczęścia dla kraju, który podzielony stawał się łupem dla wrogów. Prosimy, wyproś nam, Królowo Polski, łaskę, by nasze współczesne dyskusje, spory, konieczne ścieranie się poglądów o sprawy ojczyzny nigdy nie były wzajemnym niszczeniem siebie nawzajem, aby nie sprowadzały na nas nieszczęścia. Wyproś nam wszystkim, szczerą miłość do Polski, opamiętanie, jasność umysłu, mądrość, umiejętność prowadzenia dialogu, dobrą wolę, wzajemny szacunek oraz otwartość na prawdę, która fundament ma w Bogu. Wspomagaj nas, Pani, w podejmowanej pracy dla rzeczywistego dobra naszego polskiego domu, abyśmy potrafili zasypywać niszczące naród podziały, a w to miejsce budować jedność, pomimo tego, co nas w Polsce różni i czego po ludzku zmienić nie potrafimy. Matko nasza, wzywałaś nieraz swoich czcicieli, swoje dzieci do modlitwy, szczególnie różańcowej, w Fatimie, Gieczwałdzie i na innych miejscach. Oby ta modlitwa stawała się dla nas duchowym lekarstwem. Oby różaniec, chociażby jeden dziesiątek każdego dnia, stawał się siłą i pomocą w budowaniu jedności Polaków, odmawiany w intencji Ojczyzny, Kościoła i o przemianę ludzkich serc. Niech On pomaga jednoczyć nasze serca wokół Twojego niepokalanego serca, Królowo Polski. Prosimy Cię o te łaski dziś na Jasnej Górze, która jest szczególnym miejscem udzielania się matczynej miłości Twojego niepokalanego serca wobec naszego narodu i wszystkich jego dzieci rozsianych po świecie. Przez Twoje pośrednictwo, nasza Matko i Królowo, dziękujemy Panu Bogu za wszelkie dobro, jakie z Jego ojcowskiej ręki otrzymujemy, dziś szczególnie za Twoje narodzenie. Prosimy za Kościół Święty, papieża Leona XIV, Episkopat Polski z jego przewodniczącym, księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojtą, metropolitę częstochowskiego, księdza arcybiskupa Wacława Depo. Modlimy się za kapłanów i osoby konsekrowane oraz o nowe powołanie do służby Bożej w Kościele. Polecamy Ci, Matko, zakon Paulinów z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Prosimy za dobrodziejów i pracowników Sanktuarium Jasnogórskiego. Polecamy Ci, Maryjo, Matko Boża Siewna, rolników. Wyprosimy błogosławieństwo na czas tegorocznych zasiewów i na ich ciężką pracę na roli, by nie brakło nam powszedniego chleba. Modlimy się za wszystkich we wszystkich intencjach zapisanych w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Prosimy za parafię pod wezwaniem świętego Marcina w miejscowości Roztoki w diecezji świdnickiej, do której dziś przybyłaś, Matko, w obrazie nawiedzenia. Polecamy Ci naszych drogich zmarłych i wszystkie dusze w czystu cierpiące. Modlimy się za wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę i za tych, którym im obiecywaliśmy. Polecamy Ci jeszcze pielgrzymów dnia dzisiejszego tu na Jasnej Górze, którzy stoją przed Tobą z pieszej pielgrzymki z Jaworzna, z diecezji sosnowieckiej, która przybywa tutaj po raz 50. Z miejscowości Kościan, która pielgrzymuje, dziękując za 70 lat kapłaństwa księdza Benona. Pielgrzymka z Jaworzna już po raz 230. Za pielgrzymów z miejscowości Wiry koło Poznania, za uczestników rowerowej pielgrzymki z Siedlec oraz polecamy Ci członków Bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski, którzy podejmą dzisiaj nocne czuwanie. We wszystkich tych intencjach modlimy się, rozważając tajemnicę zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
1: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas z ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. Dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielka, nasza prośba.
4: Racz nagrodzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód czas aż zawsze wybawić.
0: O Pana nasza, o ratowniczko nasza, o środniczko nasza, o cieszycielko nasza, ze Synem swoim nas pojawia, Synowi swojemu nas polecam, swojemu Synowi nas pojawia. O apelowe błogosławieństwo prosimy księdza arcybiskupa Wacława Depo.
5: W nauczaniu świętego Jana Pawła II znajdujemy i odkrywamy taki bardzo krótki rys czy credo maryjne. Maryja jest światem odnowionym miłością, a Chrystus, jej Syn, odkupił ten świat. Niech ta miłość Chrystusa i Maryi będzie naszym udziałem.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas. Ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.